0: województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach, między innymi w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Sprawne przeprowadzenie alarmu zawdzięczamy decyzji o przeniesieniu możliwości włączenia syren na poziomie wojewódzkim, mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
1: Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione. Widzimy, że te efekty są lepsze, są dobre.
0: Do końca roku liczba syren na terenie województwa lubelskiego, które można będzie uruchamiać zdalnie, ma wzrosnąć co najmniej do 1000 sztuk.
2: Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Wojewoda Komorowski zapewnia też, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne niezapowiedziane ćwiczenia dla samorządów i służb mundurowych. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym. Stąd piątkowe spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
3: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą radą bezpieczeństwa narodowego, dlatego, że będą no dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
2: W ostatnich dniach Rosja dwukrotnie ostrzelała pociągi przy polsko-ukraińskiej granicy, a na Bałtyku znaleziono uzbrojonego w głowicę bojową rosyjskiego drona. Z kolei we wtorek jeden z rosyjskich bezzałogowców został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. A w wiadomościach wracamy teraz do ósmej rundy. Jej gościem był dziś poseł PiS Jacek Sasin, a rozmowę przeprowadził Marek Balawajder.
4: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w ósmej rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Pisiewiczem, o Zonda Krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
5: Ale, znaczy co, konkretnie?
4: No jak to co? No, związki Pisiewicza z Zonda Krypto.
5: To znaczy, no, ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Pisiewicz jest jakoś centralną postacią afery Zonda Krypto, no jest kompletnym nieporozumieniem.
4: A zgodzi się pan, że to jest ważna postać.
5: Centralną postacią afery Zonda Krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że Zonda Krypto mogło prowadzić przestępczą działalność tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald Tusk...
4: Wcześniej były dwa razy umarzane.
5: Już w grudniu. Tak. Już w grudniu na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez Zonda Krypto jak Europejski Kongres Gospodarczy.
4: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
5: No, to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Ale już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy...
4: Wczoraj Radio SK informowało, że rząd...
5: Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją...
4: Zaboli was to bardzo? Jakby
5: nie, znaczy,
4: Marcin Horała
5: panie, był. Panie redaktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest, można powiedzieć, mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to będzie oznaczało jedno. Znaczy, no, stało się to, co przewidywaliśmy. Że,
4: czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
5: To, że, znaczy, myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
4: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą.
5: Znaczy,
4: więc...
5: chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne. To znaczy po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
4: Pan wybierze oczywiście...
5: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
4: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o tej opodatkowaniu koncernów w sprawie paliw, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
5: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
4: Tak, tak, ale...
5: Jutro. Znaczy, myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz... No,
4: ale rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
5: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać się i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół.
4: Porozmawiamy o tym za chwilę. Dlatego, jeszcze jedno ostatnie.
5: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie
4: paliwa. Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
5: Ja uważam, że to jest dobry pomysł.
2: Dalszy ciąg rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl. Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Na czwartkowej rozprawie obecny był Tomasz J. oraz oskarżyciele posiłkowi bracia zamordowanego księdza.
6: Nie miałem zamiaru żadnego zabicia. Ja chciałem, żeby mi ksiądz dał pieniądze. Ale jakby policja od razu tam weszła, na pewno ksiądz by był. Byłby razem z nami. Bardzo wszystkich przepraszam.
7: Dostrzega pan jakąkolwiek skruchę?
8: Żadną. Policja jest winna, gdzie on zrobił taką krzywdę rodzinie, a szczególnie mojej mamie. Ona tam żyła, mieszkała. Myśmy ją musieli wyrwać jak drzewo, z korzeniami przywieźć tutaj na Śląsk.
7: Najbardziej sprawiedliwym wyrokiem byłoby dożywocie?
8: Ja myślę, że tacy ludzie, którzy mają zero empatii, przyjdą, jutro do pana przyjdzie, bo pan ma pieniądze, to pana zabije, bo on nie ma. To powinni być eliminowani ze społeczeństwa.
2: Skazanego Tomasza J. i brata zamordowanego księdza Andrzeja Dymka wysłuchał nasz reporter Dariusz Brombosz. Do zbrodni doszło w lutym 2025 roku. Ksiądz Grzegorz Dymek został zaatakowany w garażu. Sprawca powalił go na podłogę, związał jawiną taśmą. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. Potem napastnik przeszukiwał budynek plebanii, szukając pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł i 89 groszy. W ciągu tygodnia diesel podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
9: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
10: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
9: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
11: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
12: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
13: Jest to drama. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
9: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
2: Tematem zajęła się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak. Z pacjentki onkologicznej ponownie stały się sobą. Mowa o bohaterkach cyklu Piękno mimo wszystko. Ewa i Asia z Torunia spotkały spotkania medyczne, beauty i psychologiczne zwieńczyły sesją fotograficzną. Mówi Dorota Rybarczyk, pomysłodawczyni projektu.
14: Dziewczyny są już pięknie pomalowane. Teraz ostatnie poprawki, jeśli chodzi o fryzurę. Asia.
15: Nie mogę doczekać się efektu tych zdjęć i w ogóle, bo i makijaż, i fryzura, i ubrania.
16: Tak, super. To jest w ogóle zabawa, nie? Tutaj okularami poprawianie, zakręcenie sobie włosami, nie? O, super.
2: Efekty sesji poznamy podczas finału akcji, która zaplanowana na 14 października w Toruńskim Teatrze Muzycznym. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumawiać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
17: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama i odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
18: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
17: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
2: Według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 000 do 50 000 osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Śmierć nie jest fajnym tematem. Jednak nie da się od niego uciec. Nieważne, czy pójdzie się do kina na film, otworzy książkę lub włączy grę komputerową. Motyw śmierci przejawia się nieustannie w mniej lub bardziej przerażający sposób. Tak jest teraz. A pomyśl przez chwilę, jak to musiało wyglądać w średniowieczu. Ludzie nie żyli tak długo jak dzisiaj. Średnia długość życia była więc zdecydowanie krótsza. Ponadto głód, epidemie oraz choroby były na porządku dziennym. Ludzie widzieli, że ich bliscy odchodzą. Dlatego w średniowieczu tak mocno rozwinęło się chrześcijaństwo oraz wiara w Boga. Dla ludzi istniało dobro i zło. Dobro, czyli prawda, piękno lub miłość, kojarzono z Bogiem. Zło w postaci kłamstwa, nienawiści, rozpusty oraz cierpienia łączono z szatanem. Zdawano sobie sprawę z kruchości żywota, tego jak szybko przemija. Wiara w Boga pozwalała mieć nadzieję na dobre i wieczne życie. Śmierć była i jest tajemnicą, tematem dla wielu fascynującym. Motyw śmierci w średniowieczu był tym bardziej popularny. Przejawiał się w sztuce pisanej, malarstwie i wielu innych dziedzinach. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest jednym z najdłuższych wierszy średniowiecznych. Składa się z ponad 500 wersów. W utworze całkiem barwnie pokazany został obraz społeczeństwa. Autor opisuje zarówno biedotę, jak i bogaczy, chłopów i panów, panie bardziej i mniej moralne. Każda z tych osób ma za swoim uchem diabełka, który podpowiada, co zrobić, by jeszcze bardziej zgrzeszyć. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jakie motywy są najważniejsze w lekturze i gdzie jeszcze można je odnaleźć. Poznaj niezbędne minimum. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią powstała w czasach średniowiecza, czyli wtedy, kiedy walczyli rycerze. Nie sposób podać konkretnej daty, ale szacuje się, że były to lata 1463-1465, czyli XV wiek. Warto zapamiętać, że omawiany utwór jest przeróbką łacińskiego tekstu napisanego w XIV wieku. Co ciekawe, jest to przeróbka o wiele lepsza od oryginału, co dzisiaj rzadko się zdarza. Autor wiersza jest nieznany. Nie martw się więc, że ucieknie ci jego nazwisko. Możesz z czystym sercem powiedzieć, że wiersz Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest dziełem anonimowego twórcy. Utwór jest wierszowanym dialogiem, a dokładniej wierszem zdaniowo-rymowym. Pokrótce można powiedzieć, że jest po prostu dialogiem. Zalicza się do utworów moralistyczno-dydaktycznych, czyli takich, które mają czegoś uczyć i zmuszać do refleksji. Bohaterowie to oczywiście mistrz Polikarp oraz śmierć. A teraz właściwe streszczenie utworu. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest utworem długim i trudnym w zrozumieniu. Jednak nas interesuje najważniejszy fragment, czyli spotkanie dwójki tytułowych bohaterów. Ciekawski mistrz Polikarp, bo jak nazwać kogoś, kto ma takie życzenie, prosi Boga o możliwość porozmawiania ze śmiercią. On, jako człowiek uczony, pragnący zgłębiać tajemnice świata, jest ciekaw, jak wygląda coś, co odbiera ludziom żywot. Po zakończeniu mszy świętej pozostaje w kościele i żarliwie się modli. W końcu Bóg wysłuchał jego prośby i oczom Polikarpa ukazała się śmierć. Dzięki personifikacji śmierci, czyli nadaniu jej ludzkich cech, mistrz Polikarp zyskał szansę porozmawiania z nią jak równy z równym. Ale to nie było takie proste. Domyślasz się może, jak zareagował Polikarp. Otóż to! Od razu schudł 3 kilo i zbladł na twarzy. Śmierć była przerażająca. Naga, blada, z żółtymi licami. Polikarp padł na ziemię sparaliżowany. Dopiero po chwili dotarło do niego, co zobaczył i z czym ma do czynienia. Z
skoro Bóg wysłuchał jego prośby, bohater przemógł się i zaczął rozmowę. Był bardziej zestresowany niż niejeden uczeń przy odpowiadaniu przy tablicy, a śmierć miała ubaw jak niejeden nauczyciel. Kostucha opowiadała trochę o swoich rodzicach. Jak myślisz, kim są rodzice śmierci? Bóg? Kosmos? Może jakaś inna propozycja? Śmierć zrodziła się w chwili, kiedy Ewa, skuszona namową węża, zerwała jabłko z drzewa poznania dobra i zła. Był to pierwszy grzech, którego skutkiem było narodzenie się śmierci. Sama kostucha jest najlepszym przyjacielem szatana. Tego typa, który siedzi w piekle i czeka na kolejne grzeszne dusze. Tu naprawdę trzeba uważać, bo śmierć obserwuje wszystkie grzechy. Pamiętaj, by na pasach przechodzić na zielonym świetle, a sąsiadom zawsze mówić dzień dobry. I wymyśla różne zatrważające kary. Jak dobrze wiesz, ten, kto żyje cnotliwie, nie ma powodu bać się śmierci. Dla niej nie ma frajdy ze ścinania głowy dobrym ludziom. Oni nie muszą się jej obawiać. Pójdą do nieba. Kostucha jest jednak dumna, że zabiera wszystkich. I chorych, i zdrowych, i biednych, i bogatych. Wymienia ludzi najróżniejszych profesji, potwierdzając przy tym, że nie istnieją żadne sposoby ani żadne bogactwa, które są w stanie zahamować działanie jej kosy. Kostucha po prostu wykonuje swoją robotę. Dostaje zlecenie.

chcesz się czegoś nauczyć, to zwracasz się do kogoś doświadczonego i zadajesz mnóstwo pytań. Podobnie jest tutaj. Polikarp zadaje śmierci pytania, na które dostaje odpowiedzi, zmuszające go do refleksji. Postaraj się zapamiętać takie wyrażenie jak egalitaryzm. W tym wierszu oznacza zrównanie wszystkich ludzi wobec śmierci. Przyjdzie ona do króla, do pazia i do piekarza. Jej filozofią jest wyzwolić ludzi z marnego życia. No dobrze, czas na podsumowanie. Aby uporządkować wszystkie informacje, zwróć uwagę na to, jakie motywy można zauważyć w tym utworze. Motyw Danse Macabre. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest doskonała jako motyw Danse Macabre. Był on bardzo rozpowszechniony w średniowiecznej literaturze. Serio, to musisz zapamiętać. A czym dokładnie jest ten motyw? Danse Macabre tłumaczy się z języka łacińskiego jako taniec śmierci. Jeśli spojrzałbyś na średniowieczne obrazy, zobaczyłbyś śmierć. Nie martw się, na pewno by się rozpoznał, przecież to szkaradny szkielet, zapraszającą do wspólnego tańca ludzi. Znaleźliby się tam wszyscy, począwszy od prostych rymarzy czy piekarzy, przez szlachtę, królów, a na papieżu skończywszy. Danse Macabre w literaturze wygląda zupełnie tak samo. Różnicą jest oczywiście forma przekazu. Zamiast obrazu jest szczegółowy opis tańca ludzi wszelkich profesji ze śmiercią. To kolorowy korowód, do którego jak się już dołączy, to nie ma odwrotu. Zapytasz, czemu to służyło? Motyw Danse Macabre przypominał ludziom, że śmierć jest nieunikniona i dotknie każdego. Nieważne, czy jesteś bogaty, czy biedny. Nie ma znaczenia, czy urodziłeś się jako pan, czy jako paź. Dla śmierci nie jest istotne, czy masz zdjęcie z papieżem, czy z Justinem Bieberem. Po prostu jesteś dla niej następnym zleceniem. Motyw roztańczonego korowodu ze śmiercią służył też pokrzepieniu. Wiesz, jak to jest patrzeć na bogate życie gwiazd i poczuć ukłucie zazdrości. Nie każdy może przecież kupić sobie prywatną wyspę jak Bruce Willis, jeździć Teslą od Elona Muska, czy chociażby dostać samochód na 18. Wtedy w średniowieczu nie marzono tak szeroko. Tam królowały potrzeby w postaci bochenka chleba i chwili odpoczynku. To właśnie ludziom z najniższych klas społecznych motyw Danse Macabre dostarczał namiastki poczucia sprawiedliwości i równego traktowania. W rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią motyw Danse Macabre został trochę rozszerzony. Dołożono do niego aspekt moralny. Z racji tego, że śmierć przyjdzie do wszystkich, pojawia się refleksja, by zacząć żyć dobrze, skoncentrować się na Bogu oraz niesieniu innym ludziom pomocy. Motyw Vanitas. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią zawiera także motyw Vanitas. On również był niezwykle popularny w dziełach średniowiecznych. Być może już go nawet kojarzysz. Samo Vanitas z języka łacińskiego oznacza marność. Marne jest to życie, te całe bogactwa, rozkosze, obżarstwo i pijaństwo. Jak masz pieniądze, to jeździsz Ferrari, jesz małże i kalmary oraz degustujesz najlepsze herbaty świata, ale i tak umrzesz. I właśnie o to chodzi w średniowiecznym motywie Vanitas. Śmierć jest nieuchronna i przyjdzie po każdego. Radość z życia to chwila, która przeminie. Nim się obejrzysz, będzie jego koniec. Dlatego jeśli ktoś zapyta cię, z czym kojarzyć rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią, śmiało odpowiedz memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Motyw mistrza. Za dużo już tych motywów? Postaraj się posłuchać jeszcze o jednym, jest on dość prosty do zapamiętania. Motyw mistrza tyczy się tytułowego bohatera. Jak wiesz, mistrz Polikarp jest człowiekiem uczonym i doświadczonym, rzekomo przewyższającym innych. Ale co robi mistrz Polikarp w starciu ze śmiercią? Uginają mu się kolana, jest przerażony, odbiera mu mowę na widok kostuchy. Widzisz więc, że nawet ktoś, kto jest mistrzem, kto jest oczytany oraz ma olbrzymią wiedzę życiową, wymięka, jeśli spotyka się z czymś tak potężnym. No dobra, czas na podsumowanie. O czym musisz pamiętać koniecznie? Przede wszystkim rozmowy.

Owe mistrza Polikarpa ze śmiercią kojarz z łacińskim powiedzeniem memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Z pewnością nieraz słyszałeś je w związku z przeciwstawnym carpe diem, powiedzeniem oznaczającym chwytaj dzień. Średniowieczny wiersz jest po prostu o śmierci, o tym, że każdy z nas umrze i o tym, że kostuchy nie da się niczym przekupić. Dla niej życie na ziemskim świecie to marność, za nic ma ludzi, ich słabości czy nawet gorącą miłość Romea i Julii. Dostała zlecenie, które realizuje jak pracownik roku. To ona zapewnia branży pogrzebowej i nagrobkowej ciągłe dostawy klientów. Postaraj się także zapamiętać, że omawiany utwór jest wierszem, w którym wszystko obraca się wokół tytułowych bohaterów. Świetnie będzie, jeśli podczas omawiania wspomnisz trochę o grotesce. Pamiętasz, jak mistrz Polikarp zaczął się trząść jak osika i dukać literki przed obliczem śmierci? Jak nie wiedział, jak zadawać pytania? To są elementy wprowadzające odrobinę humoru. Jak szybki samochód musi mieć kolor czerwony, tak utwór średniowieczny musi wiązać się z pewnymi motywami. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią wiąże się z trzema. Vanitas, czyli o marności życia i o tym, że nic na tym świecie się nie liczy, żadne pałace, złote klamki i pływanie z delfinami, bo śmierć przyjdzie po każdego. Dance macabre, czyli kolorowy, pełen energii, tańczący korowód ze śmiercią. Taniec śmierci to częsty obraz pojawiający się w średniowiecznych utworach, w którym dostrzegamy ludzi każdej klasy. Dance macabre to też małe pocieszenie dla biednych i poniżanych. Widzą oni, że śmierć będzie dla wszystkich równa i sprawiedliwa. Motyw mistrza. W utworze postać mistrza zamienia się w ucznia. Polikarp zaczyna się uczyć od śmierci o tym, jak należy żyć. Warto też mieć z tyłu głowy, że wiersz ma charakter dydaktyczny. Poucza czytelnika o tym, że sprawy ziemskie są ulotne. Czy biedny, czy bogaty, każdy umrze. Pozycja, majątek, koneksje nie odroczą śmierci. Aspekt moralizatorski przejawia się także w tym, że to sam mistrz Polikarp staje się pilnym studentem na mini wykładzie śmierci, która notabene ukazana została przez autora trochę komicznie, jako postać bystra, zabawna i rezolutna. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest nie tylko przestrogą, ale też dobrą zabawą dla czytelnika. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Zauważyłeś, że pomimo motywu śmierci, obracania się wokół przemijającego życia i nieuchronnie zbliżającego się końca w postaci kosy, wiersz jest groteskowy? Tak, w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią można znaleźć humor. Zacznijmy od tego, że nie jest to humor kabaretowy czy komediowy. Mamy tutaj do czynienia z groteską, czyli połączeniem śmiechu z przerażeniem. Są nawet elementy satyryczne. Przecież śmierć mówi o ludzkich słabostkach i wadach. Karczmarze oszukują podczas nalewania piwa, sędziowie są przekupni, a lekarze nieuczciwi. Postać śmierci bawi się słowem i wprawia Polikarpa w niemałe zakłopotanie. A propos samego mistrza, powiedzieliśmy, że był uczony, doświadczony i mądrzejszy od innych, a w rozmowie ze śmiercią to zwykły pan pikuś. Nic nie wie, to on pyta, to on się chce dowiedzieć, to on nagle staje się uczniem. Następuje niespodziewana zamiana ról. Nieprawdopodobne, a w tym wypadku groteskowe właśnie wydaje się, że mistrz byłby zdolny przyznać się do niewiedzy. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wciąż są takie miejsca w Polsce, gdzie dzieci kopią kilofami w ziemi, gdzieś tam po kryjomu, na dziko, w Biedaszybach. No, tak zarabiają na chleb.
2: To jest ten Biedaszyb.
3: No i teraz jesteś sobie tutaj, no i pogłębiasz sobie, walisz sobie kilofem w to.
4: A ile tam?
3: Zobacz, no, zobacz. To spada, to jest węgiel. Tak, i dalej kopią.
4: Co, dzieciaki normalne
3: tak,
4: w tych?
3: Tak, normalne dzieciaki. Wiesz, ile masz z metra na metr węgla? Ton? Nie wiem, tam za 4 czy z 5 wychodzi?
4: 5 ton z metra? Parę tysięcy złotych, nie?
3: No tak.
4: Do zarobienia. No to nie taka bieda.
3: Nie taka bieda, no. To była dzielnica getto, tak zwana, nie?
5: Wałbrzych to jest, tak już można powiedzieć, miasto umierające, no.
6: Mam nadzieję, że za parę lat moje dzieci, albo dzieci moich dzieci faktycznie doczekają się tego, że to miasto będzie żyło tak, jak żyło kiedyś. Będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze będzie o nas głośno.
7: Jest ładniej, przyjemniej, można żyć w tym mieście. Zarobki są też dobre.
8: Innego miejsca nie widzę, że tak powiem, na mieszkanie.
1: Kocha pan ten Wałbrzych.
8: Tak. Bardzo.
1: Dzisiaj, co ludzie powiedzą, prosto z Wałbrzycha, z jednego z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: W latach 80., 90. w Wałbrzychu mieszkało około 140 tysięcy ludzi. Jeszcze na początku lat 2000 około 130 tysięcy. Teraz Wałbrzych ma już mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Pojechałem na jedno z osiedli, które powoli przestaje istnieć. Kolejne kamienice są sukcesywnie wyburzane przez buldożery. To tak zwana Palestyna w dzielnicy Sobięcin. Ta Palestyna w latach 90. słynęła z gangów i biedaszybów. To było jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Polsce. Rozmawiałem z ludźmi, którzy tam się wychowali. Posłuchajcie.
3: Ja wam mogę troszeczkę powiedzieć o tych tutaj realiach naszych, nie? Lata 80. zaczęli zamykać te kopalnie już. Tu się zaczęło robić bardzo ciężko, nie? Padło wszystko, poszło się rymbać wszystko. No. Bieda, nie było pracy. Jak była praca tylko kopalnie, no kobiety kiedyś nie pracowały, tak? No. Powiem panu tak, o, w tamtym świetniku tutaj za rogiem komornika ciało znaleźli na przykład, nie? Na przykład, to była dzielnica getto, tak zwana, nie? Palestyna, dzielnica getto.
9: Czy jest lepiej? No chyba, no. Jak patrzę na to, no to chyba, jak na to patrzę, to chyba jest gorzej. No. Za dzieciaka to było lepiej, no. Do prac zabaw był kiedyś, huśtawki, nie huśtawki, a no później były, no i zaraz zniknęły, tak? Bo zabrali.
3: To jest budynek, który jest zamieszkany przez jedną rodzinę. Powoli to wyburzają, tak? To do wyburzenia. Ten jest cały pusty. Tam jest maks jedna rodzina na każdy ten budynek. Bo ja się wychowałem, dajmy na to, w tym bloku. Średnia 7/2. Aha. Nie mieszkam tutaj już 20 lat.
4: Ale gdzie? Tutaj, gdzie jest tak, zamurowane te okna?
3: Tak. Ja się tam wychowałem. Później po nas tu rodzina
4: A to
3: mieszkała.
4: A gdzie był twój pokój? Jakby w tym tu, czy od tamtej?
3: Nie, to były takie czasy, że się nie miało jeszcze pokoju, nie?
4: A, czyli że wszyscy w jednej...
3: Tak, ja jestem jedynakiem, a nie miałem swojego pokoju. Rodzeństwo. Rodziców, gdzieś tam ojca rodzeństwo, gdzieś tam ojciec miał dwie siostry, miał tam dwóch braci i tak dalej, no to wszystko z nami mieszkali, nie? Mój ojciec, dziadek mieli tutaj swoją, że tak powiem, budę, mieli kury swoje, tu kiedyś to było tak, o kury, świnie, wszystko tutaj.
4: A dziadek, ojciec pracowali tu w kopalni?
3: No już na Biedaszybach, tak. Tu... Lata 90., 2000 do 2010, że tak powiem, wszyscy wyjeżdżali, no że tak powiem, mam rodzinę, co pojechali w każde strony. Że tak powiem, bo i byliśmy w Anglii, i byliśmy, tam część rodziny do Ameryki pojechała, część rodziny do Holandii, no wiadomo, tak?
4: No ale ty wróciłeś.
3: Tak, no bo tak o lata 2010, 2015, tu się zaczęło naprawdę robić dobrze. No. Ten wjazd do Wałbrzycha, tu powstała strefa ekonomiczna, która jest niby największą strefą ekonomiczną w Polsce. Na ten moment praca jest.
4: A teraz tutaj jest bezpiecznie już?
3: Bezpiecznie. Szczerze, no to niebezpiecznie by było, nie wiem, gdzieś tam jest... Myślę, że w Anglii, w centrum, że ten aparat by ci wyrwał, poszedł i byś ty go nie znalazł.
4: Czy coś się zmienia na lepsze, wie pan, tak chodzę, pytam.
8: Na pewno się dzieje lepiej. Jak widać, no remontują wszystkie bloki. No i co, no i jak ktoś jest ogarnięty i ma pracę, no to co? Co złego, żeby zostać? Ja nie narzekam. To, co było w latach 90., no to było, a teraz spokojnie, już nikogo nie ma. Nie ma już takiego tutaj harmideru, nie? Jest naprawdę spokojnie.
4: Pan tutaj mieszka, tak, żyje, tak. Pracuje.
8: Innego miejsca nie widzę, że tak powiem, na mieszkanie.
4: Kocha pan ten Wałbrzych?
8: Tak, bardzo. No ogólnie mamy tą strefę ekonomiczną w Wałbrzychu, no i tam bardzo dużo osób jest zatrudnionych.
4: I co tam jest?
8: No ogólnie różne hale produkują części do samochodów. No dużo miejsc pracy pootwierali. Jak ktoś chce pracować, to będzie pracował.
1: Uspokoiło się na Palestynie. Podobno teraz można tam wejść nawet w nocy i jest szansa, że człowiek wyjdzie. Sporo się zmieniło w tej okolicy i w całym Wałbrzychu też. No ale są rzeczy, które się nie zmieniają. Wciąż są bieda szyby, dzieci wciąż tam kopią, szukają węgla.
3: Chcielibyście zobaczyć te bieda szyby po prostu?
2: Takie prawdziwe, które no, tu były, a to gdzie nie, one, gdzie one były?
3: Szczerze, no... Nie wiem, czy wy jesteście w stanie zaufać. Ja mogę wam, możemy zaprowadzić was, możemy się na jutro umówić, nie?
2: Ale to słyszałem, że to nawet gdzieś tu w parkach jakieś
3: nie,
2: gdzieś
3: kopali. Nie, to jest tak, że ja ci pokazuję, że tam chłopaki kopią, nie?
2: Cały czas jeszcze kopią?
3: Tak, dalej kopią. Młodsi od nas, no po 17, po 16 lat.
2: A co, dzieciaki normalnie
3: tak,
2: w tych,
3: tak, normalne dzieciaki, tak. Tutaj, gdzie teraz jechaliśmy, była droga zapadnięta przez bieda siebie. Tu wszystko po lewej stronie, teraz możesz pokazać, no to ogródki. Tu wszystko jest, pod tym wszystko jest węgiel, nie? Tu w lewo. Nic się nie staje. Tam gdzie masz swój teren, tam gdzie sobie, dajmy na to, poszukasz tego węgla, tam go znajdziesz, nie? A ja tutaj na przykład widzę dziury i zaraz ona zobaczy, gdzie oni są, nie?
2: Aha, no bo tak to, jak się tak spojrzy, to nic nie widać.
3: Nic nie widać, nie? Biedne dzieci, nie? Bardzo biedne dzieci. Dorosłego tutaj nie zobaczysz, nie? Ci, co chcą przynieść do domu chleb, tam gdzie nie ma chleba.
2: Nie. Kawał dziury. Czy to ktoś kopał jeszcze
3: tak,
2: niedawno?
3: Odkrywka. Tak się szuka węgla.
2: No tak.
3: Czyli metr na metr i głęboko, nie? Po prostu. Szukasz go jak najgłębiej?
2: No tak.
9: Tato jest aktywna i tam nikogo nie ma. Tam tu masz kotę do ściana, wszystko. Widać te dziury, co nie? Tak widzisz? Tu, tak. Tam. Nie?
2: To jest ten bieda szyb.
3: Zobacz, że oni tam lina jeszcze jest, czyli że to jest czynna dziura.
2: Chodź zobacz, pan.
3: To jest węgiel.
2: To jest jakieś sito, mówisz?
3: Tak, tak? Żeby tego drobnego, co jest... U nas się to mówi niesort. Aha. Czyli że to drobne. No. My nie sprzedajemy... Miału. No. My sprzedajemy węgiel, nie?
9: Sortowany.
3: Sortowany, czyli że taki jak na składzie.
2: A w tych workach jest węgiel też, czy co ty?
3: W tych workach są worki.
2: Aha, i to jest...
3: Przeważnie się robi po 20 worków w jednym worku, żeby była tona, bo jeden worek ma 50 kilo. Po co są gwoździe?
2: Nie wiem.
3: Po to, żeby zrobić zabudowę. Tu chłopaki, wchodząc do dziury, od razu się zabezpieczają gwoździami i belkami drewnianymi.
2: Aha, żeby nie spadło na głowę,
3: żeby
2: tak?
3: Nie spadło na głowę. No i teraz jesteś sobie tutaj, no i pogłębiasz sobie, walisz sobie pilofem w to.
2: A ile tam?
3: Zobacz, no zobacz. To spada, to jest węgiel.
2: To jest węgiel. I co, i to do sita?
3: To jest węgiel. Do sita idzie to wszystko, co jest tutaj. Czyli łopatą, aha, do sita, do sita, tak, do wiaderka i wyciągają linami, nie?
2: Po ile to ten węgiel? Tam tona węgla.
3: Jak ty bierzesz ode mnie węgiel, nie wiem, 10 lat, cięgiem masz swoją szklarnię, musisz ogrzać swoje rośliny, czy tam swoje bydło, no to masz taniej, bo go bierzesz cały czas. Tona była po 3000 na składzie, aha, jak był ten kryzys, to u nas dalej była po 1000. Okay. I dalej jest po 1000. Okay. Dalej jest po 800. Okay. Dalej jest po 800. No i zobacz, czy to nie jest węgiel?
2: No tak, no węgiel.
3: To jest węgiel. To jest węgiel, no i zobacz jak płytko.
2: A tam ile ta dziura?
3: No to nie, ona jest krótka.
2: No to jest krótka. Taka jama właściwie.
3: Tak. Powiem ci taką, dorobili się, wrócą tu. Za dwa dni, za trzy, bo się dorobili. Trafili miejsce. Trafili miejsce po prostu, tak? Wiesz ile masz z metra na metr węgla? Ton? Nie wiem, tam za 4 czy z 5 wychodzi.
2: 5 ton z metra?
3: Z metra na metr, tak. Metr łupanego, metr. Tak.
2: Parę tysięcy złotych, nie?
3: No tak.
2: Do zarobienia. No to nie taka bieda.
3: Nie taka bieda. No ale zobacz, co trzeba przełupać, nie?
1: Służby miejskie zasypują te bieda szyby, jak gdzieś znajdą, no ale to zaraz chłopaki łapią za łopaty i robią sobie nowe bieda szyby parę metrów obok. Wałbrzych leży na węglu, tam każdy może sobie zrobić własny bieda szyb w ogródku, czy gdzie tam sobie chce. Tak to działa w Wałbrzychu, od kiedy ludzie pamiętają, zawsze tak było.
0: Co ludzie powiedzą?
9: Mój tata kopał, jego tata kopał, nasi rówieśnicy kopią, no to...
3: Nadzieja dla Wałbrzycha jest, ale nie z bieda szybów, a bieda szyby zawsze będą. Bo bieda szyby będą, bo tu są dobre pieniądze. Sam w 12 godzin jestem w stanie zarobić 1000 zł. Tonę.
9: A mając koparkę, jak miał jego tata, dajmy na to kupę lat temu, no to idzie więcej zarobić.
2: To już biznes.
9: W ciągu dnia, tak?
2: Wasze dzieci może już nie będą musiały tutaj w tych bieda szybach kopać.
9: No na pewno będziemy się o to starać, bo to niech na tym tutaj nie kopały. No skoro my nie kopiemy,
3: ci, co im się nie chce po prostu, nie? Co nie są nauczeni tego nowego życia, że tak powiem, tego zachodu. Mój ojciec kopał, jej ojciec kopał.
2: Tutaj w tych biedaszybach tak zwane.
3: Tak, w tych biedaszybach.
2: Ale wy już nie musicie.
9: Nie musimy,
3: się. Kopię się dla siebie. Za węgiel nie będę płacił.
9: Jak mamy go pod nosem.
3: Kiedyś za kopanie było dużo pieniędzy. A teraz za legalną pracę można dostać też dużo pieniędzy, nie? Ja nie muszę kopać, żeby dać dzieciom chleb. Kopać. Kiedyś trzeba było kopać, żeby dać dzieciom chleb w Wałbrzychu. Kiedyś tak było.
1: Prężnie działają firmy w tej specjalnej strefie ekonomicznej. Praca jest, wreszcie jest, obwodnica Wałbrzycha, tak zwana Europejka. Jest już sporo wyremontowanych kamienic w Wałbrzychu. Miasto chce stawiać na turystykę tam, gdzie były kiedyś zakłady, teraz są muzea, Muzeum Porcelany na przykład jest. Jest piękna okolica, duży potencjał, no ale w centrum miasta na razie pusto, niewiele się tam dzieje.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Coraz ładnie tak widzę, że te kamienice rzeczywiście coraz piękniejsze gdzieś tu.
10: No tak, no nie, no ja nie powiem, że nie.
2: No jak to kiedyś wyglądało?
10: No kiedyś, wie pan, no ja jestem, wie pan, z zawodu gastronom, więc ja wiem, jak było w restauracjach. O, panie, to lokale to były na każdej dzielnicy. Był lokal z dancingiem kategorii drugiej, się tak kiedyś nazywało.
2: Co tam się działo takiego?
10: No nic, no jedli, pili, bawili się i tyle, no. Ale to jest, wie pan, jak to się mówi, tajemnica baru. O pewnych rzeczach się nie mówi, po prostu. A w tej chwili niech pan popatrzy w Wałbrzychu tutaj, centrum, tak? Tu 17 godzina, jest pusto. Jedyne w tej chwili centrum, jak tam my się śmiejemy, to jest Pieskowa Góra.
2: A co tam jest?
10: No co, markety i tyle, nie?
2: W centrum handlowym teraz jest centrum Wałbrzycha.
10: Centrum Wałbrzycha, ja tak uważam. No tak się porobiło. No. Wałbrzych to jest, tak już można powiedzieć, miasto umierające. No.
6: Jestem menadżerem restauracji w Wałbrzychu, więc też mam tą przyjemność jakby starać się, żeby to miasto nie wyglądało na takie wymarłe, jak jest teraz.
2: No właśnie.
6: Bo to jest ten problem, że faktycznie Wałbrzych jest oceniany jako wymarłe miasto, a nie zapominajmy o tym, że jesteśmy drugim największym miastem na Dolnym Śląsku, zaraz po Wrocławiu, więc tutaj jakby nie do końca miasto jest oceniane tak, jak powinno być. Mhm. Mam nadzieję, mówię jako młody człowiek, 26-letni dopiero, że kiedyś jeszcze to miasto odzyska to czasy świetności, jak jeszcze były kopalnie i byli górnice. Wałbrzych jeszcze nie jest gotowy na tą gastronomię, która jest faktycznie w większych miastach. Mówię, mam nadzieję, że za parę lat moje dzieci, albo dzieci moich dzieci faktycznie doczekają się tego, że to miasto będzie żyło tak, jak żyło kiedyś.
2: No co, jest nadzieja właśnie?
6: Jest, oczywiście, że jest, pewnie, że jest. Jest, musi być. Będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze będzie o nas głośno. Każdy mówi, że Wałbrzych to jest stare miasto podzierawione. Tak naprawdę są dzielnice, które są podzierawione, centrum jest samo w sobie, samo piękne. Spójrzmy na Wrocław. Wrocław też ma dzielnice takie, że jest średnio, a centrum jest piękne. U nas jest podobnie, no jak w każdym dużym mieście. Także tutaj
2: jak się tak rozejrzeć,
6: patrzymy, będzie naprawdę dobrze.
11: Trochę się polepszyło, trochę się zmieniło, zostały wyremontowane ulice, takie tego typu rzeczy. Aczkolwiek tutaj w rynku nie ma, nie wiem, jakieś lokale gastronomiczne, knajpy tak zwane, ponieważ czynsze w Wałbrzychu są bardzo duże.
2: No byliśmy tu wieczorem właśnie wczoraj.
11: W tej chwili
2: pusto, głucho.
11: Jest pusto, jest głucho, ludzie tylko chodzą z psami. To nie tylko były kopalnie jako firmy, które wydobywają węgiel, do tego była otoczka. Górnika trzeba było ubrać, górnika trzeba było nakarmić. Górnik musiał się gdzieś piwa po pracy napić. To wszystko w tej chwili padło. Jeżeli już nie chcemy ściągać przemysłu, to zacznijmy tutaj ściągać jakichś lokalnych mini przedsiębiorców, tak? Czyli jakieś ułatwić te tematy turystyczne. Nie będzie turystyki, jak nie będzie knajp. Ludzie się chodzą tutaj wieczorami, pytają, przepraszam, gdzie tu można zjeść przysłowiowego kotleta? Tu jest kebab. Tam jest kebab w tej chwili zamknięty, tu jest pizzeria, tu jest sushi i tu powstanie jeszcze jedno sushi. Nie ma gdzie zjeść przysłowiowego kotleta.
1: Wracają, powoli wracają do miasta ci, którzy kiedyś wyjechali za chlebem na zachód. Ja tam spotkałem taką parę, oni kilka lat spędzili w Holandii, a teraz szukają mieszkania w Wałbrzychu.
7: Mieszkamy w Holandii od dłuższego czasu, więc przyjechaliśmy dopiero niedawno, z powrotem do Wałbrzycha się wprowadziliśmy.
2: Ale przyjechaliście z powrotem?
7: Tak, można tu żyć, oczywiście, jak najbardziej. Bardziej. Miasto się rozwinęło przez ostatnie 10 lat. Wyjechaliśmy głównie przez zarobki. Komuna w nas uderzyła, jednak było tu dużo ludzi pijących. Przestępczość. No, jakoś to też tak musiało.
2: Lata 90. szczególnie, nie? Takie były ciężkie.
7: Szczególnie. Teraz infrastruktura jest ładniej, przyjemniej, można żyć w tym mieście. Zarobki są też dobre.
2: Jestem na urlopie i przyjechałem do Wałbrzycha, ale to do rodziny, nie?
7: Ale co, ale wracasz do Holandii?
2: Tak, wracam do Holandii.
7: No właśnie, a nie wracasz do Wałbrzycha?
2: Nie, nie, nie.
7: A czy dla młodych jest ciężki rozwój? Największy problem to jest mieć mieszkanie własne. Wyjechaliśmy po to, żeby na nie odłożyć. No, ale co? W końcu kupić tutaj to mieszkanie, mieć swoje własnościowe i mieć święty spokój.
12: Udało się?
7: Jeszcze chwila. Wałbrzych się rozwija. Idzie do przodu. Mhm. Warto tu żyć. Jest miłe miasto.
8: Nie doczekamy.
12: No i dobrze, no to, no to może wracaj, wiesz, no bo to gdzie tam będziesz w tej Holandii tam siedział? No
8: zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na razie to nie mam pomysłu, żeby tu wracać.
12: A się w Holandii ile zarabiasz, a ile byś tu zarabiał?
8: W Holandii zarabiam powiedzmy tygodniowo, tam zarabiam dwójka, tutaj miesięcznie robisz za 3-300, jeszcze mniejszą krajową, tak? Aha. No to też jest tego ten, chociaż jeszcze tam jedzenie i ten, no, ale wracam do Holandii.
12: Takie miasto, z którego ludzie wyjeżdżają, a tutaj widzę, że pan rodzinę zakłada tak. W Wałbrzychu, żyje tak. W Wałbrzychu i co? I można.
13: Jest wszystko dobrze, jest elegancko.
12: No właśnie.
13: Można żyć.
12: No bo tak przyjechałem pytać, dlaczego się tu dzieci nie rodzą w Wałbrzychu, a proszę bardzo.
13: Rodzą się.
8: No.
13: W swoim mieście.
12: No właśnie.
13: Nie, Jagódka?
12: Czyli co, pan zamierza tutaj żyć w Wałbrzychu?
13: Tak, do końca.
12: No dlaczego ludzie wyjeżdżają?
13: Nie wiem. Wszyscy prawie wyjechali. Bo mówili, że bida tu jest. A ja zostałem. Jest bida, ale jest dobrze. Praca jest. Jak się chce, to się znajdzie.
12: Jest nadzieja dla Wałbrzycha.
13: Tak.
12: Do zobaczenia.
13: Wałbrzyszanka.
12: Dobrze. Do zobaczenia. Dzięki.
1: Wałbrzych podnosi się kamienica po kamienicy. Miasto robi się coraz ciekawsze, coraz ładniejsze. Więc jak będziecie gdzieś tam w okolicy, to koniecznie zajrzyjcie, zobaczcie jak to wygląda. No a dziś w Co ludzie powiedzą to już tyle. Słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk. I podkreślał, wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co usłyszeliśmy?
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
0: Mateuszu, do Ukrainy jedzie premier Donald Tusk. Ma spotkać się także z premierem Słowacji, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. A w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na terenie województwa lubelskiego uruchomiono systemy alarmowe. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreślał dziś wojewoda lubelski, a szczegóły zebrał Bartłomiej Ważny.
3: Alarm został ogłoszony tuż po godzinie 12:00, został odwołany po około godzinie. W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach, między innymi w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Sprawne przeprowadzenie alarmu zawdzięczamy decyzji o przeniesieniu możliwości włączenia syren na poziomie wojewódzkim. Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
4: Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione. Widzimy, że te efekty są lepsze, są dobre.
3: Do końca roku liczba syren na terenie województwa lubelskiego, które można będzie uruchamiać zdalnie, ma wzrosnąć co najmniej do 1000 sztuk.
0: Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Wojewoda Komorowski zapewnia też, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne niezapowiedziane ćwiczenia dla samorządów i służb mundurowych. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym. Stąd piątkowe spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
5: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą radą bezpieczeństwa narodowego, dlatego że będą dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
0: W ostatnich dniach Rosja dwukrotnie ostrzelała pociągi przy polsko-ukraińskiej granicy, a na Bałtyku znaleziono uzbrojonego w głowicę bojową rosyjskiego drona. Z kolei we wtorek jeden z rosyjskich bezzałogowców został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. A w wiadomościach wracamy teraz do 8 rundy. Jej gościem był dziś poseł PiS Jacek Sasin, a rozmowę przeprowadził Marek Balawajder.
6: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w 8 rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Pisiewiczem, o Zonda Krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
7: Ale, znaczy co, konkretnie?
6: No jak to co? No, związki Pisiewicza z Zonda Krypto.
7: To znaczy, no, ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Pisiewicz jest jakoś centralną postacią afery Zonda Krypto, no jest kompletnym nieporozumieniem.
6: A zgodzi się pan, że to jest ważna postać?
7: Centralną postacią afery Zonda Krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że Zonda Krypto mogło prowadzić przestępczą działalność tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald Tusk...
6: Wcześniej były dwa razy umarzane.
7: Już w grudniu, na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił, mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez Zonda Krypto jak Europejski Kongres Gospodarczy.
6: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
7: No to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy
6: Rozwojem
7: Plus, Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją.
6: Zaboli was to bardzo, Marcin Horała był...
7: Panie redaktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest, można powiedzieć, mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to będzie oznaczało jedno, stało się to, co przewidywaliśmy, że...
6: Czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
7: Myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
6: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą.
7: Chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne. To znaczy po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
6: Pan wybierze oczywiście...
7: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
6: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o opodatkowaniu koncernów w sprawie paliw, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
7: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
6: Tak, ale...
7: Jutro. Myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz...
6: Rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
7: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół.
6: Porozmawiamy o tym za chwilę. Dlatego, jeszcze jedno ostatnie.
7: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie
6: paliwa. Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
7: Ja uważam, że to jest dobry pomysł.
0: Dalszy ciąg rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl. Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Na czwartkowej rozprawie obecny był Tomasz J. oraz oskarżyciele posiłkowi, bracia zamordowanego księdza.
8: Nie miałem zamiaru żadnego zabicia. Ja chciałem, żeby mi ksiądz dał pieniądze. Ale jakby policja od razu tam weszła, na pewno ksiądz by był. Byłby razem z nami. Bardzo wszystkich przepraszam.
9: Dostrzega pan jakąkolwiek skruchę?
10: Żadną. Policja jest winna, gdzie on zrobił taką krzywdę rodzinie, a szczególnie mojej mamie. Ona tam żyła, mieszkała. Myśmy ją musieli wyrwać jak drzewo z korzeniami, przywieźć tutaj na Śląsk.
9: Najbardziej sprawiedliwym wyrokiem byłoby dożywocie?
10: Ja myślę, że tacy ludzie, którzy mają zero empatii, przyjdą, jutro do pana przyjdzie, bo pan ma pieniądze, to pana zabije, bo on nie ma. To powinni być eliminowani ze społeczeństwa.
0: Skazanego Tomasza J. i brata zamordowanego księdza Andrzeja Dymka wysłuchał nasz reporter Dariusz Brombosz. Do zbrodni doszło w lutym 2025 roku. Ksiądz Grzegorz Dymek został zaatakowany w garażu. Sprawca powalił go na podłogę, związał jawiną taśmą. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. Potem napastnik przeszukiwał budynek plebanii, szukając pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł i 89 groszy. W ciągu tygodnia diesel podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
11: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
12: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
11: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
13: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
14: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
15: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
11: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
0: Tematem zajęła się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak. Z pacjentki onkologicznej ponownie stały się sobą. Mowa o bohaterkach cyklu Piękno mimo wszystko. Ewa i Asia z Torunia spotkały spotkania medyczne, beauty i psychologiczne zwieńczyły sesją fotograficzną. Mówi Dorota Rybarczyk, pomysłodawczyni projektu.
16: Dziewczyny są już pięknie pomalowane. Teraz ostatnie poprawki, jeśli chodzi o fryzurę. Ja, Asia.
17: Nie mogę doczekać się efektu tych zdjęć i w ogóle, bo i makijaż, i fryzura, i ubrania.
18: Tak, super. To jest w ogóle zabawa, nie? Tutaj okularami poprawianie, zakręcenie sobie włosami, nie? O, super.
0: Efekty sesji poznamy podczas finału akcji, która zaplanowana na 14 października w Toruńskim Teatrze Muzycznym. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumawiać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
19: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama i odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
20: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
19: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
0: Według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 000 do 50 000 osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, do Anety Paweł Pawelec.
1: Tak, słucham.
2: Aneto, czy temat z Mateuszem wciąż jest aktualny?
1: Tak, nie spodziewałam się.
2: Piszesz, że chciałabyś kogoś przeprosić, porozmawiać, bo nagle się okazuje, że tęsknisz strasznie. Opowiadaj.
1: Tęsknię, tęsknię. To była bardzo burzliwa relacja. Znamy się 6 lat, to były rozstania i powroty. Ale ostatnią szansę ja zawaliłam, wybrałam kogoś innego i bardzo żałuję i chciałam go przeprosić za to. Chciałabym, żebyśmy wrócili do siebie, ale on nie daje mi szans nawet na kontakt jakikolwiek. Jak wszystko blokuje, jestem wszędzie zablokowana.
2: Nie został wybrany. Dlaczego?
1: Myślałam, że dalej będzie tak burzliwie, a z tym drugim myślałam, że będzie większy spokój, że to jest to, czego chcę, a tak okazało się, że jednak to nie jest to, że chciałabym jednak tej burzliwej relacji z Mateuszem. To tam odczuwałam spokój i przywiązanie i miłość.
2: Jak go poznawałaś, tego Mateusza? Te 6 lat temu. To jest kolega z podwórka?
1: Nie, znalazłam go w sieci. To ja go znalazłam na Instagramie, na portalu. To ja go zahaczyłam i czekałam, aż on napisze. I napisał. Obydwoje byliśmy bardzo w sobie zakochani, ale no tam weszły kłamstwa.
2: Jego moje, czy twoje?
1: Z jednej i drugiej strony. Więcej było moich kłamstw, co prawda.
2: Czy go oszukiwałaś?
1: Że się jeszcze nie rozwiodłam.
2: A rozwiodłaś się, tak?
1: Jestem w trakcie.
2: No to dobrze powiedziałaś mu, nie kłamałaś.
1: Znaczy powiedziałam mu, że się rozwiodłam, a się nie rozwiodłam.
2: A, tak. Okej. Okay. Za to nie może mieć pretensji, no, jeśli jesteś w trakcie, no a potem spotykałaś się z innymi facetami, to znaczy, że ten związek twój małżeński już dawno zrujnowany był.
1: Tak. On to rozumiał, ale jednak to też było kłamstwo.
2: To jakiś szczególat, już mi się nie podoba, wiesz.
1: No też nie był, wiesz, fair i w porządku, więc też były inne kobiety.
2: To tu się obrażał, ale sam generalnie mieszał w tym garnku.
1: Tak.
2: Wybrałaś innego faceta, bo wygrał niby stabilnością. Okazało się, że wcale nie jest stabilny, tylko rozchebotany. Co, i teraz próbujesz do Mateusza wrócić, a on się czuje urażony.
1: Kompletnie nie chce słyszeć o mnie, więc nie wiem, co mam już robić.
2: Starasz się o niego. No nie wierzę w to, że tylko do mnie napisałaś. Musiałaś też próbować go jakoś namówić na to, żeby zmienił zdanie, nie? Były jakieś rozmowy.
1: Były. Powiedział, że nie chce mnie znać, nie chce mnie słyszeć i że temat jest zakończony.
2: Bo?
1: No, bo wybrałam to, co chciałam, a wcale tego nie chciałam. No tak chcę jego po prostu.
2: A kiedy to było, taka niefortunna zamiana Mateusza na tego gościa? Jak dawno temu?
1: Około miesiąca temu.
2: Czyli co, on cię już nie chce? Czyli cię nie kocha?
1: Ja myślę, że kocha, ale został urażony bardzo.
2: Ile on ma lat?
1: 29.
2: No to wydawałoby się, że już mógłby zacząć myśleć. A ty ile masz lat?
1: 32.
2: Dobra różnica wieku. Jak on może oceniać ten twój związek z nim przez ten czas, kiedy byliście razem? Czy to było coś fajnego?
1: Dużo wspólnych fajnych chwil, także dużo wspólnych rzeczy, które naprawdę działy się. No ale też na pewno było bardzo burzliwie.
2: A ile lat byliście razem longiem?
1: 2 lata.
2: Potem przerwa, tak? I potem znowu jakiś powrót, tak?
1: Tak. To były ciągle powroty, zloty, upadki, także to też nie był do końca później związek, spotykanie się. Tak to właśnie wyglądało, więc...
2: I w tych przerwach trafiali się inni panowie, czy w trakcie bycia z nim? To muszę wiedzieć.
1: No też w trakcie.
2: A teraz jesteś pewna, że to Mateusz?
1: Tak, że to jednak jest moja miłość.
2: Nie wyczuwa tej pewności u siebie.
1: Nie wyczuwa.
2: No dobra, Mateuszu, to dzwonimy w temacie Anety, bo Aneta przejrzała na oczy i ma dosyć już przygód. Okazuje się, że jednak dobrze wypadasz w porównaniu. Powalczmy o to, zobaczymy. Trzymajcie kciuki za nią.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: On miał też inne?
2: Oczywiście.
1: No dobrze, a powiedz mi, on też spotykał się z innymi dziewczynami, kiedy był z tobą? Bo to mi sugerujesz w zgłoszeniu.
2: Tak. Tak, też były tam i zdrady, pisanie i tak dalej, więc...
1: To możesz mi wyjaśnić, dlaczego on ma do ciebie taki żal, jeśli robił dokładnie to samo? Aneta, wyrównałaś rachunki.
2: No tak, no też cierpiałam przez te inne kobiety, więc tak.
1: Tak, no to czyli wyrównałaś rachunki. Sprawdzimy. Witam serdecznie, Mateusza, Pawelec z tej strony.
3: Witam serdecznie.
1: Cześć, Mateusz. Więcej odwagi, dobra?
3: Jasne, pewnie, nie
1: czy
3: ma
1: ty
3: problemu.
1: Możesz mi, Mateusz, powiedzieć, skąd ja mam cię u siebie w telefonie? Mieliśmy jakiś kontakt kiedyś, a zawodowo żeśmy rozmawiali?
3: Grałeś kiedyś, ja też grałem wtedy. Chciałem, żebyś mnie troszkę poduczył, bo ja ogólnie, ale to było dawno temu.
1: No,
3: ja byłem kolegą z klasy Kingi od Puzona. Tak.
1: Jasne.
3: Ci powiedziałem kiedyś.
1: Oczywiście, że tak. No, Puzon to jest DJ. Dobra, wyłącznie house'owo-klubowy. Mateusz, może czekałeś na to? No to masz kolana, dziewczyna rozpacza, płacze, napisała mi zgłoszenie. Chcę cię przeprosić za to, że w momencie, w którym ty uznałeś, że już moglibyście razem, ona cię zawiodła. No ale nie miej żalu, wcześniej ty ją zawodziłeś. Także można powiedzieć, że wyrównaliście rachunki. Przeczytam ci, bo ją trochę tu zdradzę. Nigdy nie pokochałam kogoś tak jak jego, chociaż próbowałam się od niego uwolnić i mieszał mi w głowie mój były, ten, z którym byłam zanim poznałam Mateusza. Być może czeka na taką deklarację, że kocham go najbardziej na świecie. I bardzo źle mi jest, że mnie teraz unika, kiedy ja już wiem, czego chcę.
3: Wiesz co, deklaracji było dużo, także podziękuję za to.
1: Ty też ją zdradzałeś. To się zdarza, jak ma się naście 10 lat, nie? Człowiek dorasta pomału, może potrzebuje tych doświadczeń. Słuchaj, ja ją widziałam, to jest ładna dziewczyna. Co ci tu przeszkadza? Wszystko się zgadza.
3: Wszystko się zgadza.
1: Szczuplutka, no, drobnutka, malutka.
3: Ale czasem dusza jest zła.
1: A to co, uważasz, że ona będzie taka rozwiązła? Że tak będzie latać z kwiatka na kwiatek? Obawiasz się, że będzie kobietą wszystkich twoich przyjaciół?
3: Wiesz co, ja zamknąłem ten temat i nie chcę mi się o tym już nawet myśleć. Także ale podziękuję serdecznie.
1: Wiesz, kto tak mówi, Mateo? Jak ktoś,
3: wiem,
1: ktoś nie
3: doskonale
1: kocha.
3: Wiem.
1: Ty jej nie kochasz.
3: Wiesz co, za dużo było wszystkiego, także...
1: Błagam cię, jak się kocha, to
3: naprawdę.
1: Nie można nawet być z inną porządną dziewczyną, tylko kocha się diabła, przestań. Czyli co, jest ktoś inny na tapecie, to mogę powiedzieć.
3: Nie, po prostu wybrałem spokój.
4: No nie!
1: Tego nie będzie, bo Mateusz, no już nie chce.
2: Ja już jestem na linii?
1: Tak, jesteś i on cię słyszy. Trzeba sobie podziękować za te gorące, dzikie 6 lat, które mieliście razem z przerwami i cóż, no, szukać zupełnie kogoś innego.
2: To już ci mogę powiedzieć. Chciałam cię przeprosić jeszcze raz. Ja wiesz, że i wiem, że ty mnie kochasz, ja ciebie też i dziękuję ci za te wszystkie lata i to wszystko, co było dobre. To, co złe, to mamy za sobą, tak myślę. I ja wiem, że to nie jest nasz koniec naszej historii, bo ona za długo trwała. Mimo wszystko. Były to wzloty i upadki i doskonale wiesz, że jak na czymś mi zależy, to walczę do końca, więc odważyłam się na takie coś. I to było
3: nie. Jasne, rozumiem.
1: On to docenia, nawet się uśmiecha, zobacz.
3: Cały czas się uśmiecham.
1: Mateusz,
3: no.
1: Rozglądaj się dobrze. Ja nie pomogłem, ale może wy sami sobie kiedyś.
2: Ja no myślę, że to jest możliwe. Tylko potrzeba czasu i chęci.
1: Ona potrzebowała tego okrucieństwa, które ci zrobiła, żeby coś zrozumieć, Mateusz.
3: Nieźle, dobrze, rozumiem. Słuchajcie, wiecie co? Strasznie się śpieszę, także dziękuję za telefon.
1: Ja też, bardzo
3: i wszystkiego
1: dziękuję.
3: Dobrego dla wszystkich. Cześć.
1: A ty, Anetka, się nie poddawaj.
2: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
0: Reklama.
19: Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Wkrótce ma zostać ogłoszona lokalizacja. Wcześniej zielone światło dał Sejm. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. To były rekordowe wakacje w Tatrach i o tym powiemy na koniec.
20: Jest godzina 6:00 w piątek 18 września. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Na początek ważna deklaracja z Waszyngtonu. Lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona, przekazał prezydent Donald Trump. Jak zaznaczył, powstanie bazy jest historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. Z tym tematem o poranku Mateusz Gołębiewski.
21: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz zbudowana tam baza przeładunkowa.
19: To istotne potwierdzenie strategicznej współpracy, skomentował deklarację Trumpa szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do zatrzymania polityka doszło w Warszawie. Na dziś zaplanowano jego przesłuchanie. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Mężczyzna podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicę. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie.
0: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
19: Mówił Łukasz Czepkowski z Policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna trafił już do aresztu.
1: To są wiadomości Vox FM.
19: Coraz więcej pacjentów szczepi się w aptekach. Dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon. Specjaliści podkreślają, że szczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania na grypę, ciężkiego przebiegu choroby i powikłań. Dawid Olszewski.
22: Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie rośnie, przyznaje technik farmaceutyczny z Bydgoszczy Dawid Maciaszczyk.
23: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. W aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
22: Dla części pacjentów szczepienie w aptece to wygodne rozwiązanie. Skorzystał z niego pan Bartosz.
24: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta. Nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać. Ta recepta jest wypisywana na miejscu. Można było się zapisać przez internet, także bardzo wygodnie.
22: Żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin. W aptekach mogą się szczepić osoby dorosłe. Na miejscu farmaceuta przeprowadzi kwalifikację i poda szczepionkę.
19: Przeciw grypie można zaszczepić się też w przychodni. To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
25: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
19: Mówił dyrektor parku Szymon Ziobrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
20: Pogoda dzisiaj będzie sprzyjała spacerom. Temperatury całkiem niezłe. W okolicach 20 stopni w całym kraju powinno się pojawić na termometrach. Nawet 22 w Katowicach. Najchłodniej w Trójmieście 18 maksymalnie.
26: Chociaż ja jestem w szoku, bo poranek dosyć chłodny. Może to nie jest jakieś bardzo zimno, ale 10 stopni Celsjusza to jest jednak chłodno.
20: Tak, temperatury od 5 stopni w Jeleniej Górze do 15 w Świnoujściu, jeżeli chodzi o te poranne temperatury.
26: Ale jak przetrwamy poranek, to powyżej 20.
27: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Naukowcy z Poznania stworzyli wózek do wagonów kolejowych zdolny do przenoszenia ładunków o masie ponad 60 ton. To nie lada wyczyn.
28: Główną cechą charakterystyczną tego wózka jest to, że on posiada 3 osie, ma prędkość eksploatacyjną 120 km na godzinę w stanie próżnym, czyli nienaładowanym wagonem, i w stanie załadowanym może przemieszczać się z prędkością 100 km na godzinę i maksymalny nacisk zestawu kołowego na tor, co jest istotne, to jest 22,5 tony. I inne cechy charakterystyczne to to, że jest prosty w budowie. No, oprócz paru komponentów, takich jak zestawy kołowe, niestety Polska nie jest producentem zestawów kołowych, resztę możemy spokojnie wyprodukować w naszym kraju. De facto to też nie jest tak, że konstruktora może ponieść fantazja, bo niektórzy mogą zarzucać, że za mało innowacji gdzieś w przemyśle występuje. No, szanowni Państwo, to jest kolej konwencjonalna. W kolei konwencjonalnej obowiązują nas przepisy, które się ładnie nazywają. To jest taka biblia kolejarza, konstruktora. To się nazywa TSI, czyli Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, czyli dla laika jest to zbiór wymagań normatywnych, które wózek musi spełnić. I tam de facto mamy większość parametrów takiego wózka podane. Jak się go uzyska, to już jest know-how danego konstruktora, producenta. Zatem to know-how tutaj u nas jest nasze, jakby w samej konstrukcji ramy takiego wózka, w konfiguracji, w doborze sprzętu. No i w odpowiedniej wytrzymałości po to, żeby przewieźć te najcięższe towary. To jest stal konstrukcyjna S355J2, czyli taka dość typowa. To nie są jakieś takie wydziwnione, udziwnione materiały. 22,5 tony to tak tylko obrazowo podam, to jest masa, która może przypadać na każdy zestaw kołowy. On ma 3, czyli de facto na każdy zestaw kołowy przypadają 22,5 tony, czyli tak jakby słuchaczom zobrazować, gdybyśmy położyli po kolei każde koło na wagę, którą każdy ma w łazience, no to ona nie mogłaby przekraczać 22,5 tony. Nie? No, ja wiem, że to jest bardzo duże uproszczenie, ale mniej więcej pozwoli, bo sam wózek waży tak trochę ponad 7 ton, ale może przenosić bardzo duże rozmiary. Jeśli chodzi o jego zastosowanie, to oczywiście może być zastosowany w każdym wagonie towarowym, w którym wymagane są właśnie naciski, w których chcemy przewieźć bardzo ciężkie towary, bo standardowo większość wagonów towarowych posiada dwa wózki dwuosiowe, czyli jakby pan z boku spojrzał, to na całym wagonie będą widoczne 4 koła. Mhm. Ten wózek będzie miał widocznych 6 kół po to, żeby właśnie ten ciężar mógł być trochę większy niż na tych konwencjonalnych wagonach.
27: Powiedział nam Tomasz Antkowiak z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz. Zamówienie na tego typu pojazd pojawiło się w 2023 roku. Teraz Instytut szuka inwestorów.
28: Mamy bardzo duży odzew z rynku w postaci producentów, a tych jest wbrew pozorom niewielu. W Polsce w takim normalnym w myśleniu standardowego Polaka myślimy w kategoriach pojazdów PESY, Newagu, fabryki pojazdów szynowych i tak dalej. To są pojazdy, które przewożą ludzi i w większości z nimi mamy do czynienia. Na wagony niewiele osób zwraca uwagę, ale proszę mi uwierzyć, ja znam 3 producentów w Polsce taboru towarowego i no i oni by się tutaj idealnie odnaleźli i nawet wykazali chęć, tak? Mamy z 2 największymi, w zasadzie jedynymi, którzy chcieliby, mają mocę na to, żeby to produkować. Mamy w tej chwili podpisywane gdzieś tam umowy NDA, umowy o współpracy, ale dla każdego z tych użytkowników, producentów, później użytkowników wagonów, istotne jest to, czy wojsko zamówi te platformy ze względu na to, że one mają mieć dualne zastosowanie, czyli jeżeli ktoś miałby teraz wyprodukować taki wagon, który, no, którego głównym przeznaczeniem są te militaria, to musiałby mieć w tym cel. Nie, czyli musiałby mieć odbiorcę, który od niego te wagony odkupi. No i tutaj problematyczne z tego, co ja się, nie jestem tutaj specjalistą, ale z tego, co dowiadywaliśmy się z przemysłu, to problematyczne są umowy długofalowe z wojskiem, ponieważ wojsko na ogół chciałoby mieć wyłączność do tych wagonów, czyli między innymi one sobie stoją w przysłowiowych, nie wiem, najlepiej hangarach, a pewnie na torach bocznych i w momencie, kiedy wojsko potrzebuje, no to one są do dyspozycji wojska oddawane, wtedy, kiedy nie potrzebuje, dowracają na swoje miejsce i stoją. W tej chwili nikogo nie stać na to, dlatego chciałbym, żeby te wagony były również użytkowane w trybie komercyjnym. I nie wiem, czy to jest do przeprocedowania z Ministerstwem Obrony Narodowej. Mamy taką informację potwierdzoną nawet, że ministerstwo ma na uwadze zakup, ale owiewa to pewną tajemnicą.
27: Początkowo wózek konstruowany był pod zamówienie na 300 wagonów z zastosowaniem pod ciężkie przewozy. Koszt jednego to 500 000 zł. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kórniku pod Poznaniem działa Muzeum Dzieciństwa.
2: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
3: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Mhm. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
2: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką, to też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
3: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo Kórniczan, Polaków, Poznaniaków, Wielkopolan. Jak to wygląda?
2: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
3: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
2: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo, trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko, na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu, albo w Stalowej Woli, albo w Szczecinie. To właśnie było, ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było wyeksponowane, żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
3: Ta kwestia naukowa to pewnie tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
2: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, Kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
3: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
2: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi. Rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40, różnie. I właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią: ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
3: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
2: Tak jest.
3: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
2: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo tu mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czepeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają, jakieś, chociaż też no nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
3: To już kwestia gustu, prawda?
2: Dokładnie. Natomiast no niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku, ta lalka ma 65 lat. No, jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
3: To co, idziemy dalej? Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Tu jest coś ciekawego, widzę.
2: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
3: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
2: Trzeba podnieść słuchawkę.
3: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
2: Dwie ręce są potrzebne, niestety.
3: Podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
2: W prawo. 61 na przykład, bo czy tak?
3: 61 to...
2: Kierunkowego,
3: I do końca, tak?
2: Tak, do końca. Teraz jedynka. No, wow. Trzeba było się. I teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4. I tak okay, dalej.
3: Dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
2: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe, też dla dzieci. To jest coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
3: Ołówki są?
2: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
3: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
2: Dalej mamy klocki przede wszystkim, gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
3: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to okay. Też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj? Tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
2: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier. Gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś. Tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne czy wiek XX czy XXI są produkowane do dzisiaj.
27: Godziny otwarcia i szczegóły dotyczące dojazdu znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: kokosza od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Cebulański rę.
9: Pierogi z serem.
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Reklama.
17: Jest godzina 6.30, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
18: W regionie uruchomiono 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wczorajsze wydarzenie podsumował wojewoda lubelski. Zarówno w tym województwie, jak i na Podkarpaciu uruchomiono wczoraj syreny i rozesłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. W czasie działań wojska lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach przeprowadzono ewakuację, m.in. pracowników instytucji publicznych, uczelni i szkół. Był to kolejny atak Rosji na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5 w bezpośredniej bliskości granicy z Polską.

0: Szymon Hołownia został szefem Klubu Polski 2050. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował Paweł Ślis. Jak powiedział, to działanie strategiczne, takie jakie było od dawna zaplanowane. Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją. I na koniec jeszcze wyniki najnowszych badań. Czytanie dla przyjemności, niezależnie od tego, czy klasycznego dzieła, czy współczesnego komiksu, korzystnie wpływa na mózg. Regularne czerpanie przyjemności z lektury poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne oraz zmniejsza ryzyko demencji. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Ustalili, że czytanie wiąże się z większą objętością istoty szarej, części mózgu odpowiedzialnej za myślenie i pamięć oraz silniejszą komunikację między różnymi obszarami mózgu.
1: Pierwsza zmiana. Od rana.
2: To pamiętajcie, żeby dzisiaj przeczytać przynajmniej etykietę płynu do prania.
3: O. Siedząc na toalecie.
4: Dezodorant.

0: 20 minut do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj sięgamy do tego, co ciekawego dzieje się na świecie i w Polsce. Gazety, internety i takie tam.
1: Były
0: i...
1: jakieś mecze? Bo chciałem zapytać, bo
2: oczywiście, że
1: zawsze
2: tak.
1: Śledzi.
2: Lech Poznań, no zagrał mecz z Crystal Palace.
1: I co?
2: 4-0.
1: Okay.
0: Dla kogo?
1: No wiemy chyba. No, nie będziemy dobijać.
0: Nie dla Lecha.
2: No, nie dla Lecha, niestety. No, ale spokojnie, to jest Liga Europy. To jest mocniejsze rozgrywki niż Liga Konferencji. Także dajmy szansę i Jagiellonii, i Lechowi, niech się rozegrają.
0: Oczywiście, żebyśmy mogli podziwiać.
1: A to jeszcze mają szansę po przegranym?
2: No, mają jeszcze chyba 7 meczów, tak?
1: Czy jest, ojej. No,
0: jeszcze mają trochę szans, bo to jest taka właśnie liga dla polskich zespołów.
1: No, liga, tak. Tych, co mogą mieć szansę.
0: Tak,
1: rozumiem.
0: Że potrzebują mieć szansę. Wiecie co, od paru dni trwa już afera.
1: O, co?
0: Ale ja nie wiedziałam, że ona rozwinie się do takich rozmiarów. Afera z Na Wspólnej. Ponieważ jest nowa czołówka Na Wspólnej i wycofali piosenkę Krzysztofa Krawczyka.
2: No tak, tak. Widziałem, słyszałem, załamałem się, dlatego nawet stwierdziłem, że nie będę tego opuszczał i reklamował nowej piosenki.
1: A jak to leci, to stale, przypomnijcie.
0: Na Wspólnej znajdziemy to miejsce.
1: A jednak oglądacie.
0: No i żona pani Ewa Krawczyk wypowiedziała się, że jest jej bardzo przykro.
2: Nam też jest bardzo przykro. Tak, ja nie oglądam, nie dostanie, jest bardzo przykro.
1: Bo tantiemów nie dostanie. A wiemy, jaką ma lubość do tych narodowych banknotów polskich tych.
0: A kto nie ma, Paweł?
1: Ja tam mogę komuś pożyczyć, jak ktoś chce, proszę bardzo.
0: Paweł, aby chory jesteś?
2: 609-869-869, jakby ktoś chciał, żeby Paweł pożyczył, to
1: dwa
2: proszę
1: razy
2: bardzo.
1: Tyle trzeba oddać. To nie lichwa?
3: Pierwsza zmiana.
2: To lichwa już i to jest zakazane, za to do więzienia
1: możesz
2: pójść.
1: A to był żart.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 13 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM i Radio Vox FM stawia na nogi o tej porze.
4: I proszę wstawać, Kinga, halo, bo my tu mamy sprawę.
3: Właśnie ja się boję, że dzisiaj Tomek nas kopuje na jakąś minę. Kinga jest fryzjerką, która ma strasznie dużo telefonów z pracy i lubi sobie pospać, ale nie lubi, jak rano ktoś do niej dzwoni i próbuje się umówić na strzyżenie.
4: Czyli my właśnie zrobimy chyba to.
3: Tak, ja to zrobię.
4: To dzwoń.
3: Boję się.
5: Halo?
6: Halo, dzień dobry, pani Kinga?
5: Tak.
6: O, dzień dobry, ja przepraszam za ten poranny telefon. Karolina Pająk z tej strony, czy byłaby szansa, żeby się umówić dzisiaj na strzeżenie, właściwie na układanie fryzury do pani?
5: Wie pani co, dzisiaj to ja w ogóle nie mam miejsc, jutro jak coś.
6: Ojojoj, wie pani co, bo ja przepraszam, bo ja od rana wydzwaniam, bo mąż zaprosił swoją mamusię i nic mi nie powiedział, a wie pani jaka teściowa może być, no ona ciągle gdera, jak zobaczy, że ja nie uczesana, to będzie mówić.
5: Nie, na spokojnie, to nie jest pora na telefony. Nie mam żadnych miejsc, będę miała cokolwiek.
6: A tak w ramach wyjątku, może wcześniej, może później, tak na szybko, bo tu chodzi tylko, żeby uczesać jakoś, żeby to wyglądało.
5: Ale ja jestem męskim fryzjerem, ja nie jestem damskim fryzjerem.
6: A widzi pani, no ale to nieważne, no chodzi o to, żeby cokolwiek zrobić, bo no bo ja naprawdę...
7: Nie słyszysz? Nie.
4: Chyba nie.
6: Ja myślałam, że kobieta, to chociaż zrozumie. Ty nic.
7: Nie o
6: zero.
7: Tej porze.
6: Współczucia.
7: Nie
6: empatii. Teściowa. Przecież.
3: Ona sama jest teściową.
7: A właśnie, może źle to zrozumiała.
3: To miałem 50% szans, że trafię. Czy damska, czy męska fryzjerka.
7: No, nie trafiłeś. Odbierze, czy nie, jak myślisz? Jak?
0: Poczta głosowa.
7: Co robimy?
8: Halo?
3: Cześć Tomek, pierwsza zmiana Vox FM.
8: Witam.
3: Słuchaj, bo troszeczkę Kingę zdenerwowaliśmy, to musimy przyznać.
8: Nie ma poczucia.
3: I rzuciła słuchawką, jakby co.
8: Ba.
3: Także ja nie wiem, musisz ją jakoś przeprosić w naszym imieniu, dobra?
8: Okej.
3: Bo ona już od nas nie chce odebrać telefonu.
7: No i boimy się, co powie, jak odbierze.
8: Poważnie? Dzwoniliście?
3: Dzwoniliśmy.
7: Na grubo było.
4: I nie zdążyliśmy jej powiedzieć, jaka jest nagroda, to może ty jej przekaż 500 na prezent marzeń.
8: Okej. Dziękuję ślicznie. Wiedziałem, że może być grubo.
3: No. Także na wszelki wypadek jakieś kwiaty, czekoladki, nie wiem, co ona lubi, możesz jej kupić.
8: Okej, dobra, dzięki chłopaki. Robicie dobrą robotę. I dziewczyny, tak, zgadza się, dokładnie.
3: Miłego dnia życzymy.
8: Dzięki mi, hej.
3: Cześć.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: minuty do siódmej. W ramach przeprosin niech Tomek kupi w waszym imieniu żonie damskie nożyczki. To może następnym razem udałoby ci się umówić.
1: A czym się różnią damskie nożyczki od męskich?
2: No właśnie, to jest pytanie.
1: Chociaż wiem, taki film widziałem z damskimi nożyczkami, ale to chyba nie to.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
3: Z Vox FM.
4: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
4: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
4: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
14: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Reklama.
0: Przed nami krytyczne miesiące. Premier ostrzega przed działaniami Rosji. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Przedstawia 8-letnią sanitariuszkę w Bukowinie Tatrzańskiej. Powstaje wyjątkowy mural.
21: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: Premier ostrzega, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Kijowa. Donald Tusk przedstawił wczoraj w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
1: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
2: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
1: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. A właśnie taki szybszy dron spadł wczoraj około 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwca, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. W 120 budynkach, m.in. w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreśla wojewoda tej ostatniej. Dotychczasowe decyzje o zmianach w procedurach już przynoszą efekty, mówi Krzysztof Komorski.
22: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przyniosło dobry efekt.
0: Syreny słychać było m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
23: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
24: Było słychać i helikoptery latały.
25: No tak ciężko. Ciarki przychodzą. Tak?
24: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby się takie coś działo.
25: Bardzo niepokojące.
0: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Na Lubelszczyźnie uruchomiono wczoraj 630 syren. Nie zebrano wymaganej większości. Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent zawetował projekt w lipcu tego roku. Głosowanie poprzedziła debata posłów.
26: Przyszłość Polski rodzi się w polskiej rodzinie i demografii, a nie w homo komando.
27: Ta ustawa jest minimum godności. Ta ustawa porządkuje wiele kwestii związanych z kwestiami majątkowymi, dostępu do informacji medycznej, prawa alimentacyjnego. W jakim tutaj punkcie narusza to trwałość małżeństwa?
0: Ustawa zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę, która regulowałaby takie kwestie jak wspólność majątkowa czy obowiązek alimentacyjny. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik. Początek rozmowy minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej i przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
28: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
29: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
0: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
30: Mgliście dzisiaj na południu i wschodzie kraju, jeżeli chodzi o opady. Z kolei to te będą się pojawiały przelotnie dzisiaj na północy i zachodzie, ale niewiele tego deszczu będzie.
31: Zaskakująco ciepło chyba rano jest. Mieliście takie wrażenie, czy nie?
32: No właśnie odwrotne. Miałam taki, że raczej jest bardzo zimno. 10 stopni Celsjusza, taka mniej więcej temperatura o poranku, tak. Ale w ciągu dnia powyżej 20 stopni. Będzie trochę słońca, deszczu trochę też, więc wszystkiego po trochu. Julia Chren.
33: Konrad Piwowarski.
31: Paweł Paweles, po trochu.
33: 5 minut po godzinie 7.
32: Dzień dobry.

0: No dobra, ale teraz tak z ręką na sercu.
1: No.
0: Przeczytaliście tę lalkę, czy nie?
2: Nie.
1: Przeczytałem.
2: O, ja się muszę przyznać, nie, mam nadzieję, że moja pani od polskiego z liceum tego nie słucha, bo jej powiedziałam, że tak.
0: Ale panu chodzi o lalkę Prusa, jakby co.
1: To oczywiście, może, Aleksandra
0: Ja ciebie znam, mogłeś jakąś inną.
1: I laleczkę czytać. Nie, to nie o to chodzi, nie instrukcja obsługi. Nie, tylko normalną, tak, tak.
2: Ale nie, to jest na to prosty sposób, to się ogląda film. No, a teraz jest do wyboru, do koloru.
1: No tak, niedługo do w kinie będzie. Film,
0: tak, teraz już wszedł na Netflix.
2: Tak,
1: zabawniejszy.
0: Ale trzeba czytać, moi drodzy, bo naukowcy, ci co się znają tam z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, mówią, że czytanie wpływa na rozwój naszego mózgu, tak? To było w wiadomościach w Oxfordzie.
1: Obniża stres. Znaczy, tu zależy, co czytasz, nie?
2: Bo list,
1: no w twoim przypadku na przykład list od kochanki twojego chłopaka, to tak raczej nie obniżyłby ci stresu.
2: No sobie masz rację, ale to tam trzeba czytać dla przyjemności, tak powiedzieli naukowcy.
1: To w wannie.
2: Czy, no na przykład, albo na przykład jak jedziesz samochodem, to te billboardy, które stoją na drodze.
1: To też wystarczy?
2: Myślę, że tak.
0: Nie, naukowcy mówią, że to książki mają być.
2: Książki, a nie może być na przykład sekcja humor z gazety Fakt, bo akurat mam ją otwartą?
1: To daj, zobacz, sprawdzimy.
0: Znowu będzie dowcipowo.
1: Dawaj, sprawdzimy.
0: Ratunku!
2: Czekajcie.
1: Spróbuj coś tam. Tylko tak, wiesz, ładnie przeczytaj, tak wyobraź sobie, że...
2: Ojciec pyta syna. O. No i jak ci poszło na egzaminie?
1: No.
2: Przez 20 minut egzaminator trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań. No i co? Nie wydobył ze mnie ani słowa. Starasz się śmieć.
1: Aha.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ale widzicie, ja już jestem mądrzejsza, bo przeczytałam.
0: Jak słyszycie, nie warto czytać. Ale warto słuchać Radia Vox FM.

0: Dobra, słuchajcie, ostatnio było głośno o premierze nowego iPhone'a. Mm-hmm. W związku z tym, że mnie nie stać.
1: No bo to ponad 10 tysięcy kosztuje.
0: No właśnie, to ja jakoś, to ja nie wiem, nawet nie sprawdziłem tej
1: wolę
0: ceny.
1: Wolę komputer
0: no,
1: albo mały samochód.
0: No właśnie, ja wolę kota za to. A ostatnio pojawiła się premiera nowego kota.
1: Kici,
0: tak, naukowcy po raz pierwszy od 100 lat odkryli nowego kota.
1: Po raz pierwszy, to czyli ostatnie odkrycie 100 lat temu miało miejsce, ale jak to możliwe? Przecież to dziki kot, czy taki
0: dziki
1: normalny?
0: Kot.
1: No,
0: dziki
2: jakiś
0: kot.
2: Pan go znalazł w dżungli i przygarnął do siebie, ale jak on zaczął rosnąć, to się okazało, że to jest jednak, nie jest taki kotek domowy, tylko dziki kot.
0: Ten dziki kot jest mniejszy od kota domowego, pomimo, że to jest gatunek Lamparta, bo oni go zbadali tam
2: właśnie on jest takie,
0: genetycznie i tak dalej.
2: Takie ciapki.
1: A może to, wiesz, to trzeba oddać z powrotem do dżungli, bo może to jest...
0: Tak, oni go z powrotem do tej dżungli.
1: Super,
0: tak,
1: bo on tam musi znaleźć dziewczynę, wiesz, no, co, wiadomo. Pomnożyć gatunek.
0: No. A potem będą go znowu szukać, tak? No bo wiadomo, jak to z kotem jest. Kot to zawsze gdzieś tam wejdzie. Łasi się, tak. Weź go. Jak chcesz go, żeby wyjść z nim, to on ci się ukryje, tak?
1: To prawda.
2: Ale nie, to właśnie on wróci, bo przecież kot zawsze wraca, nawet jak go wywieziesz ileś kilometrów.
0: To prawda.
3: Pierwsza zmiana.
1: No, taka Marta kiedyś nie wróciła. Niezły kociak z niej, by mówić.
0: 19 minut po godzinie 7.

0: strasznych odpowiedzi.
1: Na takie liczymy, SMS-em proszę je wysyłać.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
5: 7.30 w Radiu Vox FM. Czas na wiadomości, na które zapraszam Marta Kiermasz.
0: Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o kolejne 60 dni. Zdaniem rządu do tej pory dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole. We wniosku podkreślono też, że białoruskie służby państwowe aktywnie współuczestniczyły w atakach na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dwa rekordy Polaków w ubiegłym roku, jak podaje Rzeczpospolita, w 2025 roku zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych. Było ich 133 tysiące. Jednocześnie Polacy zawarli najwięcej intercyz, blisko 70 tysięcy. Już dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie. O ten status ubiega się 7 produkcji, m.in. filmy Bez końca Michała Marczaka, Dziki Dziki Wschód Jana Cholubka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Shortlistę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego poznamy 15 grudnia, a nominowane obrazy 21 stycznia 2027 roku. Oscarowa gala w nocy z 14 na 15 marca. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już do przerwy 3 bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0. Polskie piłkarki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20 w starciu z Kolumbią. Stwarzały sobie sporo sytuacji, jednak żadnej nie potrafiły wykorzystać. To udało się Kolumbijkom, trafiły w 89. minucie i wyrzuciły Polki z turnieju. Lionel Messi zdobył 100. bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum – Puchar Campeones. O niego walczą mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0. Piłkarze ręcznie Orlen Wisły Płock wyszarpali pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski pokonali u siebie niemieckie MT Melsungen 25-24.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Ricardo, tu powinien się powtórzyć.
4: Co robią drwale w weekend?
5: 6098 6969.

0: 7.40, czyli 20 minut do godziny 8.
1: To jest, tak się ładnie zaczyna, a tak potem straszy.
0: No to żeby było milej, to gościa zaprosimy.
2: Rysiu,
3: co robią drwale w weekend?
0: Odcinają się od pracy. Ale tak, jest wiele wiadomości, których zacytować nie wolno.
2: Ale chodzi ci o to, że rżną co popadnie?
1: No właśnie, tak. Bałem się przeczytać.
2: Czy o to, że szukają gibkich kobiet, bo w tygodniu same kłody im się trafiają?
0: Tak, o to mi chodzi. Mają wyrąbane.
1: O, bardzo ładnie.
0: I odchodzą narąbani. Tak
2: nie, jest. Właśnie, odpoczywają, bo się narąbali w tygodniu. Myślę, że to lepiej.
1: Liczą aktualny stan palców.
2: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Biwek. Co robią drwale w weekend? Bal. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: 13 minut do godziny 8 tutaj w Vox FM, a pan Czadomen ma nam bardzo sympatycznie przypomniał, że weekend coraz bliżej.
1: Że rude tańczą jak szalone.
2: Jeżeli nie macie planów na nie ten weekend, tylko następny weekend, to już macie.
1: O, dawaj.
0: To właściwie będzie to w środku
2: impreza.
0: Tygodnia.
2: W środku tygodnia?
0: Tak, to nie będzie weekend.
2: Imprezy?
0: To jest jedna z takich imprez, których w życiu nie można ominąć.
2: Aha.
0: Są
2: no
0: na przykład urodziny szwagra, wesele własnego dziecka.
2: Te wszystkie festiwale, openery, te wszystkie, to jest nic przy tej imprezie. Ona 30 września się odbędzie, tak?
0: Widowiskowy pokaz.
1: Dobra, czego?
0: Widowiskowy pokaz. Przypominam, zapamiętajcie, widowiskowy pokaz
1: widowiskowy.
0: Segregacji odpadów. Na żywo.
1: Dziękuję.
2: Gdzie to będzie?
0: Gmina Gniew, to jest województwo pomorskie, okolice Tczewa. Mhm.
1: Czyli będą uczyć segregować śmieci?
0: No właśnie, nie uczyć, będzie pokaz.
2: Pokaz będzie. Widowiskowy, wiesz, jakaś fajna muzyka, ja tutaj sobie przygotowałem, bo sobie wyobraziłem, że skoro to pokaz, to taki pokaz magiczny może zrobią.
0: Może tak, jak śmieci znikają w koszu. Wow, to będzie świetne.
1: Wow, i znajdują się w lesie. Bum.
0: No właśnie nie. Będą pokazywać, jak prawidłowo segregować, tak? Czyli na przykład bioodpady.
1: Okej.
0: Prawda, wiesz, obierki do ziemniaków trzeba wyrzucić do odpadów bio. Ale jak to zrobić widowiskowo?
1: No właśnie.
2: No tak jak zamiast brokatem się obsypywać, to tymi obierkami będą się obsypywać.
0: Bitwa na obierki na przykład. Ale to by było super.
1: A tak to zrobiłeś, szykaj.
0: No ja tak myślę.
1: A plastik, nie? Na przykład. To co z tym plastikiem? To stawiasz kobietę, wyciągasz wszystko z niej, tak widowiskowo, krew się leje.
2: I na pół przekroić trzeba.
1: I ten plastik na prawo, kobieta na lewo, bo bio. Bo już nic więcej z niej nie zostało. Co jeszcze?
2: Ja bym to nazwał wtedy Harry Potter i tajemnice butelkomatu. Albo pierwsze więzień zmiana. Butelkomatu, może lepiej nawet.
0: Jeżeli ktoś wybierze się na ten pokaz, to bardzo proszę o film.
1: Zróbcie
0: i to bardzo
1: zdjęcia.
0: Dokładny.
1: Przyślijcie nam.

0: 4 minuty do godziny 8. Jarek do nas napisał, jeśli na tym pokazie będą odpady wielkogabarytowe, to ze stołu ogrodowego można zrobić tarczę, a z karnisza miecz i urządzić zawody rycerskie.
1: No i wtedy będzie widowiskowy pokaz segregowania odpadów, rzeczywiście.
0: Ładnie, Jarek do zarządu tego pokazu.
2: A kto źle to zrobi, to od razu ścinanie głów.
1: Paweł!
2: Szafot czy coś tam.
1: 4 minuty zostały do godziny 8. Wiadomości w Vox FM już za kilka chwil.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
0: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Rosja uderzyła w Ukrainę. Szef MON będzie dziś rozmawiał z prezydentem. Tematem numer jeden – bezpieczeństwo. A za chwilę też ósma runda w Vox FM. Gościem wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
1: Godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Polskie myśliwce znów poderwane, to w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zgodnie z procedurami, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ponownie uruchomiło niezbędne siły i procedury. Sytuacja jest monitorowana. A o bezpieczeństwie będzie dziś na spotkaniu prezydent, szef MON. Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, przede wszystkim omówiona zostanie sprawa ataku dronów w Ukrainie tuż przy granicy z Polską.
20: Ósma runda.
0: A gościem Jana Wróbla jest dziś wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Panie pośle.
22: Dzień dobry.
21: Donald Trump napisał o Karolu Nawrockim, że to dzięki mojemu przyjacielowi Karolowi Nawrockiemu i jego odważnemu przywództwu będziemy mieli stałe bazy. Przełom.
22: Obawiam się, że prezydenta Trumpa mało kto traktuje dzisiaj już poważnie. Jego wypowiedzi, jego wpisy na Trump Social są naprawdę często oderwane od rzeczywistości.
21: Ja pamiętam, i nie będzie tych baz?
22: Ja pamiętam, kiedy prezydent Trump w maju obiecywał, że w końcu do Polski przybędzie te 5 tysięcy rotacyjnych żołnierzy amerykańskich. Mamy połowę września, żołnierzy nie ma. Proponuję, żeby prezydent Nawrocki na początek upomniał się o te 5 tysięcy i dalej oczywiście rozmawiajmy o bazach. Jestem za tym, żeby one w końcu powstały. Ale same puste obietnice Donalda Trumpa, jego opowieści, jak to zakończył tyle i tyle wojen, jak obniży ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych. Nikt już w to nie wierzy.
21: A drony, oby puste, rosyjskie, będą spadać teraz często nad Polskę, na Polskę?
22: Ewidentnie Rosja coraz bardziej prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, Unii Europejskiej. Jesteśmy tym jednym z najbliższych sąsiadów, dlatego to my będziemy to odczuwać na naszej wschodniej granicy.
21: A panie pośle, nie jest po prostu tak, i panie ministrze, że Rosja nas dociska i będzie nas coraz mocniej dociskać i słowami się nie obronimy?
22: Dlatego my nie bronimy się tylko słowami. Myślę, że jedna z nielicznych rzeczy, za które mogę pochwalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, to to, że w 2022 roku od samego początku udzielił wsparcia Ukrainy, dzięki czemu Ukraina obroniła się przed agresją Rosji, odepchnęła wojska rosyjskie od Kijowa i ten front wojny pełnoskalowej Ukrainy z Rosją mamy daleko od polskiej granicy. Siły rosyjskie są związane przez siły ukraińskie i są przez nie wykrwawiane.
21: Pan się domaga, żeby wszyscy, którzy otrzymali dotacje Zonda Krypto, zostali wymienieni. Czy politycy, czy organizacje pozarządowe. Nie tworzy pan takiej listy czarnej? Przecież to nic złego dostać pieniądze i na przykład za reklamy, czy w ogóle dostać pieniądze, jak się jest organizacją od kogoś, kto je ma?
22: Ja nie tworzę żadnej listy, to wyborcy powinni ocenić. Ja uważam, że zasady są jedne. Jeżeli ktoś jest politykiem, pracuje w Sejmie jako wybrany przez naród nad prawem, to nie może brać kasy od sponsorów, od firm zainteresowanych treścią ustawy. Tutaj mieliśmy sytuację, gdzie Ziobro i Wipler na swoje fundacje czy byłych wspólników brali olbrzymie pieniądze od grupy Zonda Krypto.
21: Ale inni też brali, przyzwoici ludzie. Umieści pan ich na te same liście.
22: Ale nie. Jeżeli pan wymieni mi innych przyzwoitych ludzi, czy w ogóle ludzi, którzy brali pieniądze, będąc posłami i mając wpływ na treść ustawy w Sejmie, tak samo ich potępię.
21: Proszę pana, nie ma już na to czasu, a za to jeszcze zaskoczę pana pytanie, którego się pan nie spodziewa. Czy grzybobranie w polskich lasach to nie jest wielkie rabowanie tego, co jest narodowe przez prywatne koziki i prywatnych wykręcaczy?
22: Jeżeli ktoś normalnie chodzi do lasu z koszykiem i zbiera sobie ten koszyk grzybów, to oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli widzimy migawki, że idzie grupa, która przez cały dzień wynosi z tego lasu skrzynki grzybów, no to to już jest chyba lekka przesada.
21: Ale będą patrole rządowe?
22: Znaczy, mamy różne lasy. Mamy lasy i państwowe, i lasy prywatne.
21: Głównie są państwowe. Będą sobie państwowe patrole antygrzybiarskie?
22: W tej chwili nie ma do tego podstawy. W niektórych krajach oczywiście są przepisy, które normują, jaka jest maksymalna masa grzybów, którą można wynieść podczas jednego spaceru. U nas są jedynie ograniczenia wynikające z tego, że coś, jeżeli jest parkiem narodowym, ścisłym rezerwatem, tam grzybów nie można zbierać. I tam można zapłacić spory mandat.
21: I przechodzimy płynnie z naszą rozmową Radia Vox FM do internetu. Serdecznie państwa zapraszam.
0: A ja zapraszam na voxfm.pl.
23: Pogoda idealna do zbierania grzybów.
24: Grzyby można, patrz, a chrustu podobno nie można wynosić z lasu.
23: No przecież nie można grzybów za dużo wynosić.
25: Można.
23: Można?
25: Można. Tylko, że nie skrzynkami, słyszałaś.
24: Pokłóćmy się, proszę.
23: Dobra. Pokłóćmy się. 22 stopnie dzisiaj to najwyższa temperatura może pojawić się w Polsce.
24: Będzie?
23: Będzie przelotne. Trochę deszczu, ale będzie też trochę słońca do wyboru do koloru.
25: I trochę mgieł, ale bardzo dużo mgieł na południu i wschodzie.
23: Ale to oczywiście o poranku. Julia Chlen.
25: Konrad Miłowarski.
24: Paweł, zapraszam, jakbyście mogli skosić.
23: Ale
2: był,
23: co?
2: To byłby raj. No u mnie.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Paweł, bo tu piątek.
1: Na, faktycznie, więc już czas!
0: Na co?
1: Na ulubioną!
2: Co?
1: Zabawę!
2: Czyją?
1: Wszystkich Polaków!
0: Ta zabawa to co mruczy piwowarski, więc za chwilę Konrad będzie mruczał, a wy telefony w dłoń, wpisujecie numer 609-869-869, a w treści SMS-a
1: co ma być?
0: Wykonawca oraz tytuł piosenki, którą za chwilę usłyszycie w wykonaniu Konrada.
1: I zaraz dowiecie się, kto z was nie ma genu mruczanda.
2: Nie, dzisiaj będzie bardzo łatwo, dzisiaj bardzo dużo osób odpowie prawidłowo, ja to
1: serio?
2: Wiem, ja to czuję po prostu pod lewym żebrem numer 3, czuję, że będzie dobrze.
0: Dlatego
2: dzisiaj,
0: jeżeli zawsze siedzieliście przy radioodbiorniku i myślicie, nie, no to nie jest dla mnie. Dzisiaj, skoro ma być łatwo, to już możecie wpisać nasz numer
2: tak. I
0: jak tylko usłyszycie, od razu wpisujecie, ponieważ będzie
2: tak. Dzisiaj
0: prosto, tak?
2: Tak, oczywiście, że tak.
0: No i dobra, czyli dzisiaj każdy ma szansę wziąć udział, to proszę mrucz.
3: Co mruczy piwowarski
1: w Vox FM. Przesadziłeś.
0: 609 869 869, wykonawca i tytuł.

0: Co mruczy piwowarski?
1: Piwowarski chciałby przeprosić serdecznie dział techniczny Radio Vox FM, bo przeze mnie znowu popsuły się SMS-y, ale już działają na szczęście.
2: Zacięły się.
1: Tak, przez to gardło. Tak dużo poprawnych odpowiedzi dawno nie widziałem.
3: Tak, to było bardzo proste, chociaż były też odpowiedzi niepoprawne, Dobra. Bo pojawili się różni wykonawcy.
1: Najpierw przypomnijmy, jak ja dzisiaj mruczałem. O dziwo, nie był to Cypis ni Mokra Jolanta, ani wersja tej piosenki.
2: Nie, ani nie Lovna.
1: Nie. La Luna też to nie była.
3: Ani Enrique Iglesias, bo takie rzeczy też się pojawiły.
1: Bajorson to też nie ta wersja.
3: Ale w sumie nie ma co się dziwić, bo akurat ta piosenka jest czy coverowana, czy ten,
1: no tak,
3: ta książę melodia...
1: Kapota to też nie był, tak, zdecydowanie.
3: No właśnie. No ale mamy z nami słuchacza, Łukasz, który zgadł.
4: Siemanko.
3: Cześć,
4: byłeś
3: Łukasz.
4: Siemanko.
3: Ty masz najszybsze SMS-y w całej Polsce, muszę ci powiedzieć.
2: Po tobie ruszyła lawina.
3: Twój SMS przyleciał jako pierwszy i później to już się zacięło wszystko.
4: Nie no, znamy się jak łyse konie, słuchajcie.
1: Który to już raz wygrywasz? Przyznaj się.
4: Czwarty, a piąty, bo w konkursie długi weekend mi się też udało.
3: Dobry. Nie, no Łukasz, to ty jesteś po prostu już stary wyjadacz. Kartę stałego klienta ci zaraz założymy.
4: I tak, a zbieramy telefon. Punkty, jakieś świeżaczki w odstępem.
1: Dobra, słuchaj, Łukasz, zdradź swoją tajemnicę. Jak ty to robisz, że tak szybko odgadujesz?
2: Co robisz?
4: No ogólnie, no grywam na imprezach, tak jak już wiecie, także...
2: Aha, czyli piosenki,
4: Luna, przepraszam, ta pioseneczka jest, no, co imprezę leci, no nie oszukujmy się, nie?
1: No dobra, to powiedzmy już teraz oficjalnie, co to za pioseneczka.
4: Słuchajcie, to była Luna Bailando.
0: Co mruczy piwowarski?
1: To ja mogę zdradzić, że ta pioseneczka za kilka chwil się pojawi.
5: Co lepiej

0: ale nie podobał ci się komplement od Pawła przed chwilą?
1: No Paweł, już nie musisz się tłumaczyć. Paweł powiedział przed chwilą: oj, Jula, spojrzałem na ciebie.
0: I wydał taki dźwięk: oła, oła, oła, oła.
2: Ja wytłumaczę. Ja mam zapalenie mięśni na w lewej stronie szyi, aż do łopatki.
0: Ciekawe,
2: z tyłu.
0: Dlaczego go ta szyja boli, nie?
3: Pierwsza zmiana.
4: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo.

0: Na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Reklama.
11: 8.30, Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
12: Paraliż na lotnisku w Balicach pod Krakowem, wszystko przez mgłę nad Małopolską. Wyloty są opóźnione, a przyloty kierowane na inne lotniska.
13: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic, tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami.
12: Wymienia Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport. Sytuacja powinna poprawiać się do godziny 10. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie to członkowie zarządu placówki, a także lekarze będą odpowiadać za wyrządzenie szkody na ponad 700 tysięcy złotych. Medycy dostawali pieniądze na świadczenia, które nie zostały zrealizowane. W wiadomościach sport. Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi jeszcze dziś o poranku listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie. W czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Dzieci poniżej 13 roku życia w Unii Europejskiej nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych. Własne konto na takich platformach będzie można założyć dopiero po ukończeniu 15 lat. To zakłada projekt przepisów, który przedstawiła Komisja Europejska. Projekt trafi teraz pod negocjacje Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie Unii.
14: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: Dobra, słuchajcie, ci co zarządzają tymi wszystkimi sportami, to już przesadzają, bo piłka nożna jest codziennie teraz.
1: Tak.
0: Liga Mistrzów przez 3 dni w tygodniu, okay. Liga Hiszpańska grała, Liga Europy. No cały czas, codziennie jest jakiś mecz na przykład.
2: Dziewczyny mają wtedy
1: być może, ja się z tobą zgadzam.
0: Ale to się można przejeść się tym wszystkim. Co oni robią wszystko, żeby zarobić kasę i żeby to było bardziej atrakcyjne.
2: Tak myślisz?
1: No tak, oczywiście, że tak.
2: Jak coś lubię, to mógłbym pasjami knedle
0: codziennie.
2: No teraz
0: decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotycząca igrzysk MKOL-u. Dotycząca igrzysk w 32 roku, to one się odbędą w Australii, w Brisbane.
1: Tak. W Australii, tak? To tak. Proszę radioodbiorniki przekręcić na drugą stronę, bo przenosimy się...
2: Do góry nogami.
1: Tak.
0: Stwierdzili, że zawody w wioślarstwie będą odbywały się na rzece Fitzroy River.
2: Co w tym
1: złego? Super, dajemy like.
0: No nie za bardzo, bo w tej rzece pływają krokodyle.
1: No to tym bardziej dajemy like. To są zawody wioślarskie, tak?
0: No tak.
1: No to jak to będą dużo szybciej płynąć. Same rekordy.
2: Pływaków bym tam jeszcze umieścił.

0: 15 minut do godziny 9. To już czas powiedzieć komuś dzień dobry. I z nami jest Ola, która
1: dobrze,
0: oprócz dzień dobry o poranku słyszy coś jeszcze.
2: Piękne komplementy. Cześć, Ola.
1: Oj,
3: cześć.
0: No to opowiadaj.
1: Ale ze szczegółami.
0: Jak i od kogo?
3: Od sąsiada Adama. Wow. Gdy wychodzę rano do pracy, pan Adam macha do mnie i mówi, że wita moją najpiękniejszą sąsiadkę.
1: Wow.
3: Tylko chciałam podkreślić, że pan Adam ma 94 lata.
1: A, no to co?
0: Ale wiek to tylko liczba, Ola.
1: farmakologia,
3: słuchajcie,
1: czy cuda?
3: Po powrocie i jest to samo.
1: Wow! Czeka?
0: On czeka na ciebie, ale to urocze!
3: Więc robi mi dzień jak najlepiej.
0: Słuchaj, Ola, a czy pan Adam jest takim typowym sąsiadem, czyli o 6 rano wiertarka i jedzie z remontem?
3: Dokładnie.
0: Tak?
3: Dokładnie taki sąsiad jest. Dokładnie.
0: No.
3: Nie posiedzi.
0: No to cudownie.
1: A może on cię tak zaczepia? Ty poucz się trochę to? Morsa, bo może on przekazuje ci jakieś informacje. Wiesz.
0: Przecież on przekazuje po polsku.
3: Mąż już się zastanawiał nad tym.
1: A masz męża.
3: Mam męża.
1: Sytuacja się komplikuje.
2: Słuchaj, mamy dla ciebie zestaw kawy, mamy dla ciebie słodycze i 2 kubki i ten 1 kubek to musisz przekazać panu Adamowi.
3: No jak najbardziej. Dostanie ode mnie na pewno.
0: No tylko, żeby mąż nie był zazdrosny.
1: A trudno.
3: Przeżyję.
2: Dzień dobry. Nie ma wyboru. 13 minut zostało do godziny 9, a wy się możecie zgłosić na voxfm.pl.

0: Mamy piątek i to dobrze słychać w Radiu Vox FM.
1: Zaśpiewane po francusku, więc czas na miłość. Kochaj albo rzucaj po dziewiątej, a kto dzisiaj?
2: Bartek pisze, że Dorotkę to ja poznałem jakiś rok temu. Od kwietnia tego roku tworzyliśmy związek. Wszystko układało się fantastycznie. Zawsze dobrze czuliśmy się w swoim towarzystwie.
0: Ale wtedy nagle, co się stało?
2: Ostatnio pojawił się plan wspólnego zamieszkania. Marzeniem
0: to
2: Doroty było posiadanie ze mną dziecka.
0: Ale?
2: No i nagle się okazuje, że nie odzywa się do mnie od środy.
0: Paweł jest tajemniczy, ale wszystkiego dowiemy się po dziewiątej w Vox FM.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19

0: Ciao, co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Reklama. Premier z wizytą na Ukrainie to w związku z masowymi ostrzałami ze strony Rosji. Przez 2 dni mieszkał ze zwłokami ofiar, za chwilę też szokujące szczegóły tragedii w Koszalinie. Rekordy w cenach diesla tak drogo jeszcze nie było.
11: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
10: Premier ostrzega, Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dlatego dziś Donald Tusk ma zaplanowaną wizytę na Ukrainie. Jak zapowiada, po powrocie przedstawi raport o stanie ukraińskiej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje. Tym tematem wiadomości o 9:00 otwiera Mateusz Gołębiewski.
12: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
13: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
12: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Przez 2 dni mieszkał ze zwłokami swoich ofiar. Znamy szczegóły zbrodni, do której doszło w Koszalinie. Przypomnijmy, 53-letni mężczyzna zaatakował 69-letnią siostrę i jej 63-letniego partnera, z którymi na co dzień mieszkał. Wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do tragedii doszło w niedzielę rano. Mężczyznę zatrzymano dopiero we wtorek.
14: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku ich do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
10: Mówi Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. Ryszardowi L. grozi dożywocie. Prokurator wystąpił już do sądu o aresztowanie 53-latka. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na poniedziałek. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8,89 zł. W ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. Ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
15: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
10: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl i dodaje, paliwa dalej będą drożeć. Wrocławscy kierowcy nie kryją frustracji.
16: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
17: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
18: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
10: Według prognoz jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł. Przypomnijmy, rok temu we wrześniu było to 5 zł i 90 groszy. Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim to dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać, mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
19: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
20: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
21: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
10: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat.
11: Szykuje się całkiem niezła pogoda na ten weekend. Przynajmniej piątek będzie przyjemny.
22: Na razie to widzę, jak się słońce przebija przez te rolety, które są u nas w studiu. I to słońce z nami zostanie dzisiaj przez cały dzień. 23 stopnie nawet na termometrze mogą się pojawić. A co chcesz powiedzieć, że w niedzielę deszcz?
11: No nie chciałem tego mówić. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobra pogoda, że można z niej korzystać, dopóki tego deszczu nie będzie. Bo on się będzie pojawiał przez weekend przelotnie. Już dzisiaj na zachodzie i północy między innymi.
22: Julia Hren.
11: Konrad Piwowarski.
22: Dzień dobry, 5 po 9.
11: A już za chwilę Kochaj albo Rzucaj i Paweł Powelec.
23: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: wiesz, kto dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj?
1: Wiem, Bartek i Dorota. I jak widzę, miłość bardzo trudna, bo był przy niej szczęśliwy, chociaż, uwaga, dzieli nas spora różnica wieku. To napisał.
0: Nie chcę... Czyli ty za chwilę będziesz dzwonił, żeby on o tym wszystkim
2: opowiedział. Więcej niż 50 lat różnicy?
1: Nie no, chyba nie no.
2: Nie wiem, no spora, no to nie wiem.
1: Nie chcę zdradzać.
0: No to zaraz się dowiesz z rozmowy z Bartkiem.
1: Dzwonimy do Bartka, niech przedstawi problem.
2: Już tak od razu? Dobra.
1: Bardzo bym prosił.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham.
1: Dzień dobry, Pawelec, z tej strony do Bartka.
4: A dzień dobry.
1: Opowiadaj tę swoją nieszczęśliwą historię miłości.
4: Historia jest taka, że no, żeśmy się poznali gdzieś tam
1: dawno?
4: Najpierw jako koleżeństwo w tamtym roku. Od 4 miesięcy żeśmy stworzyli parę, wszystko było ładnie, pięknie, super, żeśmy tam zaczęli planować jakąś wspólną przyszłość w ogóle i nagle od tamtej środy kontakt się zupełnie urwał. Zero jakiegoś wyjaśnienia, zero kontaktu, nic.
1: Bez żadnej kłótni byłeś?
4: Bez żadnej. Kłótnie, nic.
1: Żadnej
4: nic.
1: Różnicy zdań?
4: Nic, kompletnie. Tak, po prostu cisza.
1: Nie spotykałeś się z nikim? Nie przełapałaś
4: nie.
1: się na czymś, co
4: nie.
1: dla niej dyskwalifikowało cię?
4: Nie, nic kompletnie. Tak,
1: jak
4: z dnia,
1: ma na imię?
4: Z dnia na dzień. Dorota.
1: Powiedzmy o tej różnicy wieku znaczącej.
4: 22 lata.
1: Ty jesteś 40-latkiem, ona niespełna 18-letnią dziewczyną.
4: Tak jest.
1: Okej, jak mieliśmy możliwość poznać? Gdzie?
4: Żeśmy się poznali na stadionie, nie?
1: Mecz.
4: No, tak.
1: Dokonałeś dość poważnych zmian dla niej. Czyli od kwietnia byliście parą oficjalnie, po 2 miesiącach rozstałeś się z żoną. No i piszesz, że byłeś bardzo szczęśliwy przy niej. I ona
4: mówisz,
1: nie odzywa się od środy?
4: Tak, dokładnie.
1: A mnie
4: tak.
1: sądzisz, że może dogoniła króliczka?
4: No nie wiem, bo...
1: Po prostu powiesi cię jak motylka złapanego na szpileczce u siebie na ścianie. Będziesz kolejnym trofeum. Nie zdarzało się jej wcześniej mieć romansów z żonatymi facetami?
4: Nie.
1: Rozmawiałeś z nią o tym?
4: Tak. Kurde. Tak, żeśmy o tym rozmawiali i właśnie, no...
1: Mało odpowiedzialne, przyznasz? Najpierw twój ruch jakby, no, jeśli się zakochałeś, no to miłość usprawiedliwia absolutnie wszystko, no ale zobacz, jaki to jest mało odpowiedzialny ruch z jej strony.
4: No właśnie, nie wiem, co się wydarzyło i...
1: Nie wyjaśniła? Nie napisała
4: nie.
1: chociażby daj mi spokój, bo...
4: Nie, nic kompletnie. Też jej to pisałem, żeby napisała po prostu, żebym dał jej spokój czy coś, nic kompletnie, nie?
1: A twoja małżonka
4: to
1: nie wysnuła jakiejś teorii, że jak napuści na ciebie 18-letnią dziewczynę, która zawróci ci w głowie i będzie powodem i przyczyną przyznania, kto jest winny rozwodowi, to może sama jest zainteresowana zmianą partnera, tylko kobiety są inteligentniejsze od nas w tych sprawach, uwierz mi. Ja dlatego tak myślę do przodu. Może to jest sprawka twojej żony.
4: No właśnie nie, bo tutaj też jest rozwód bez orzekania o winie, nie?
1: A już jest zrobiony?
4: Tak.
1: A, okej.
4: Okay. Znaczy się w toku, nie? O,
1: no to tak. Jeszcze nic nie wiesz.
4: Dokumenty przyszły wszystko, także wiem, okay. nie?
1: A żona wie o tym? Że pojawiła się Dorota w twoim życiu?
4: Wie.
1: Strasznie ci współczuję. No i zastanawiam się, co to się mogło wydarzyć. A nie przyspieszałeś
4: no
1: za bardzo?
4: Ona. Nie.
1: Nie przycisnąłeś jej jako 40-latek za bardzo do stworzenia rodziny,
4: nie,
1: małżeństwa?
4: Nie, to raczej ona.
1: Serio?
4: No, dlatego właśnie to jest takie dziwne, nie?
1: To znaczy ona sobie ciebie po prostu ukradła z związku małżeńskiego, pobawiła się tobą przez 4 miesiące i kopnęła?
4: No na tą chwilę tak by to wyglądało.
1: I mówiła ci, że cię kocha, że żyć bez ciebie nie może,
4: tak.
1: że to coś jest, co ją zaskoczyło, że oszalała na twoim punkcie, widziała, jak ją kochasz, więc to tym samym ci odwzajemniła się?
4: Tak, też była szczęśliwa i no a teraz jest jak jest, nie?
1: A z żoną posiadałeś dzieci?
4: No, mamy syna.
1: Czy syn jest w podobnym wieku, jak i Dorota?
4: Nie, syn ma 8 lat.
1: I ona to zrobiła, wiedząc, że masz syna.
4: Tak,
1: zrobiła. A czy to nie było
4: historia.
1: Tak, że ona powiedziała o tym romansie dla niej rodzicom?
4: Jej mama wiedziała o tym też, nie?
1: Szukam sytuacji, w której ktoś zabrania jej tej miłości. Boję się tylko, żebyś ty nie był obiektem kpin, wiesz? Ona się może dobrze bawić, no nie wiem, dla mnie jest to niezrozumiała sytuacja i tylko szalone uczucie usprawiedliwia taką krzywdę, jaką ona zrobiła i ty. A teraz to po prostu mamy coś, co bardzo brzydko pachnie, nie? Dobra, jestem ciekawy rozmowy z Dorotą. Nie spodziewam się mądrej rozmowy, być może mnie zaskoczy. Kochaj Dorota Bartka, bo facet ma wiele do stracenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Pawelec, ty powinieneś zadzwonić do żony i prosić o dogadanie się, bo z tego nic nie będzie.
2: Heizner 2.0, też taki krótki komentarz już przyleciał.
1: Nie, słuchajcie, to małżeństwo tak naprawdę już dobiegało końca.
0: 6098 69 69, piszcie co myślicie wy.

0: Kurde, dawno nie byłam tak ciekawa, co z tego wyjdzie. Dominika napisała na 609-86-9869.
1: Ja też.
0: Prosiliśmy, żebyście pisali, ale ja nawet nie wiem co, bo nie znam słów, żeby to opisać, takie SMS też mamy.
2: Facet ma kryzys wieku średniego, a dziecko 8-letnie zostawia dla Monet siksy. Brak słów. Wiele takich opinii na temat Bartka, no który, przypomnijmy, ma lat 40, a jego wybranka Dorota, która go porzuciła.
0: I dla której zostawił żonę.
1: Od 18 miesięcy są razem, tak. Wszystko było jak w bajce, przypomnę, aż do zeszłej środy, a od środy Dorota przestała się po prostu odzywać i tak z dnia na dzień, zero wyjaśnień, zero kontaktu, po prostu jakby nigdy nie istniał wcześniej. Jesteśmy ostatnią deską ratunku, dodajmy, że ja już to wiem, że Dorota, będziemy dzwonić do Gorzowa, uczęszcza do wojskowej szkoły, więc to jest konkretna kobieta, bardzo piękna,
2: no
1: szczupła,
2: właśnie, czy nie ma
1: wysoka, 1,80 m, a raczej zajęcia, myślę, że nie będzie to przeszkadzać. Tu mogę zdradzić, moja córka ma dwa telefony, jeden oddaje do kasetki, a drugi ma zawsze przy sobie. Dziewczyny
0: to,
1: potrafią sobie dać radę w życiu w każdej
0: na ten
1: sytuacji.
0: Drugi.
1: No proszę.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie odbierze, bo nie zna numeru.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Dzień dobry, Doroto, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony, z miłą chyba niespodzianką. Wyślę ci jeszcze SMS-a, czekam na jakiś odzew. Widzisz, no nie tylko od ciebie nie odbiera telefonu. Nie odbiera w ogóle, próbowałeś z innych numerów?
5: Nie, aż do takich gdzieś tam chwytów to nie ja.
1: Wyślę SMS-a zupełnie z innej bramki. SMS-ik wysłany, ma ten sam rodzaj telefonu co ja, więc widzę, że przeczytała. Nie wiemy, co się dzieje. Mogę spokojnie, głośno to powiedzieć, tak? Że nie odkryła czegoś w twoim życiu takiego, co by dyskwalifikowało cię, a nie wiedziała o tym wcześniej. Czyli tak, w więzieniu nie byłeś, nie wyszło to, tak? Nie mogła się przerazić.
5: Niczym nie mogła się przerazić, bo nic takiego nie było, nie?
1: Nie odkryła, że masz jakieś problemy z używkami?
5: Nie.
1: Alkohol, narkotyki, nie?
5: Nie, nic.
1: A nie przyłapała cię na pisaniu do jej koleżanki?
5: Nie.
1: Nie miało miejsca nic, co by...
5: Nic, kompletnie
1: otworzyło
5: nic.
1: Jej oczy. Jasne.
5: Nic kompletnie. Mówię, jeszcze w środę żeśmy normalnie pisali i gdzieś, nie wiem, od 15 kontakt się urwał, nie?
1: Ty masz daleko do niej, rozumiem, że to nie jest tak, że masz z nią kontakt.
5: No mam kontakt, nie? My żeśmy się weekendy widywali, bo w tygodniu gdzieś ja tam pracuję.
1: Przez ten czas nie podjechałeś do niej tam, gdzie mieszka, tam, gdzie bywa, tam, gdzie chodzi do szkoły?
5: Byłem pod szkołą, ale no też nie chciała rozmawiać, nie?
1: A, czyli nie chciała rozmawiać, czyli to nie jest tak, że zgubiła telefon, albo
5: nie,
1: się
5: nie,
1: rozchorowała?
5: Nie, nie.
1: Albo miała wypadek.
5: Nie.
1: I nie macie kto powiadomić. No dobra, dzwonimy jeszcze raz.
6: Proszę.
1: Jest, nareszcie. Dorota, ile to się trzeba napisać do ciebie, żebyś odebrała? Cześć, Paweł Pawelec z tej strony. Mam dla ciebie miłą niespodziankę. Jesteś tam? Czy to była ona?
5: Tak.
1: Szczupła, 1,80 m wzrostu.
5: Tak.
1: Piękna blondynka. Dobra. No dobra, to była ona. Chciała tylko sprawdzić z ciekawości, czy faktycznie Pawelec dzwoni do niej i czy z radia.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę.
1: Już
4: po sygnale nagraj
1: dobra.
4: Wiadomość.
1: No dobra, Dorota, to w tej sytuacji wybacz.
7: No nie!
1: Ja cię nie kocham, mnie nie oczarowałaś. Patrzę, że zrobiłaś wielką krzywdę. Najpierw Bartkowi, później jego żonie, dziecku. Bardzo nieelegancką dziewczynką jesteś. Wtepnęłaś w coś, powiedziałaś, że kochasz, spowodowałaś rozwód. Bez orzeczenia winy nawet, tak łaskawa była żona Bartka. A potem bez podania przyczyny pobawiłaś się, zdobyłaś, dogoniłaś króliczka. Nie myślę o tobie dobrze. Nie powinienem zajmować stanowiska i nie zająłbym, gdybyś nie potraktowała tego, z czym dzwonię do ciebie, w ten, a nie w inny sposób. Mamy totalną porażkę i krzywdę, jaką wykonałaś. Bartka nic nie usprawiedliwia. Oprócz tego, że bardzo cię kochał. Czy cię kocha? Nie wiem, niech ci powie sam.
5: Kocha.

0: Trzymaj się, Bartek. Nie trać czasu na kogoś, kto tego czasu nie ma dla ciebie.
1: Dzięki.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: No teraz mi interesuje, co piszą słuchacze.
3: A nie interesują cię zgłoszenia? Bo można się zgłaszać na voxfm.pl.
0: No i zajmuję się każdą sprawą.
3: Jak słyszycie. Kolejny odcinek Kochaj albo rzucaj już w poniedziałek, więc Pawelec, do roboty. Masz cały weekend, żeby zastanowić się, kogo
0: wybrać.
3: Komu pomożesz.
0: No to macie parę dni.
4: A już teraz piosenka, która jest w związku, czy nie w związku?
0: Jest w związku z Bartkiem.
4: Z Bartkiem i z Dorotą? Domyślcie się. 30 minut po 9:00.

0: Dwa czułe słowa. Jakie?
1: Ja nie o tym chciałam powiedzieć.
0: Dwa czułe słowa, no jakie ci pierwsze przychodzą do głowy?
1: Dwa czułe słowa?
0: No.
1: Są takie imiona moich dzieci na przykład. To są takie najczulsze słowa.
0: Patrz, do odpowiedzi się wyrywa.
2: Przykryj mnie.
0: Też może być. Ale my w Vox FM mamy takie swoje własne. Dzień dobry!
1: O tym chciałeś. To tak. Dzień dobry.
0: Vox robi dzień dobry. Że dzisiaj piątek w kalendarzu, to oj, to będzie dobry dzień! Klaudia Wasiluk
1: i Arek Sikora. Dzień dobry.
0: Ja ci idę kawę zrobić. Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien. Poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
11: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
12: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
13: Reklama. Mamy w końcu piątek, 18 dzień września. To są wiadomości z Poznania w radiu Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Będzie kontrola w Avenidzie po tym, jak wczoraj zawalił się tam podwieszany sufit. Do incydentu doszło po południu w jednym ze sklepów. Runęło około 60 metrów kwadratowych konstrukcji. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie wyjaśniał przyczyny zdarzenia i sprawdzał pozostałe części sufitu. Ustali też, czy centrum handlowe prawidłowo kontroluje stan techniczny obiektu. To już druga taka sytuacja w historii budynku. W 2014 roku, jeszcze pod nazwą Poznań City Center, zawaliło się tu kilkaset metrów kwadratowych podwieszanego sufitu. Ten uszkodził instalację przeciwpożarową i doszło do zalania obiektu. Nie wiadomo, co było wtedy bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Śledczy ustalili tylko, że nie doszło do umyślnego uszkodzenia konstrukcji bądź zaniedbań. Półtora roku później w jednym ze sklepów galerii była z kolei awaria, w wyniku której ponownie mógł zawalić się podwieszany sufit. Tym razem jednak pracownicy w porę zareagowali. Cel zero, czyli żadnych wypadków śmiertelnych na drogach. Taki ambitny plan ma Wydział Ruchu Drogowego Wielkopolskiej Policji. Przypomina o tym podczas Roadpol Safety Days. Wczoraj policjanci przypominali o bezpieczeństwie na drodze, ale także pokazywali nowinki technologiczne, takie jak dron z podczepioną kamerą.
14: Wyłapuje wszystkie wykroczenia na drodze, na przykład gdy kierowca czy pasażerowie mają niezapięte pasy bezpieczeństwa, gdy kierowca rozmawia przez telefon komórkowy, czy nie zatrzymuje się na znaku stop, przejeżdża na czerwonym świetle, czy właśnie takie drony też wykorzystywane są w rejonie przejazdów kolejowych.
13: I są używane na co dzień przez policjantów, mówi Małgorzata Michaś z wielkopolskiej drogówki. Automobil Klub Wielkopolski przywiózł symulator dachowania, gdzie można było nauczyć się zapinania pasów.
15: Prawie 100% ludzi robi wielkie oczy i dowiadują się, że całe życie jeździli źle, że te pasy nie chroniły ich należycie.
13: Mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolskiego. Do celu zero na wielkopolskich drogach jeszcze daleko. W tym roku zginęło na nich 130 osób w 1500 wypadkach. Ponad 1300 drużyn z Wielkopolski zgłosiło się do turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion.
16: Dla najlepszych drużyn wyjazd do Akademii FC Porto.
13: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Młodzi zawodnicy powalczą w 256 lokalnych turniejach o wielki finał w Gdańsku. Ten odbędzie się 13 listopada.
2: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
13: Od dziś, drodzy kierowcy, duże utrudnienia macie na S11. Tutaj ruszył remont i na razie w jednym miejscu mamy nitkę w kierunku Wrocławia zamkniętą, konkretnie między węzłami Poznań Północ i Rokietnica, ale od poniedziałku będą kolejne utrudnienia i na pewno będziemy Wam jeszcze o tym przypominać. Dzisiaj do 20 stopni na termometrach, więcej już nie zobaczymy. Późniejsze popołudnie ma być zdecydowanie bardziej pogodne niż to, co do południa.
2: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl.
17: Vox FM.
18: Vox FM.
17: Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
19: Magia Radia.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
3: Gdzie ty mnie prowadzisz?
2: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Mówili.
7: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
6: No właśnie. Mówili.
7: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
6: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
7: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
6: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
7: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
6: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
10: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
11: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
12: Reklama 107,4.
13: Vox FM Poznań.
14: Kierowcy, zróbcie głośniej, po wypadku są problemy na A4 na Dolnym Śląsku. Lotniska znów działają, myśliwce wróciły do baz, kolejny niespokojny poranek na wschodzie Polski. Są niespodzianki i głośne powroty. Poznaliśmy skład piłkarskiej kadry na najbliższe zgrupowanie.
15: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
14: Na początek poważny wypadek na A4 na Dolnym Śląsku, na trasie między Kątami Wrocławskimi i Pietrzykowicami w kierunku Katowic. Samochód dostawczy najechał na naczepę tira. Kierowca dostawczaka był zakleszczony wewnątrz kabiny. Służbom udało się go uwolnić. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. W miejscu wypadku są spore utrudnienia. Potrwają jeszcze kilka godzin. Myśliwce wróciły do bazy, wcześniej zostały poderwane po kolejnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po niecałych 2 godzinach operację zakończono, lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów pracują normalnie. Tymczasem Ukrainę zaatakowało prawie 100 rosyjskich dronów, ponad 70 z nich zneutralizowano. Do uderzeń doszło w kilkunastu miejscach. W obwodzie kijowskim rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym, stąd dzisiejsze spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii i naszego bezpieczeństwa. Wszystko w związku z eskalacją działań Rosji. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
16: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że będą no dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
14: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj rosyjski dron rozbił się zaledwie 4 km od polskiej granicy. Sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze gorzej, przyznaje szef MON.
17: Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje, będzie używała coraz to nowych prowokacji, wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania.
14: Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w przyszłym tygodniu z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Eksmisja mazurskiej służby ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski.
18: W czwartek po godzinie 10 komornik sądowy wkroczył do bazy mazurskiej służby ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
14: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają dwie organizacje niosące pomoc żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban, a selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
19: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
14: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lublin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczy krótko.
19: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
14: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
20: Całkiem przyjemny
21: tak
20: weekend się nam zapowiada,
21: nie?
20: Słuchajcie.
21: Właśnie tak patrzę i nie dowierzam do końca, bo to wiesz jak to jest. No, obiecują, a później nie będzie i co? I my będziemy się tłumaczyć.
20: A wygląda no, na to, że chyba pretensje. Jednak będzie, słuchajcie, bo środa sobota, nawet 23 stopnie wskażą termometry i będzie bardzo ciepło, dużo słońca, mało deszczu. Niedziela też całkiem przyjemna, 24, właśnie. Nawet 25 stopni znalazłam w Rzeszowie. Tutaj
21: coś
20: deszcz może popadać na północy.
21: Coś tam będzie ten,
20: ale nie jest źle.
21: O właśnie.
20: Także... Pogoda, ty jednak umiesz na weekend.
21: Dziękujemy.
20: Ty jednak się umiesz ogarnąć.
21: A my wam ogarniemy hity.
20: O, euforia będzie na początku od Lorin obiecywana. SCS-a również będzie, Run Run River. A powiedzmy jeszcze, co my dzisiaj mamy, bo oprócz tego, że jest piątek, że 18 września, to w kalendarzu świąt nietypowych, słuchajcie, jest cała masa rzeczy do świętowania. Przede wszystkim
21: dzień naszego kochanego, ulubionego, najwspanialszego,
20: Kieronika!
21: Takiego, który puści nas dzisiaj 2 godziny wcześniej na Fajrant. Co wy na to?
20: No.
21: Klaudia Wasiluk.
20: Marek Sikora. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.

0: Ty wiesz, co dzisiaj jest?
1: No, piątek.
0: Oprócz tego dnia kierownika, to mamy jeszcze dzisiaj dzień pierwszej miłości.
1: O, masz ci los!
0: Ty, bo ten od września to już tak jakby 18 dni minęło, bo dzisiaj 18 września, przypominam.
1: No.
0: U mnie był kiedyś taki Tomek. Próbował mi się oświadczyć w krzakach w przedszkolu.
1: W przedszkolu.
0: Tak było.
1: Ja w przedszkolu miałam taką Zuzię, pamiętam, że miała warkoczyki.
0: No, no coś to, ty masz warkoczyki.
1: Coś jest, rzeczywiście. Ale to co, będziemy teraz prosić słuchaczy, żeby wspominali swoją pierwszą miłość?
0: A może jak chcecie,
1: a może
0: opowiadajcie
1: jak chcecie?
0: O takich swoich.
1: A pewnie.
0: I przy okazji może przypomnimy jeszcze, że u nas Pawelczyk przecież od miłości tutaj jest ekspertem.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie tylko pierwszej.
1: No właśnie, vox.fm.pl można się do niego zgłaszać, a na 609-86-9869. A rzućcie tak sobie, proszę bardzo, takie sidła na swoje wspomnienia i wyciągnijcie z tych wspomnień tę pierwszą miłość z przedszkola.
0: O!
1: O!
0: A my w temacie miłości jeszcze bardzo ładnie zagramy. No. Podkręcimy tę miłosną atmosferę.
1: Ich troje, czyli trójkąt. Zawsze z tobą chciałbym być.
0: A ta historia też ma happy end.
1: Ale jak udaje, że nie słyszy.
0: Co ty byś chciał, żebym ja...
1: Nieważne. 18 po 10 gramy, 609-869 do waszej dyspozycji. Zadzwoń.

0: Sabrina i kto się w niej nie kochał w latach 90.
1: Może to, właśnie to, była ta pierwsza miłość.
0: Może była pierwsza miłość.
1: A my dzisiaj o to pytamy, bo dzisiaj przypominamy w kalendarzu świątki typowych dzień pierwszej miłości, 18 września. Zresztą wy o tych swoich pierwszych miłościach wspominacie. 6098 69 869. Ktoś pisze, pani Ela.
0: Nauczycielka.
1: Pierwsza miłość w przedszkolu.
0: O, ładnie. Hejka, cześć, tu Sławek. Moja przedszkolna miłość. Taka mała blondyneczka, uczesana w sterczące kitki, miała na imię Bogusia.
1: O, proszę bardzo.
0: Jak Bogusia nas słucha, no to Sławek pozdrawia.
1: Ciekawe, czy dalej ma te sterczące kitki.
0: Ciekawe.
1: Hejka, ja mam bardzo dobry piątek, właśnie jestem na etapie zakochiwania, więc jestem bardzo szczęśliwa i dobrej myśli. Może nie pierwsza miłość, ale oby ostatnia. I pozdrawia Kasia Przemka.
0: Pozdrawiamy. Cześć, tu Sylwester. Moją pierwszą miłością z przedszkola pamiętam do dziś, ponieważ kochałem się w niej, pisałem walentynki, ale Dorotka nie była mną zainteresowana i bardzo ucierpiała mi duma i honor, ponieważ Dorotka mi wykręciła tak mocno rękę, że jak pomyślę, to aż boli do dzisiaj. Pozdrawiam wszystkie Dorotki. I to jest dowód na to, że miłość czasem boli.

0: Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Zakupy tylko w Społem. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Społem.
3: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
9: Mama! Cześć, kochanie!
10: Co chcecie na obiad?
11: Cebulę z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po bretońsku!
10: Kochani, to nie jest restauracja!
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki!
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
16: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
17: Volkswagen.
18: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
19: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
20: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Reklama.
5: Będziemy wracać do wczorajszego meczu Lecha Poznań w Londynie, w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Kierowcy z Poznania dołączyli do strajku współpracowników Ubera. Sprzeciwiają się m.in. zmieniającym się cenom przejazdu. Twierdzą, że kiedy przyjmują zlecenie, deklarowana cena w aplikacji jest wyższa niż kiedy kończą kurs. To część szerszego europejskiego protestu, w ramach którego już ponad 240 tysięcy kierowców przystąpiło do pozwu zbiorowego przeciwko firmie. Silniki do koreańskich czołgów K2 będą naprawiane w Poznaniu. Wojskowe zakłady motoryzacyjne doszły do porozumienia z firmą Hyundai Rotem. To mimo początkowej niechęci strony koreańskiej po zerwaniu trójstronnego konsorcjum między producentem WZ MOT i Polską Grupą Zbrojeniową. Zdaniem prezesa PGZ Adama Leszkiewicza infrastruktura przekonała Koreańczyków do Poznania.
6: Wykonano kawał roboty, dzięki którym strona koreańska dzisiaj uznała, że w Poznaniu można to robić. Oni partnerzy łatwiej nie są. To jest transfer technologii, więc kompetencje. Chodzi o to, żeby ich czołgi dobrze działały. Żeby dobrze działały, muszą być dobrze naprawiane, więc oni muszą mieć pewność, że będą dobrze robione w tym zakładzie, który wybrali.
5: Prezes WZ MOT Grzegorz Szkaradek liczy na dalszy rozwój spółki, która niedługo połączy się z zakładami Cegielskiego.
7: To są dodatkowe miejsca pracy, to jest również wzmacnianie potencjału, możemy powiedzieć, wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które będą tworzone, bo to jest praca na lata.
5: Dotychczas do kraju trafiło 46 czołgów K2. W gliwickich zakładach Budmar Łabędy powstaną 64 sztuki w wersji spolonizowanej. I jeszcze poznański sport, a dokładniej o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w Londynie. Teraz w Vox FM na 107.4. Wynikiem 4-0 zakończył się pierwszy mecz Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Europy. Kolejarz przegrał z londyńskim Crystal Palace. W 87 minucie czerwoną kartkę dostał Radosław Murawski. Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się takiego obrazu gry. Oczywiście 4-0 to duża przegrana, ale nie mam wrażenia, że zostaliśmy zmiażdżeni. Mieliśmy swoje możliwości i swoje momenty w meczu. Skomentował spotkanie trener Lechitów Nils Frederiksen. Kolejny mecz w Lidze Europy niebiesko-biali zagrają 15 października z Bayerem Leverkusen.
8: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
5: Kierowcom już przypominałam, ale jeszcze przypominać będę, że rozpoczął się remont S11 i od dzisiaj mamy utrudnienia na nitce w kierunku Wrocławia, a właściwie ta nitka jest zamknięta od węzła Poznań Północ do Rokietnicy i cały ruch odbywa się tym drugim pasem. Trochę słońca wychodzi zza chmur, to zawsze miło, dzisiaj do 20 stopni na termometrach, a słońca więcej ma być dopiero pod wieczór. W międzyczasie niewykluczone, że coś tam jeszcze pokropi.
8: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9. Poznań myślnik komorniki.cupra.pl
1: 107.4 Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to cukier 1 kg. Złoty 35 przy zakupie 10 kg. Z kartą moje Intermarché. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
10: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
11: Budoma Market, podłogi, drzwi.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
14: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
16: Mówili,
17: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
16: No właśnie, mówili.
17: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
16: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
17: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
16: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
17: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
16: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
18: Castorama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
3: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
0: Reklama.
16: 107,4.
0: Vox FM Poznań.
16: Vox FM Poznań.
7: Rozwój Plus triumfuje. Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Zbierali informacje o zamachach. ABW zatrzymało dwóch 16-latków. Ruszyło wielkie sprzątanie świata. Posłuchajcie, jak wygląda to w Toruniu.
9: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
7: Na początek Sejm i bolesny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. To personalne uzupełnienie zaległości. Wcześniej PiS nie miał swojego reprezentanta i mieć nie będzie, bo Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z Marcinem Horałą. Potwierdziły się więc nasze informacje. Reprezentant Rozwoju Plus otrzymał poparcie koalicji rządzącej. Jest jeden wybór, przekonywał jeszcze przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiS.
20: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
21: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
22: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
7: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Dwaj 16-latkowie w rękach ABW utrzymywali kontakty ze środowiskami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Kacper K. i Wiktor Eś interesowali się zamachami terrorystycznymi i masowymi zabójstwami. Gromadzili treści dotyczące tzw. samotnych strzelców. Zatrzymania przeprowadzili policjanci z Sosnowca i Będzina. Obaj nastolatkowie radykalizowali się poprzez grupy internetowe na Telegramie i Discordzie. Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, z kolei Wiktor Eś do policyjnej Izby Dziecka. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na Krajowej Dziesiątce w miejscowości Wapnica samochód osobowy zderzył się z tirem. Zginęła jedna osoba. Droga jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów, weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
23: Ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek w prawyborach prezydenckich w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrze Zagłosuj. Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
7: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Najwięcej głosów zdobyli kandydaci Komitetów Kraków dla Mieszkańców i Partii Razem. A za Gibałą i Owcą na trzecim miejscu znalazł się Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej.
23: Aż ponad 8% głosów w naszej symulacji okazało się nieważnych. Oznacza to, że nieważne karty wyprzedziły aż 4 kandydatów na prezydenta. Wielu młodych ludzi oddało pusty lub błędny głos. Czy to dlatego, że zagubili się w szumie politycznej kampanii, czy dlatego, że nie znaleźli w programach niczego, co odpowiadałoby na ich potrzeby. Nazwałbym to głośnym krzykiem frustracji.
7: Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. Ten weekend sprzątamy świat. Akcja tradycyjnie obejmie cały kraj. W tym roku uczestnicy będą sprzątać śmieci i przypominać, że odpady pozostawione na lądzie wcześniej czy później mogą trafić do wody. Sporo dzieje się w Toruniu. Od samego rana w mieście młodzi ludzie porządkują okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczniami podstawówki numer 24.
24: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
25: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
26: To jest rzeczy.
24: To tutaj ma tyle butelek.
26: Dużo jest.
24: I tylko w tym jednym miejscu?
26: Tam było właśnie dużo w krzakach.
25: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
7: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. W tym roku sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Za godzinę przywita się z Wami już Michał Rawa.
27: Bardzo ładny, przyjemny, całkiem nawet ciepły piątek nam się zapowiada, bo na termometrach maksymalnie 21 stopni. Deszcz popada, ale tylko na północy kraju. Poza tym piątek.
28: Biometr korzystny na wschodzie.
27: No, widzisz, no jak dobrze. A co się cieszysz?
28: Obojętne, nie, bo Marta Kierwasz wychodząc się kopała w nogę i tak. To mnie tak rozśmieszyło. No, nieważne. Niekorzystny biometr na zachodzie kraju. No to tam musicie sobie jakoś poradzić po prostu. I tyle.
27: Mam nawet pewien pomysł.
28: Tak.
27: Tam na zachodzie kraju proponuję zrobić głośniej. Słuchajcie, my w Vox FM robimy dzień dobry.
28: Na voxfm.pl możecie się zgłaszać do naszej zabawy, napisać nam, co wam robi dzień, a my do was dzisiaj zadzwonimy jeszcze i rozdamy kawę i kubki i krówki i w ogóle będzie fajnie.
27: Dokładnie tak.
28: No.
27: Tak wam zrobimy piątek. 5 minut po 11 i Arek Sikora.
28: Dzień dobry.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: To jest tak, że niektórzy robią formę na wakacje, a niektórzy w wakacje robią formę na poza wakacje.
1: A ty jesteś w której drużynie?
0: Ja cały czas planuję, bo plan jest najważniejszy. Trzeba mieć rozpisane wszystko w punktach, wiesz, po kolei. Ale są tacy, którym można już gratulować. Czytam dzisiaj na stronach kolorowych, internetowych, tych plotkarskich. Zenek Martyniuk schudł 13 kilogramów.
1: Jak do tego doszło?
0: Nie wiem. Mało tego, tłumaczy się w ten sposób, znaczy tłumaczy. No zdradza sekret.
2: Ja nic niezwykłego nie robię. Tak powiedział.
0: Tak, to dokładny cytat.
1: A powiedz, co jeszcze, coś jeszcze dodał?
2: To tylko koncerciki, po 5-6 koncercików codziennie, to tak właśnie to. I można schudnąć, no.
1: Panie Zenku, jakby pan szukał sobowtóra, to
2: staramy
1: nie
2: się
1: musi
2: z Daną
1: pan
2: to dbać o dietę i tak, żeby wszystko było okej. Okay. Także pozdrawiam. Oh, mamma mia, oh. Fresh sound. Oh yeah.

0: spacerujący Alan i więcej się nie da Awa.
1: To wszystko o losie. Fate w Vox FM. 26 minut nam zostało do godziny 12.
0: Fate na miejscu czwartym ostatniego notowania Best Listy, a dzisiaj piątek, a więc...
1: A więc najnowsze notowanie. Już teraz zapraszamy po godzinie 17. Koniecznie bądźcie razem z Krzyśkiem Skrzypkowskim.
0: Słuchajcie.
1: A teraz głosujcie, drodzy państwo, bo to ostatnie chwile. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, albo nasza radiowa, mobilna, nowiuśka aplikacja.
2: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
6: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
11: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
12: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien. Poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
13: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Reklama.
18: To jest kolejne wydanie Wiadomości z Poznania. Specjalnie dla Was, teraz w Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. 32 zalecenia zmiany umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w Wielkopolsce. Od 2 miesięcy Państwowa Inspekcja Pracy może zamienić tak zwane umowy śmieciowe na inną formę zatrudnienia. Na razie zalecenie jest zbyt mało, by stwierdzić tendencje, jeśli chodzi o grupy zawodowe, mówi Piotr Sterczała z Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
19: Występują tego rodzaju przekształcenia i w branży budowlanej, i w branży przetwórstwa i przemysłowego, i spożywczego.
18: Jak przekonuje zainteresowanie zainteresowanie nowymi przepisami jest duże, ale mimo to do inspekcji wpłynęło jak na razie 80 skarg co do zasadności umów.
19: Raczej pracodawcy, i to nie tylko ci zatrudniający więcej pracowników, ale również ci mali, również mają wiedzę, że tutaj te przepisy się dotyczące naszych uprawnień, przepisy się zmieniły.
18: Jak dodaje, 2 miesiące to zbyt krótki czas, by ocenić skuteczność systemu. Obecne kontrole są prowadzone przy okazji innych weryfikacji, na przykład BHP zakładu. Od przyszłego roku inspektorzy będą prowadzili kontrole skupione tylko na umowach. Kontener pełen wiedzy. W nowym zoo otwarto Centrum Edukacji Ekologicznej. Jak twierdzi dyrektor ogrodu Piotr Przyłucki, dostęp do wiedzy to nie wszystko.
17: Tą edukacją naszą należy nakierować, mówię o tematyce zoobiologicznej, współczesne pokolenia na to, nie tylko na wrażliwość, ale i naukę. To wszystko trzeba połączyć, żeby to było spójne.
18: Budynek pozwoli na prowadzenie zajęć głównie dla dzieci przez cały rok. Budowla jest skonstruowana z kontenerów. Według dyrektora pozwoliło to na szybszą budowę i umożliwia ewentualne przeniesienie budynku.
17: W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak Centrum Edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki, nie wiem, w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy.
18: Poprzedni budynek edukacyjny zakwalifikowany jest do rozbiórki. Klasyki motoryzacji zjechały do Poznania. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ruszyła 10. edycja Retro Motor Show. Do zobaczenia około 1000 pojazdów. To samochody, jednoślady, autobusy, a nawet traktory, kombajny czy sprzęt wojskowy. W programie też chociażby strefa amerykańskich radiowozów, czy po raz pierwszy w historii imprezy grupa rekonstrukcji historycznej Zmierzch Epoki.
20: Oni przez 3 dni będą prowadzić m.in. pokazy mody. Będzie można zobaczyć Gottlieba Daimlera, kobietę kierowcę, wszystko z początku XX wieku, mechanik. Będzie można spróbować, jak to jest pisać prawdziwą stalówką, potrenować trochę kaligrafii z nimi, porozmawiać pewnie o tych strojach, trochę się może ustylizować.
18: Zapowiada dyrektor wydarzenia Bartosz Dębiński. Targi Retro Motor Show potrwają do niedzieli.
21: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
18: Dzisiaj w Poznaniu do 20 stopni na termometrach, raczej pochmurno z przejaśnieniami, więcej słońca późniejszym popołudniem. A jeśli chodzi o sytuację na ulicach, no to w tej chwili średni ruch zwiększony na Garbarach, zwiększony również na Berdychowie i na podwalu do Ronda Śródka.
21: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl.
22: Vox FM, FM Poznań. Vox FM, Vox FM robi dzień dobry.
23: Kawusi?

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
3: Mówili.
4: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
3: No właśnie. Mówili.
4: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
3: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
5: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
6: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
5: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
6: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
16: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
17: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
18: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto poproszę.
23: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
26: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
27: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
29: O.
28: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: Reklama.
30: 107,4.
31: Vox FM Poznań.
32: Sejm ponownie za ustawą w sprawie nadmiarowych zysków ze sprzedaży paliw. Na początek relacja z Sejmu naszego reportera. Będzie też doprowadzenie posła Wojciecha Króla do prokuratury w Katowicach. A w sporcie zapowiedź 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
33: W studiu witamy Michała Rawę.
32: Dzień dobry.
33: Na zegarze 12. Czas na wiadomości Vox FM.
32: Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, a te ostatnio zaliczają kolejne rekordy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Co ta decyzja sejmowej większości oznacza dla kierowców?
0: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
32: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA. Poseł Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych.
2: Przyznaje się pan do winy?
3: Czuję się niewinny i niedługo wrócę wygłosić.
4: Co pan powie w prokuraturze?
32: To słowa z nagrania PAP. Sejm wczoraj uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców.
5: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
32: A w nich decyzja Kielc o końcu współpracy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
6: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny. Są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
32: Mówi Michał Piasecki, radny KO. Za projektem byli też Kielczanie. Podpisało go 1150 mieszkańców. Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Jego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów. Teraz młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na Morawie Stadion w Gdańsku. A co motywuje młodych zawodników, żeby walczyć o mistrzostwo?
7: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
8: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
9: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
32: A to już Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
32: Przed nami dziewiąta kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię, a pierwsze mecze dziś wieczorem Widzew zagra z Wieczystą, a Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. A już jutro w Łodzi wystartuje pierwszy PKO wieczorny półmaraton.
11: My zaczynamy od poziomu 5000 zawodników i dziś przed startem imprezy mamy niemal komplet na liście startowej.
32: Mówi Robert Blesiński, organizator zawodów. Miasteczko biegowe na terenie EC1 będzie otwarte od godziny 16.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Michał, tam jak na Facebooka wejdziesz na tym komputerze, to możesz napisać coś tam na Klaudii.
21: Nie, właśnie
12: profilu,
21: nie, bo ja się już celowo nie loguję, bo ja wiem, że to się wiąże.
12: Już tak patrzę, przeglądam.
21: Widzę, koledzy w pracy. No, ale super, wspaniała atmosfera, cudownie.
12: Bo liczy się pogoda ducha.
21: A wiesz, że już lata tych karnych rzeczy, które się wrzucało, minęły dawno.
12: Jak minęło
2: się jeszcze raz?
12: Weź zaloguj, udowodnimy ci, że absolutnie się mylisz.
21: O pogodzie chodźcie, teraz coś powiemy ciekawego.
12: Za późno, już pogoda przeminęła.
21: Nie, no dobra, pogoda pochwal się, co w pogodzie? Dużo słońca, dzisiaj słuchajcie, całkiem przyjemne temperatury. 22 stopnie nawet wskażą termometry maksymalnie. I to w Krakowie, a najchłodniej 18 w Zakopanem. 19 w Gdańsku i tam trochę deszczu. Deszcz również w Suwałkach.
12: No to co, że deszcz?
21: No to co?
12: No to będą grzyby. Tak, czyli będzie dobrze.
21: A teraz to w ogóle wam zrobimy dzień dobry.
12: Właśnie, to będzie dobrze. Dobrze zrobimy. Dzień dobry, w sensie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
12: Ale, żebyśmy mogli wam zrobić dzień dobry, to musicie się zgłosić do naszej zabawy Vox robi dzień dobry.
21: Tak, napiszcie, co wam robi dzień i koniecznie bądźcie pod telefonem, bo już lada moment będziemy dzwonić. 6 po 12.
12: VoxFM.pl, tam formularz zgłoszeniowy. Klaudia Wasiluk.
21: Jarek Sikora.
12: Gramy. What kind of

0: To Grammy, to Lucas Meyer, to oni nam rozświetlili ten piątek, a teraz my zrobimy komuś dzień.
1: Poproszę jakieś takie budujące werble. Tak jest! Zrobimy wam dzień dobry.
2: Vox FM robi dzień dobry.
0: Budujące werble, a tam budujące werble 609-869-869, choć wybieramy numer.
1: Już dzwonię.
0: Bo wypisaliście na voxfm.pl o tym, co robi wam dzień, a teraz to jest ten czas, kiedy szukacie telefonu w torebce.
1: Bo my dzwonimy do was, słuchajcie, żeby zrobić wam dzień dobry. Halo, dzień dobry, z tej strony Klaudia Wasilu, Karek Sikora. Do Moniki chcieliśmy się dodzwonić, z VoxFM dzwonimy.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, Monia.
1: Dzień dobry.
3: W końcu zdecydowaliście się, żeby do mnie zadzwonić.
0: Tak? No wahaliśmy się, to prawda.
1: To była nasza wspólna decyzja.
0: Dzwonimy, żeby cię dzień dobry zrobić, kochana. A masz dzisiaj dzień dobry?
3: No, jak tak, jak napisałam, zrobiłam sobie prawie od samego rana.
1: Jak to wyglądało? Opowiadaj.
3: No co, takie szybkie zakupy, spontaniczne, nieplanowane są najlepsze.
0: Trzy pary spodni nieplanowane, ale potem się będzie chodziło w nich, prawda? Nie rok, nie dwa, nie trzy.
3: No, otóż to.
1: Monika pisze tak, kobiety to zrozumieją, kupiłam trzy pary spodni, ale w różnych kolorach.
0: Tak, potwierdzam, Monia wszystko rozumie.
1: No, to już wiemy, kto wybierał zgłoszenie.
0: W jakich kolorach? Opowiadaj. I co to za spodnie? W jakich kolorach? Opowiadaj i co to za spodnie?
3: No, białe, czarne i granatowe.
0: O, to Arek nawet powinien zauważyć różnicę.
1: Nawet tak, no. Nawet bym rozróżnił, które są które. Monia, ale...
3: Ja jestem szczęśliwa z tego powodu.
1: Słychać.
3: Gorzej będzie z moją drugą połówką.
0: Dlaczego?
1: Jak druga połówka ma na imię?
3: Tomasz.
1: A Tomasz lubi pić kawę?
3: Lubi.
1: No to zaraz jakoś to załatwimy, poczekaj, na spokojnie. Najpierw nam napisz, bo napisałaś nam o czymś jeszcze i chciałbym, żebyś to opowiedziała. Co ci czeka? Co przed tobą? Jakie plany na weekend?
3: Jakie plany na weekend? Idziemy jutro na 50. urodziny. To są takie tematyczne urodziny, bo się przebieramy za kowbojów.
0: I co, założysz któreś z tych spodni?
3: No nie, bo chyba nie zdążą przyjść.
1: A, bo to dobrze zamówione przez internet. No, ale czy rozumiem, że przebranie kowboja już masz?
3: No już się przygotowałam z lekcja.
1: Ja cię kręcę, Monia, to my tobie zazdrościmy tego nadchodzącego weekendu, ale...
0: Po weekendzie to przyda się na pewno kawa.
1: Na pewno się przyda. To my tobie, Monia, wysyłamy 3 kg kawy od Vox FM, 2 kubki, żebyś z Tomkiem mogła sobie pić na ukojenie nerwów po zakupach tych spodni.
0: A za każde ale swojego Tomka wkładaj mu po prostu krówkę do buzi.
1: Też wysyłamy cukiereczki słodziutkie.
3: Cieszę się, jesteście kochani. Ja was słucham codziennie od 6 rano do 16.
1: Monia, dziękujemy, że z nami jesteś, bardzo się cieszymy. No i wszystkiego pięknego, udanej imprezki w weekend. Pozdrów Tomcia od nas. No i bawcie
3: się
1: dobrze.
3: Dziękuję wzajemnie, wam też życzę udanego weekendu.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki.
3: Pozdrawiam, pa.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Piękne to są chwile.
0: Wam też zrobić dzień dobry?
1: No, zgłaszajcie się.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hej brother, hej sister, hej daddy, hej mami, wszystkim wam zrobimy dzień dobry!
1: Dzień dobry, raz jeszcze, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie do nas dołączają. Mamy 21 minut do godziny 13.
0: Jak nie słyszeliście, to Monica zrobiliśmy przed chwilą dzień dobry.
1: Tak, no. Wam również możemy zrobić, voxfm.pl, tylko przypominamy, napiszcie, co wam robi dzień.
0: No, szczegóły już teraz, zróbcie głośniej, posłuchajcie, co się dzieje w voxfm.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry!
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Oczywiście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Less mess, less stress.
7: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
9: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
10: Budoma Market, podłogi, drzwi.
11: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
12: Też chcesz imprezować?
11: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
12: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
13: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Reklama. Jak co godzinę w Radiu Vox FM na 107.4 sprawdzamy teraz wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, 33 osoby, w tym część związana ze środowiskiem pseudo-kibicowskim Lecha Poznań, usłyszały wyroki w sprawie handlu narkotykami. Odsiedzą od 2 do 8 lat. Jeden z oskarżonych, pseudonim Poczwara, przez status świadka koronnego dostał karę 5 lat pozbawienia wolności i 10 w zawieszeniu.
17: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy, adekwatny. Praktycznie wszystkie wnioski z tego, co zdążyłem sobie odnotować, są zgodne w istotnej mierze z naszymi wnioskami prokuratorskimi.
16: Mówi prokurator prokurator Jacek Szymanowski i dodaje, że sąd zwrócił uwagę także na wymiar społeczny dzisiejszego wyroku.
17: Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżenie akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna. W tej chwili wydaje mi się, że nie czas i miejsce, żeby sobie lekceważyć, czy takie podejście też do narkotyków, ponieważ widzimy, że jest to coraz szerszy problem społeczny.
16: Skazani mieli wprowadzić na rynek ponad 3 tony marihuany o szacowanej wartości 80 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Przy drodze dębińskiej rusza budowa hali szermierczej oraz 3 kortów tenisowych. Istniejący obiekt zostanie zmodernizowany i rozbudowany, a z nowej infrastruktury skorzystają m.in. zawodnicy Warty Poznań. Wykonawca prowadzi już pierwsze prace rozbiórkowe. Będą darmowe badania i konsultacje z lekarzami, a na koniec koncert Oskara Cymsa. Na niedzielę zaplanowano obchody Światowego Dnia Serca. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie można m.in. zrobić podstawowe badania z krwi.
18: Na przykład oznaczyć poziom glukozy, cholesterolu, ale także zrobić badania obrazowe jak echo serca czy USG tętnic. Coraz więcej młodych osób cierpi na tak zwane choroby cywilizacyjne. Poza tym coraz więcej młodych osób choruje na przykład na cukrzycę typu pierwszego, która ma impact na układ krążenia.
16: Powiedziała nam dr Agnieszka Katarzyńska-Szymańska z Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dodała, że nawet podstawowe badania są bardzo ważne także u młodych osób.
18: Bo u osób, u których nie ma żadnych objawów, możemy wówczas rozpoznać tę chorobę i wtedy ta osoba może być odpowiednio zabezpieczona i z tą chorobą żyć. Ważne jest, żeby móc jak najwcześniej choroby, jeżeli już mamy z nią do czynienia, leczyć.
16: Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
19: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
16: Dzisiaj, jeśli chodzi o utrudnienia na poznańskich ulicach, no to zmiany na wiadukcie na Pokrzywnie, teraz zamknięta będzie nitka zachodnia. Poza tym mniejsze naprawy na Dąbrowskiego, tutaj wlotówka pod wiaduktem w ciągu ulicy Słupskiej i jeszcze pod wiaduktem na Santockiej. Drogowcy także na Bukowskiej w rejonie skrzyżowania z Bułgarską, na Ptasiej, Pastelowej, Malwowej, Książęcej, Starołęckiej, Kurlandzkiej, Wojciechowskiego, Kurpińskiego, Mieszka I, na Trójpolu, na Łużyckiej i na Alei Niepodległości. W Poznaniu dzisiaj do 20 stopni na termometrach. Niebo takie, jak widzicie, trochę bardziej pogodne pod wieczór.
19: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.pl.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Voxe.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak! Dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
9: Volkswagen. Mówili.
10: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
9: No właśnie. Mówili.
10: A potem? Worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
9: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
10: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
9: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
10: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
9: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
11: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama. 107.4. Poznań.
18: Morawieckiemu bliżej do Tuska, tak uważa prezes PiSu Jarosław Kaczyński. To po wyborze nowego wicemarszałka Sejmu został nim Marcin Horała z Rozwoju Plus. A premier Tusk dotarł do Kijowa, spotka się tam z Wołodymirem Zełenskim. Będą też najnowsze doniesienia z Kujawsko-Pomorskiego. Płonie tam suszarnia zbóż.
19: 13 na zegarze. Zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Michał Rawa.
18: Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat o to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Horała, czyli jeden z rozłamowców z PiSu, deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
20: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom.
5: A w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
18: Ale dla prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest blisko do koalicji rządowej.
20: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas. Bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
18: Bo kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji, a zaraz po wyborze nowy wicemarszałek zapowiedział, że Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych. Teraz Kijów, gdzie dotarł premier Donald Tusk, został przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Donald Tusk weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
21: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjnej presji na Rosję. W ocenie premiera Słowacja tradycyjnie wybiera bardziej ostrożne podejście do takich kwestii. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne i może do tego dojść w każdej chwili. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołych Biłecki.
18: A tymczasem Rosja znów zaatakowała ukraińską kolej. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 6 zostało rannych po uderzeniu na regionalny pociąg w obwodzie charkowskim. Na miejscu wybuchł pożar, doszczętnie spłonęło kilka wagonów. Wiadomo, że pociąg zaatakował dron typu Gerań. Podobny bezzałogowiec kilka dni wcześniej wziął na cel lokomotywę na granicy z Polską.
22: Wiadomości Vox FM. To dzieje się teraz.
18: Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskim. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni zbóż w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej.
23: Na tę chwilę 3 zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 2 osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i kontaktowa. Znajduje się pod wpływem zdarzenia i również pozostaje pod opieką służb medycznych.
18: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Przyczyny nie są na razie znane. Kierowcy, uwaga, droga krajowa numer 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana. Złe wiadomości dla kierowców mamy też w sprawie paliw. W przyszłym tygodniu ceny na stacjach mają dalej rosnąć. Analitycy Petrol.pl prognozują, że średnia cena benzyny 95 przebije 8 zł za litr, a diesla aż 9 zł. Z kolei autogaz może średnio kosztować 3,20 zł za litr.
24: Dla odmiany może coś takiego pocieszającego, powiemy, co?
25: Takie bardziej przyjemne takie liczby, na przykład 22 dzisiaj.
24: O, zobaczymy. Za paliwo?
25: Nie, na termometrach. Ale to dobra
24: paliwo.
25: Informacja.
24: O, właśnie.
25: I to tyle w Krakowie, drodzy państwo. A 19 w Zakopcu i tutaj popada deszcz?
24: Jutro 23 w Rzeszowie. I w niedzielę 25 w Rzeszowie. I tu bym już postawił kropkę. Tak bym zrobił.
25: Poniedziałek skąpany w deszczu.
24: Nie, kropka była już.
25: Wtorek też.
24: O Boże.
25: Mogę dalej, ale nie muszę. 4 minuty tak. Po godzinie 13.
24: Savage Only You od The Magician Remix. Tak. Będzie taki coś, taki
25: I
24: na początek.
25: Gordo również będzie, Loco Loco. I my jesteśmy, tak. A wiecie, gdzie was za moment zabierzemy?
24: A, na pole.
25: Tak?
24: No, naprawdę.
25: I wcale nie będziemy w Krakowie.
24: Klaudia Wasiluk.
25: Arek Sikora.
26: Michał Rawa wraca.
27: Tak jest.
26: 14?
27: Zgadza się.
26: No i wszystko jasne.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Grażyna! Honoino!
1: Co tam, Stefan?
0: Czas na łoporządek! No tak, no.
1: I to mogłaby wyglądać właśnie w ten sposób dyskusja między księciem Williamem a księżną Kate.
0: Właśnie.
1: Zamieniliby tylko troszkę imiona i powiedzieliby w innym języku. Tak. A przenosimy się, drodzy
0: Welcome
1: państwo, do
0: Kate.
1: Szkocji.
0: A co w tej Szkocji?
1: Mamy klimat szkockiej prowincji. O. I teraz tak, jeżeli wyobrazicie sobie księżną Kate i księcia Williama na traktorze, to wyobraźcie sobie, że to może być rzeczywistość.
0: Tak, to jest, że to się rzeczywiście wydarzyło.
1: Tak.
0: Czytaj, co oni robili?
1: Spędzili sobie dzień na malowniczej wyspie. W ramach oficjalnej wizyty przyszły król wsiadł za kierownicę traktora i zabrał swoją ukochaną na małą przejażdżkę.
0: Orali razem pole. O, tak.
1: Cieszyli się urokami wiejskiego życia, tutaj piszą.
0: Tak.
1: Zachwyceni przede wszystkim ich strojem, bo tam, wiesz, oboje zaprezentowali się w klasycznych zielonych kaszkietach. Wiodełkę księżna postawiła na ciemny, elegancki płaszcz, bo na traktor to się trzeba troszkę inaczej ubrać niż zazwyczaj.
0: Dobrze, ale takiego rzeczywiście gumofilca założyli, czy nie?
1: No, gumofilca to ja tutaj nie widzę, ale praktyczna kurtka sportowa.
0: Ale była praktyczna kurtka sportowa.
1: Na księciu Williamie.
0: No i dobrze, tak, książę i księżna, prawda, jak prawdziwy człowiek, robotnik, rolnik, no bardzo dobrze,
1: no,
0: super.
1: Korona im z głowy nie spadła, że wsiedli na ten traktor.
0: A my teraz wsiadamy do bądżowowozu. To jest bądżowowóz.
1: Bądżowowóz?
0: Bądżowowóz.
1: Still living on a prayer.
0: Tak jest.
1: A za moment gdzie? Chris Cross Amsterdam.
0: My oh my, piękni młodzi na horyzoncie. No pięknie wam zagramy. To jest w ogóle Vox FM. To nie ma żartów.
1: No i
0: jeżeli
1: co,
0: chodzi o hity.
1: Wiecie w ogóle, co my tu robimy?
0: Robimy wam dzień dobry.
1: 19 po 13.
0: A propos dnia, mamy piątek. Tak przypominamy, zestaw uśmiechu przygotowany.
1: Lecimy.
0: Jedziemy bądżowowozem. Iha!

0: mogę wam dać 100 powodów, jak w tej piosence, dlaczego warto zagłosować na ten numer.
1: To niech będzie jeden z tych powodów.
0: No to, drodzy państwo, VoxFM.pl, zakładka Bestlista. Jeden powód jest taki, że to jest naprawdę dobry numer.
1: Jest 20 powodów, 20 dobrych numerów i 6 proponowanych powodów.
0: O! I to wszystko w waszych rękach, co na tej Bestliście będzie na przykład numerem 1.
1: I co naklikacie, to spowodujecie!
0: Tak?
1: O, tak!
0: A Bestlista już dziś?
1: O 17:00. Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaaauto.com.

0: kupujemyauta.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
9: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
12: Mamy w końcu piątek, 18 dzień września. To są wiadomości z Poznania w radiu Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Będzie kontrola w Awenidzie po tym, jak wczoraj zawalił się tam podwieszany sufit. Do incydentu doszło po południu w jednym ze sklepów. Runęło około 60 metrów kwadratowych konstrukcji. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie wyjaśniał przyczyny zdarzenia i sprawdzał pozostałe części sufitu. Ustali też, czy centrum handlowe prawidłowo kontroluje stan techniczny obiektu. To już druga taka sytuacja w historii budynku. W 2014 roku, jeszcze pod nazwą Poznań City Center, zawaliło się tu kilkaset metrów kwadratowych podwieszanego sufitu. Ten uszkodził instalację przeciwpożarową i doszło do zalania obiektu. Nie wiadomo, co było wtedy bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Śledczy ustalili tylko, że nie doszło do umyślnego uszkodzenia konstrukcji bądź zaniedbań. Półtora roku później w jednym ze sklepów galerii była z kolei awaria, w wyniku której ponownie mógł zawalić się podwieszany sufit. Tym razem jednak pracownicy w porę zareagowali. Cel zero, czyli żadnych wypadków śmiertelnych na drogach. Taki ambitny plan ma Wydział Ruchu Drogowego Wielkopolskiej Policji. Przypomina o tym podczas Roadpol Safety Days. Wczoraj policjanci przypominali o bezpieczeństwie na drodze, ale także pokazywali nowinki technologiczne, takie jak dron z podczepioną kamerą.
13: Wyłapuje wszystkie wykroczenia na drodze, na przykład gdy kierowca czy pasażerowie mają niezapięte pasy bezpieczeństwa, gdy kierowca rozmawia przez telefon komórkowy, czy nie zatrzymuje się na znaku stop, przejeżdża na czerwonym świetle, czy właśnie takie drony też wykorzystywane są w rejonie przejazdów kolejowych.
12: I są używane na co dzień przez policjantów, mówi Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Drogówki. Automobil Klub Wielkopolski przywiózł symulator dachowania, gdzie można było nauczyć się zapinania pasów.
14: Prawie 100% ludzi robi wielkie oczy i dowiadują się, że całe życie jeździli źle, że te pasy nie chroniły ich należycie.
12: Mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolskiego. Do celu zero na wielkopolskich drogach jeszcze daleko. W tym roku zginęło na nich 130 osób w 1500 wypadkach. Ponad 1300 drużyn z Wielkopolski zgłosiło się do turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion.
7: Dla najlepszych drużyn wyjazd do Akademii FC Porto.
12: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Młodzi zawodnicy powalczą w 256 lokalnych turniejach o wielki finał w Gdańsku. Ten odbędzie się 13 listopada.
15: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
12: Od dziś, drodzy kierowcy, duże utrudnienia macie na S11. Tutaj ruszył remont i na razie w jednym miejscu mamy nitkę w kierunku Wrocławia zamkniętą, konkretnie między węzłami Poznań Północ i Rokietnica, ale od poniedziałku będą kolejne utrudnienia i na pewno będziemy Wam jeszcze o tym przypominać. Dzisiaj do 20 stopni na termometrach, więcej już nie zobaczymy. Późniejsze popołudnie ma być zdecydowanie bardziej pogodne niż to, co do południa.
15: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl.
16: Vox FM Poznań.
17: Vox FM Poznań. Vox FM robi dzień dobry.
18: Magia Radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
14: Budoma Market, podłogi, drzwi.
15: Nowe Lego Kreator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
19: 5, 9, 31.
20: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
22: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: W waszym domu widać kobiecą rękę?
25: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
26: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: 107,4.
1: Vox FM. Vox FM Poznań.
0: Sejm za ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Czy to pozwoli na niższe ceny paliw? Za chwilę głos polityków w tej sprawie. Problemy na łódzkiej kolei. Pasażerowie zdezorientowani, przewoźnicy tłumaczą sytuację w rozmowie z naszym reporterem. Będziemy też w Dąbrowie Górniczej, gdzie trwają ekstremalne zawody dla strażaków z całej Polski.
3: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14, które już teraz przedstawi Michał Rawa.
0: Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, gdy przepisy trafią na jego biurko. Sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
4: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
0: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
5: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
0: A ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł, a diesel 9 zł za litr, przewidują analitycy e-petrol.pl. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań.
6: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna. W tej chwili wydaje mi się, że nie czas i miejsce, żeby sobie lekceważyć, czy takie podejście też do narkotyków, ponieważ widzimy, że jest to coraz szerszy problem społeczny.
0: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Według ustaleń grupa działała od 2014 do lutego 2021 roku w Polsce, Holandii i Hiszpanii. Wyrok nie jest prawomocny.
19: To są wiadomości Vox FM.
0: Problemy pasażerów. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej powodem usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Nich.
23: Pani czeka teraz.
27: Ja czekam.
28: Czekamy, no.
27: Wiadomo, że utrudnia, nie? Trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
23: Tak to dzisiaj wygląda.
27: Tak.
29: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowicz. Z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
30: W związku z powtarzającymi się problemami technicznymi nowych pociągów PSLF 3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
29: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń.
0: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń. W pełnym rynsztunku w aparatach oddechowych walczą z czasem i swoimi słabościami na torze przeszkód. Ponad 100 strażaków z całej Polski bierze udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym w Dąbrowie Górniczej.
31: Jest symulacja ewakuacji osoby poszkodowanej, jest symulacja biegnięcia po klatce schodowej, wyważanie drzwi.
32: Aleksandra Sawicka z JRG Grodków. Te zawody są świetne, żeby sprawdzić się, żeby pokonać swoje jakieś progi.
33: Tomasz Gwisz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Ciężki, wymagający tor, końcówka, przeciąganie manekina, bo to już człowiek wycieńczony, nogi już odmawiały posłuszeństwa i ciężko było z nim dobiec.
0: Sportowe emocje połączono na szczęście z rodzinnym piknikiem. Na mieszkańców czeka strefa kibica, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz nauka pierwszej pomocy.
34: A to już koniec?
0: To już koniec.
34: Szkoda.
0: A co jeszcze?
34: No byłem gotowy na coś jeszcze, że coś dodasz od siebie.
0: Nie? No to pogoda.
34: Dobra, w pogodzie, proszę państwa, to nie ma pogoda nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo jest weekend, jest piątek. Jakie to ma znaczenie? No ale powiedz mi, no ma to znaczenie?
0: Żadnego.
34: Piątkowa noc, jaka będzie dobra, nie będzie nigdzie
0: wszystko
34: padało.
0: Jedno, czy leje, czy słońce.
34: Co to
0: i tak się będziemy
34: jakie
0: bawić,
34: to ma znaczenie?
0: Tak?
34: 10-11 stopni tej nocy, nigdzie nie pada, super. Jutro nigdzie nie pada, 22-23, czyli powtóreczka z dzisiaj.
0: A co dalej?
34: Nieważne. To nie ma znaczenia. W niedzielę będziemy myśleć znowu o pracy. My co piątek mamy tutaj taką tradycję, że ja krzyczę piątek, ale ostatnio się przygotowuję, wiesz, zacząłem się przygotowywać. Taki pomysł mam
0: proszę
34: na
0: bardzo
34: siebie. I dzisiaj będzie krzyczeć piosenka. Ale słuchaj tego. On nie mówi piątek, tylko woła piątek.
0: Pio, pio.
34: Słuchaj, o właśnie. Słuchamy. A przypomina ci to coś? Bo mi to trochę skutera przypomina, trochę tak prawdę powiedziawszy, prawda? Nie masz już wątpliwości, że jest piątek?
0: Nie, żadnych.
34: Żebyś nie miał naprawdę żadnych. Piątek! Proszę Państwa, dobra, cicho tam. Michał Rawa wraca za pół godziny, a my zostajemy w piątkowym klimacie, gdzie trzeba dokrzyknąć, że piątek albo puścić piosenkę, to wiecie co robić. 609-8698. Piątek! To się nie kończy!
7: Pio, pio,
34: pio, pio, pio! 609-8698-69 i na hot.

0: Bądź moją królową. Longi Junior, 12,5 minutki mamy po 14. Gdzie słychać te piątkowe rozważania? Gdzie słychać piątek, a gdzie trzeba jeszcze go bardziej poczuć? 609 2x8 69. Sztokholm słychać bardzo dobrze, no to serdecznie pozdrawiamy. To daleko, jak do Szwecji doleciało, to... I zobaczcie, widzicie, od razu się pochwaliłem, że wiem, że Sztokholm w Szwecji. Haha! Ręczaje polskie, jak już wiesz, gdzie to jest, to daj trochę czadu. A czy ręczaje polskie, przepraszam, czy to nie jest tam, gdzie ostatnio sprawdzałem? Ja zaraz to sprawdzę, jak trzeba będzie, to dam troszeczkę czadu. W Krakowie słychać bardzo dobrze i wyraźnie, w Lublinie również słychać, donosi Pawełek, no to pozdrawiamy bardzo. Przy nowych ręczajach, ręczaje polskie, no przecież, no i teraz muszę dać czadu, no.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: 609-2x8-69, wasze piątkowe wynurzenia pod tym numerem, a ja daję czadu. David, lecimy.

0: Jeżeli chodzi o meduzy, to jest najprzyjemniejsza z nich. To jest Bad Memories i Meduza. 18,5 minuty po godzinie 14, 6.09, 2x8.69. Gdzie tam słychać, gdzie nie słychać? Dodaj Powera, Drunen Holandia. Ale ja po holendersku tak średnio akurat dzisiaj. Słychać w Hiszpanii, o, czyli jednak, słychać w Hiszpanii, w Valladolid, pozdrawiam Wojtek. O, wspaniale, od kierowcy zawodowego. Kochany, ja wiem, co ty przeżywasz w tej Hiszpanii, doskonale cię rozumiem. Pomarańczowo dookoła, o, i tyle. Belgia słychać bardzo dobrze, pozdrawia Grzegorz. Nie słychać piątków Trier, to są Niemcy. Mogę się domyślać tylko dlaczego. Jednak ta, jak to się mówiło, żelazna kurtyna zrobiła swoje. 609 2x8.69, wasze piątkowe doniesienia, oczywiście po tym numerem mile widziane. Słuchajcie, żeby było troszeczkę, tak wiecie, no jakaś musi być łyżka dziegciu w beczce miodu. 8 zł przebijemy, 9 zł przebijemy. Tutaj w Polsce benzynka, dieselek do góry. Nie ma wątpliwości, w przyszłym tygodniu będziemy płacić za paliwo jeszcze więcej niż teraz. I widzicie, właśnie po to jest weekend. W weekend o tym się nie myśli.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Będziemy o tym myśleć od poniedziałku, a w weekend najwyżej piechotą. Rower też dla ludzi. Ever David Words. Bajera popłyniemy za chwilę. Ciekawe, kiedy buty podrożają. Kwestia czasu. We're

0: polskie wyrastają nam na lidera wśród fanów, to się chyba tak mówi. Poproszę o drugi raz Czadu, tym razem Krupki Górki. No jest obok Ręczaj Polskich, sprawdziłem, Ręczaj Polskich. Gdzie słychać piątkowo, gdzie nie, Oslo w Norwegii słychać, Bolzano, Italia słychać, cała Europa nas słyszy, ale jeden SMS z Europy bawi mnie i zupełnie szczerze cieszy bardziej niż pozostałe. To jest SMS od Darka, w Hamburgu słychać, Niemcy, diesel 2,42 euro. Dzięki. Sprawia humor jak u sąsiada, jednak mimo wszystko troszkę gorzej.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagrać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 zł przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Reklama.
17: 14.30 właśnie wybiła na zegarze, skoro w studiu pojawił się Michał Rawa, to oddaję mu antenę. Proszę, jest twoja, czas na wiadomości.
18: Dziękuję. Koniec ważnego spotkania dla polskiego bezpieczeństwa. Zakończyła się rozmowa prezydenta z szefami MON-u, Polskiej Armii oraz BBN-u. Auta z gośćmi Karola Nawrockiego wyjechały już z Pałacu Prezydenckiego. Rozmowa miała dotyczyć nasilających się rosyjskich ataków na Ukrainie i zagrożenia dla polskich granic. Akcja strażaków wciąż trwa. To po wybuchu zbiorników z gazem w zakładowej suszarni zbóż w Osięcinach, to kujawsko-pomorskie. Jak przekazali na wcześniej strażacy, dwie osoby zostały ranne. Nowy odcinek warszawskiego metra dopiero w przyszłym roku. Ostatni fragment drugiej linii ma połączyć trzy stacje na Bemowie: Lazurowa, Chrzanów i Karolin.
19: Już się odbywały jazdy testowe. Myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku metro pojedzie na tych kolejnych trzech stacjach.
18: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ostatni odcinek wydłuży linię M2 o kolejne 4 kilometry.
17: Jennifer Lopez, proszę na plan.

0: Siekiera, oczywiście jest Dizara z Kalem, to jest Lokale, to nie jest piosenka o lokach. 22 minutki mamy do 15. Przypominam, że Vox FM cały czas robi dzień dobry. Możecie to zobaczyć nawet na naszym Instagramie, a na voxfm.pl wchodźcie i piszcie, co wam robi dzień dobry w piątek, jakoś tak prościej. Wiem, że ceny paliw nie zachęcają, ale coś się na pewno znajdzie, a my się odwdzięczamy. Zapas kawy, króweczki, kubeczki do tego wszystkiego czekają. voxfm.pl.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego sprzed na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%.

0: Apteczce. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
2: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Less mess, less stress.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Reklama. Będziemy wracać do wczorajszego meczu Lecha Poznań w Londynie, w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Kierowcy z Poznania dołączyli do strajku współpracowników Ubera. Sprzeciwiają się m.in. zmieniającym się cenom przejazdu. Twierdzą, że kiedy przyjmują zlecenie, deklarowana cena w aplikacji jest wyższa niż kiedy kończą kurs. To część szerszego europejskiego protestu, w ramach którego już ponad 240 tysięcy kierowców przystąpiło do pozwu zbiorowego przeciwko firmie. Silniki do koreańskich czołgów K2 będą naprawiane w Poznaniu. Wojskowe zakłady motoryzacyjne doszły do porozumienia z firmą Hyundai Rotem. To mimo początkowej niechęci strony koreańskiej po zerwaniu trójstronnego konsorcjum między producentem WZ MOT i Polską Grupą Zbrojeniową. Zdaniem prezesa PGZ Adama Leszkiewicza infrastruktura przekonała Koreańczyków do Poznania.
12: Wykonano kawał roboty, dzięki którym strona koreańska dzisiaj uznała, że w Poznaniu można to robić. Oni partnerzy łatwiej nie są. To jest transfer technologii, więc kompetencje. Chodzi o to, żeby ich czołgi dobrze działały. Żeby dobrze działały, muszą być dobrze naprawiane, więc oni muszą mieć pewność, że będą dobrze robione w tym zakładzie, który wybrali.
11: Prezes WZ MOT Grzegorz Szkaradek liczy na dalszy rozwój spółki, która niedługo połączy się z zakładami Cegielskiego.
13: To są dodatkowe miejsca pracy, to jest również wzmacnianie potencjału, możemy powiedzieć, wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które będą tworzone, bo to jest praca na lata.
11: Dotychczas do kraju trafiło 46 czołgów K2. W gliwickich zakładach Budmar-Łabędy powstaną 64 sztuki w wersji spolonizowanej. I jeszcze poznański sport, a dokładniej o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w Londynie. Teraz w Vox FM na 107.4. Wynikiem 4-0 zakończył się pierwszy mecz Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Europy. Kolejarz przegrał z londyńskim Crystal Palace. W 87 minucie czerwoną kartkę dostał Radosław Murawski. Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się takiego obrazu gry. Oczywiście 4-0 to duża przegrana, ale nie mam wrażenia, że zostaliśmy zmiażdżeni. Mieliśmy swoje możliwości i swoje momenty w meczu. Skomentował spotkanie trener Lechitów Nils Frederiksen. Kolejny mecz w Lidze Europy niebiesko-biali zagrają 15 października z Bayerem Leverkusen.
14: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio, Poznań Komorniki, dealer Cupra.
11: Kierowcom już przypominałam, ale jeszcze przypominać będę, że rozpoczął się remont S11 i od dzisiaj mamy utrudnienia na nitce w kierunku Wrocławia, a właściwie ta nitka jest zamknięta od węzła Poznań Północ do Rokietnicy i cały ruch odbywa się tym drugim pasem. Trochę słońca wychodzi zza chmur, to zawsze miło, dzisiaj do 20 stopni na termometrach, a słońca więcej ma być dopiero pod wieczór. W międzyczasie niewykluczone, że coś tam jeszcze pokropi.
14: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio, Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.com.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
11: Gdzie ty mnie prowadzisz?
10: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama. 107.4
0: Vox FM.
1: Poznań.
20: Zakończyło się spotkanie prezydenta z szefami MONO oraz polskiej armii. Nasz reporter jest przed Pałacem Prezydenckim. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowych informacjach w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ze śledczymi nie chce współpracować kierowca pojazdu.
21: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przynosi do studia Michał Rawa.
20: Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim przed wlotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak jestem, dzień dobry.
20: Mateuszu, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz?
2: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski, a także znalezienie na polskim wybrzeżu rosyjskiego drona z głowicą bojową. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
20: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy, a my do tematu spotkania będziemy jeszcze dziś wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Taką informację otrzymała krośnieńska prokuratura, która zajmuje się tą tragedią. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa prowadzonego na Węgrzech.
3: Wśród tych dokumentów dostarczony został również protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
20: Informuje Marta Kolendowska Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Według węgierskich śledczych najprawdopodobniej kierowca zasnął za kierownicą z powodu zmęczenia. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Autokar wracał do Polski z pielgrzymki do Medjugorje.
0: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
20: 7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, jest to...
22: Śledztwo dotyczące wyrządzenia szpitalowi mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tysięcy złotych.
20: Wobec 7 zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Motorniczowie przygotowują się do zawodów. Jutro w Warszawie przy Placu Centralnym odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Polskę reprezentować będą drużyny z Warszawy i Gorzowa Wielkopolskiego, a przygotowania trwają już od wakacji.
23: Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To już tylko emocje, żeby się wziąć w garść i zrobić to, co trzeba.
20: Mówi nam pani Agnieszka z warszawskiej drużyny. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających m.in. precyzję prowadzenia tramwaju, koncentrację, wyczucie pojazdu i umiejętność zatrzymania składu w odpowiednim miejscu.
24: A nie ma tam nic o punktualności?
20: Złośliwy ty.
24: A troszeczkę tak, tylko wiesz. Ja nie jeżdżę tramwajami, więc spokojnie. No czasami jeżdżę.
20: Burżuazja.
24: Od tej pory już nie mogę. Burżuazja, a jakże. O, a propos, zaraz będzie więcej o tym. Będzie słonecznie jutro w całym kraju. Trochę za chmurką, ale generalnie sporo słońca. Nie przełoży się to na zbyt wysokie wartości na termometrach. 21-22 stopnie. I tak nie ma dramatu. 10-11 tej nocy oczywiście nic nie pada. Najbliższej nocy w całym kraju bardzo dużo słońca.
20: Bardzo dobrze.
24: Wiem. Piątek, no co byś chciał? Czekaj, jak to było? Burżuazja, tak? Burżuazja, że burżuazja tramwajami nie jeździ, tak?
20: Regularnie jeżdża, ty nie jeździsz.
24: Regularnie jeżdżę autobusami.
20: A.
24: Jako
20: a
24: kierowca.
20: To już nie
24: jako
20: wiem. To już nie wiem, gdzie się zaliczasz.
24: Coś po, co będzie pomiędzy burżuazją, a jak to nazwać, tam całą resztę? Wyrzucą nas, zobaczysz, przez ciebie wyleją mnie z pracy. A to nie jest takie proste. Dalej Tyrese, If Only You, Keanu Silva za chwilę, 4,5 minuty po godzinie 15. Pozdrawiamy wszystkie tramwaje. I
20: pozdrawiamy, patrzcie się dobrze.
24: A jak? Albo nie, bo jeszcze będziecie bardziej niepunktualni.

0: Unchained Melody, czyli piosenka romantyczna skądinąd, ale w wersji takiej, że nóżka tupie. I tak ma być, bo to jest piątek, a w piątek gramy bardzo piątkowo. Dzień dobry, 10 minut po godzinie 15. Jeśli wybieracie się dzisiaj gdzieś koleją, zwłaszcza w województwie śląskim, to może być problem. Dwóch gości, wyobraźcie sobie, doprowadziło do paraliżu kolejowego właśnie na Śląsku, bo ukradli kable za 144 zł. Tyle kosztowały te kable. Sprawa jest poważna, bo oni zostali zatrzymani, teraz czekają, najprawdopodobniej trafią do aresztu. Po prostu podeszli, wycięli fragmenty kabli, sprzedali je na skupie złomu i łącznie uzyskali za nie dokładnie 144 zł i 30 groszy, 650 pociągów opóźnionych, odwołanych 70 pociągów za te 144 zł. I wiecie, ja jak słyszę takie historie, no to oczywiście współczuję, no fatalnie, ale jedyne o czym myślę to, co oni sobie kupili za te 144 zł.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo jak ktoś mi powie, że poszli do budowlanego i wydali to na kable, to szaleje.

0: To jest Elize i to jest oczywiście Hot Stuff, czyli gorący towar. A czy ja mogę powiedzieć dzień dobry Agnieszce?
1: No dzień dobry.
0: Dzień dobry, no Agnieszka, no co tam u ciebie? Naprawdę dzień dobry?
1: No, no właśnie z pracy targam 10 żwirków dla kotków.
0: Co targasz?
1: Żwirki dla kotków.
0: Posłyszałem wilków, wiesz, i myślę sobie, co to za koty, co one jedzą, co tu się wyczynia.
1: Na chowce piękne.
0: A, właśnie, bo ja w sprawie kota dzwonię, bo tak. Dzwoni do ciebie tak zwany psiarz, czyli człowiek, no właśnie, i teraz powiedz mi, co ty tutaj, kobito, mi napisałaś, co ty narobiłaś? Słucham, proszę,
1: no,
0: powiedz.
1: No, że najbardziej mi dzień robią właśnie, jak mi robią pobudkę o 5 rano, a potem jak wracam, to czekają, ocierają się, mruczą, żeby je wygłaskać.
0: Ile tych kotów?
1: No i wierne, kocham, dwie kotki. Matko, Oleńka i Jelenka.
0: Czyli ty jednym słowem jesteś z tych, którzy uważają, że dom bez kota to nie dom.
1: No to prawda. To znaczy też kocham psy, ale nie mogę sobie pozwolić na pieska, więc koty są wygodniejsze.
0: A co, boisz się, że koty by tego nie zaakceptowały? Znaczy ty to możesz sobie pozwolić, jak koty nie wyrażą zgody, to sobie
1: no
0: możesz...
1: No raczej nie, raczej nie.
0: Także jakby podziwiam twoją sympatię, podziwiam twoje zadowolenie, bardzo się cieszę. No. Słuchaj, czyli co, jak rozumiem, dwa koty przychodzą, wystarczy, że pomruczą, przytulą się i jakby u ciebie wszystko jest okej. Okay.
1: Tak, tak, i mogę z nimi pogadać, nikomu nie powtórzą.
0: A gdybyś zaufane. Miała wymienić, ja wiem, z 987 wad posiadania kota, to wymień chociaż 3.
1: Nie mają żadnych.
0: Wiedziałem, że
1: moje
0: to powiem.
1: Są bez wad.
0: Każdy kociarz tak mówi. Przecież to przewraca, tak. Przecież to non-stop poluje, przecież to sierść gubi, przecież to żwirek trzeba wymieniać. To są
1: to
0: same
1: prawda.
0: Minusy. Ja cię oczywiście nie zniechęcam.
1: No dla mnie na plus.
0: No właśnie. No
1: minus, minus u mnie daje plus.
0: Tak, rozmawiaj. Słuchaj, dobra, ja ci robię w takim razie. Ile targasz tego żwiru?
1: 10 po 3 i 8 kilograma.
0: To jeszcze troszeczkę kilogramów ci dorzucę, ale kawy ode mnie, kubeczki do tego i krówki. Jak coś
1: no
0: znajdę
1: rewelacja.
0: Dla kota, to również dorzucę. Mogę dorzucić zdjęcie mojego psa, jeśli chcesz.
1: Bardzo chętnie, z autografem, dobra. Ja przyjmę. O, bardzo miła pamiątka.
0: Tylko jak ja o to teraz psa poproszę? Dzień dobry. Jeszcze jak się dowie, że to dla kota? Oj, źle to widzę. Smolasty doda, nim zajdzie słońce, Thomas Gray, za chwilę gramy.

0: Od razu Bałtyk, lata 90. nawet gdzieś tak się przypominają. Szum fal, plaża i wakacje. Papa Dance oczywiście na historii. O, 27,5 minuty po 15. Za 2,5 minutki zaproszę was na wiadomości. Co wy na to?
1: Autopromocja. Śpisz?
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, żeście mnie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
4: Ludzkie pojęcie, no tak.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
12: Stokrotka.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama.
5: 15.30 właśnie wybiła na zegarach, a w studiu jest Michał Rawa. Zapraszamy już teraz na wiadomości.
6: Sejm wybrał nowego wicemarszałka Sejmu głosami większości posłów rządowej koalicji Rozwoju Plus. Wicemarszałkiem został Marcin Horała z ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Wystarczającego poparcia nie uzyskał z kolei Marcin Ociepa z PiSu. Tym samym po prawie 3 latach zapełniony został wakat w prezydium Sejmu. Prokuratura w Ministerstwie Sportu to w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków portret własny. Wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Śledztwo dotyczy wyłudzenia dotacji oraz niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem funduszy.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy dzisiaj zawodników powołanych na wrześniowo-październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Biało-czerwoni rozpoczną zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, medalisty mundialu w 1974 roku, najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana.
9: Okres kwarantanny minął, katastrofa była i klęska selekcjonerów i sztabu szkoleniowego ze Szwecją i w tej chwili muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
6: Za tydzień Polska zagra się u siebie z Bośnią. W najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze mecze ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe. Ale zanim mecze kadry, to czeka nas jeszcze weekend z piłką ligową. Dzisiaj rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew o 18:00 zagrał siebie z Wieczystą, a druga drużyna z Krakowa, Wisła przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław o 20:30.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Michał Rawa chciał pozdrowić tutaj królewskie miasto Kraków, tak przy okazji.
6: Pozdrawiam serdecznie.
5: 27 minut do 16. Ej, wam. A, czekaj, nie, bo jeszcze zajrzymy do SMS-a, bo ktoś napisał, tak, jest SMS. Proszę się nie czepiać tramwajów, pozdrawiam serdecznie motorniczy z Warszawy. Nie wiem, jak to odebrać.
6: Musimy uważać.
5: Nie, moim zdaniem to jest komunikat. Proszę się nie czepiać tramwajów. Tramwaje nie są do czepiania się.

0: I ta końcówka taka jakaś tajemnicza, jakaś taka, nie wiadomo co z tym zrobić.
1: Alan Walker, Ava Max, oczywiście i Fate. Prosto z bestlisty, proszę zagłosować na bestlistę voxfm.pl, bo no jak nie teraz, to już nie wiem kiedy. Także zapraszam serdecznie. A na naszej stronie również nasza zabawa VoxFM kłania się bardzo nisko i mówi wam dzień dobry, zwłaszcza w piątek. Robimy to podwójnie przyjemnie. voxfm.pl kłaczek. Ale to dlatego, że wszedłem na stronę, zobaczyłem zdjęcie jeszcze ze Skolimem. Podoba mi się.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien. Poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
11: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: Reklama.
15: 107.4.
14: Vox FM Poznań.
15: Vox FM Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
16: Kawusi?

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
0: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
0: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: będzie. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
6: Volkswagen.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
10: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
11: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Reklama.
14: 107 i 4.
13: Vox FM Poznań.
15: Szef MON-u mówi o konstruktywnej rozmowie. Tak podsumowuje spotkanie z prezydentem w sprawie polskiego bezpieczeństwa. Od tego zaczniemy. Będą też zarzuty dla zawieszonego posła Koalicji Obywatelskiej. I ważna informacja ze świata kina. Znamy polskiego kandydata do przyszłorocznego Oscara.
16: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 16, które przynosi do studia Michał Rawa.
15: To była bardzo konstruktywna rozmowa, tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Tak, jestem, dzień dobry.
15: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
17: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
18: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
17: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pitem Hexetem.
15: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej z zarzutami korupcyjnymi. Wojciech Król usłyszał je w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców.
14: Wiadomości Vox FM.
6: to dzieje się teraz.
15: Ogień został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Po tym jak wybuchło 12 zbiorników z gazem, wybuchł pożar na terenie suszarni zboża. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trwa akcja służb.
19: Obecnie sytuacja na miejscu zdarzenia wygląda tak, że jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy chłodzą go za pomocą działka wodnego. Teraz też tego, co tutaj na miejscu zdarzenia widać, funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny miejsca zdarzenia.
15: Relacjonuje z miejsca akcji Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Droga krajowa nr 62 w rejonie zdarzenia była zablokowana. Teraz policja kieruje ruchem wahadłowo. I teraz ważna informacja z ostatniej chwili ze świata kina. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do przyszłorocznego Oscara w kategorii film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pawlikowski zdobył już w swojej karierze Oscara za film Ida. A najbliższa jesień w Zakopanem upłynie pod znakiem najazdu turystów. Każdy weekend, niezależnie nawet od pogody, jest pod Giewontem. Polacy pokochali krótkie, 2-3-dniowe wypady w Tatry.
20: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
21: A dlaczego wrzesień akurat?
20: Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
22: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
23: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda. Ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
24: Teraz jest taki okres dla starszych. I studenci też, no, taki średni.
25: Obserwujemy ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
15: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Ponadto zainteresowanie weekendami widać w cennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są nieco droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.
16: Coś w tym jest. Tam padło, że pogoda, prawda? Pogoda. No to pogoda. A pogoda jest taka. W górach mam mówić, co będzie?
15: Dawaj.
16: W Zakopanem 8 stopni tej nocy. I mnóstwo słońca. Cały czas będę się upierał. 10-11 stopni na przeważającym obszarze. Niebo prawie bezchmurne. Można gwiazdy sobie pooglądać, jak ktoś będzie
15: fajnie.
16: Może... Czy można zbierać grzyby nocą? Chyba nie można. Chyba nie.
15: A jak masz latarkę?
16: A nie wiem, czy nie ma zakazu jakiegoś, wiesz?
15: Tak?
16: Jakiejś tam starszyzny grzybiarskiej. Jutro w całym kraju dużo słońca, także na grzyby oczywiście można się wybrać. 21-22 stopnie, więc okej. Okay. Michał Rawa niestety kończy i jak zwykle żegnamy go piosenką, bo to nie chodzi
15: Dawaj.
16: O to, żeby robić z tego zagadnienie, prawda?
15: Ale
16: że
15: dzisiaj ładnie.
16: Prawda? Wiem, że lubisz. Oglądałeś wczoraj? Z Bułgarami?
15: Naszych siatkarzy?
16: Bułgara?
15: Wiem. A no właśnie.
16: Myśmy tam kiedyś króla stracili, także
15: a no właśnie nie, ale pieśń znam, lubię, szanuję.
16: Bo Michał chciał zapowiedzieć, że co tam miało być? Że
15: Dawid Osysko, ale uważasz, że to jest mały rycerz?
16: Wiesz co? Jakby tak przymrużyć oczy, jakby spojrzeć na niego z góry.
15: Nie wiem, bo chłop ma tak
16: z 2 metry.
15: No właśnie, no.
16: Dobrze, że w radiu nie widać. Ja mam dzisiaj brudną koszulkę i człowieku. Michał, bardzo ci dziękujemy.
15: Dziękuję.
16: Będziemy
15: bardzo.
16: Tęsknić. Wiem, że ty mniej, ale żeby pożegnać cię taką prawdziwą piosenką, żebyś poczuł, co mamy w serduszku. Dźwięk ciszy.

0: Donoszę, że Michał Rawa wraca 28 września, tak?
1: Tak.
0: Dobra, bo właśnie wyszedł, ale będzie, spokojnie, Michał, da się namówić, fajny chłopak, no to jest taki człowiek, że raz mówisz i idziesz. Wiem, co mówię, bo idzie właśnie na weekend, cały szczęśliwy, wesoły. 11 minut mamy po godzinie 16. Proszę Państwa, zerkam w kalendarz świąt nietypowych, bo dzisiaj jest o czym mówić. O, jest o czym mówić. Wiecie, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej? No, jak żona do Was teraz zadzwoniła, że kochanie, tylko nie denerwuj się, to chodzi z reguły o bramę garażową. Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Jeszcze ktoś to połączył, gdzie jest Światowy Dzień Kierownika. Andrea Bocelli, David Guetta, Sibuli, Chiang Pham. Już za chwilę, a później sprawdzamy piątek u Was na tak czy na nie. Dzisiaj też Dzień Pierwszej Miłości, o!

0: Nasty Bull i Giant Fan. To jest Magic Symphony. Jest taki numer. To jest numer 609-869-869. Wiecie co robić?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: No tak? No nie.
0: A gdyby ktoś nie wiedział co robić, to wyjaśniam. Dzwonić, dzwonić i jeszcze raz dzwonić pod numer 609-869-869. Piątek na tak, piątek na nie. Takie nierozważne z mojej strony trochę pytanie, bo piątek to chyba raczej na tak z definicji. A może wcale nie. Bo ktoś zaraz powie, o kochany, wcale nie do końca, bo ja dzisiaj w pracy, jutro do pracy, no tak dla przykładu to podaję. 609-869-869, numer prosto na antenę. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Tomcio z Wrocka.
0: No cześć, kochany. I co dobrego u ciebie? Piątek tak, piątek nie?
4: No koniecznie na tak. No jak może być na nie?
0: No widzicie, no i tak się właśnie to robi. Zadzwonił, powiedział od razu, humor prowadzącemu poprawił. Kochany, dobrego weekendu, uważaj na siebie, mam nadzieję w poniedziałek do usłyszenia. Cały i zdrowy. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Witam, Dorota Drela. Bawimy się dzisiaj u szwagra na urodzinach 70. Będzie wesoło.
0: Szwagier o tym wie?
5: Nie, o radio nie wie, ale już byliśmy z życzeniami i wracamy, bośmy torta zapomnieli.
0: Kurde mol, jeszcze tego brakowało, ale wiesz, jak coś zapominacie, to znaczy, że impreza naprawdę zacna. Uważajcie na siebie na wszelki wypadek. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami? Odzywaj się do nas, bo raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, no to się nie dogadaliśmy. No to nie tym razem, ale dzwoni jeszcze raz. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Roxana.
0: Cześć.
6: Dzień na tak oczywiście, idę z córką na trening, a później wychodzę wieczorem z koleżanką na
0: Czyli drugi
6: miasto.
0: Trening. Najpierw trenuje córka, bo tak. Wieczorem będzie trenować mama. Co córka trenuje?
6: Chodzi na takie judo kick.
0: Judo! Ja myślę, że się tak wyrażę, siedzę w temacie. Sensei czy senseika uczy?
6: Judo? Trener.
0: Dobra. To w takim razie tym bardziej na siebie uważajcie, zwłaszcza te dzieci. 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, Monika z tej strony.
0: No cześć, Monia. Piątek tak czy nie u ciebie?
7: Piąteczek na tak, jak najbardziej. Wszystko jest super.
0: Bo piąteczek?
7: Bo piąteczek, bo fajne plany na weekend.
0: No właśnie, czuję, że tam coś jest w zanadrzu. Jeden nam powiedz.
7: Jak
0: powiesz, że sprzątanie, to oszaleje.
7: Nie, idę na koncert z mężem, w niedzielę mąż mnie zabiera na wycieczkę. No także tak fajnie będzie.
0: Ulala!
2: To jest dzień!
3: To jest dzień!
1: Dobrze. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Na wszelki wypadek nie dopytuję, co to za koncert, bo jeszcze się okaże, że męża i wtedy będzie nam trochę głupio.

0: I tak sobie gwiżdżemy na ten piątek i na ten tydzień przed tym weekendem. To Florida i Whistle, 27 minut po godzinie 16. No to za 3 minutki dajcie nam czas wiadomości Vox FM, a zaraz po wiadomościach będzie Whitney Houston. Niby o tańczeniu, a tak naprawdę...
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.
10: W studiu wiadomości Vox FM zmiana. Witamy Dawida Osysko. Dzień dobry. I zapraszamy najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz 16:30.
11: Sześć kolejnych osób podejrzanych o udział w tzw. mafii śmieciowej w rękach policji. Przestępcy działali m.in. na terenie Katowic, Mikołowa, Piekar Śląskich. Nielegalnie składowali, usuwali i transportowali odpady, w tym niebezpieczne, w taki sposób, że zagrażało to ludziom i środowisku. Ukraina jest gotowa podzielić się z Polską unikatowymi technologiami obronnymi opracowanymi podczas wojny. Taką deklarację w Hucie na Ukrainie w obecności szefa polskiego rządu złożył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował też o udanych testach dronów do niszczenia rosyjskich odrzutowych bezzałogowców Szachet. Ceny paliw na stacjach osiągnęły rekordowe poziomy. Ryzyko kolejnych podwyżek, zwłaszcza oleju napędowego, pozostaje wysokie, ocenili analitycy biura Reflex. Jak informują, średnia krajowa cena benzyny 95 wzrosła do poziomu 7,97 zł za litr. Średnia cena diesla według danych z wczoraj wynosi 9 zł. Może zatem to dobry pomysł i moment, by przesiąść na dwa kółka. Rowerowa fala zalała Szczecinek. Ponad 400 uczniów z podstawówek i szkół średnich ruszyło w 15-kilometrową trasę dookoła jeziora. To podwójnie ważna trasa z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. Młodzież po drodze zbiera śmieci.
12: Bardzo dużo zbierałam śmieci z klasą i po tym czułam się spełniona, że zadbałam o planetę.
13: To po prostu przyjemna rzecz. Można dużo spalić kalorii.
11: Rajd rowerowy to szczecinecka tradycja. Od 14 lat 18 września Szczecinek wybiera dwa kółka.
10: Wiesz, tak dobrze mi się ciebie słuchało, że nie chciałem kończyć. Whitney Houston.
11: Bardzo miło.
10: O słuchaniu. A Dawid wraca za 28 minut.

0: I Basto, zabiorę nas. Zabieraj, zabieraj. 20 minut, ja was zabieram, bo bestlista czeka na voxfm.pl. Ostatni czas na głosy. Tam również zabawa. VoxFM robi dzień dobry. Kto potrzebuje, zapraszamy.
1: VoxFM. Reklama.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filozofia.

0: Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
1: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze! Finansową! Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka! Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026! Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi! A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Mówili...
4: Kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
3: No właśnie, mówili.
4: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
3: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
5: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
6: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
5: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
6: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
7: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
8: Zakupy tylko w Spore. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spore.
9: Reklama 107,4
10: Fox FM Poznań.

0: Reklama. Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
4: Gdzie ty mnie prowadzisz?
3: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
5: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
6: Zakupy tylko w Społem. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Społem.
7: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
3: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
10: Tak, podobny do naszego.
9: No właśnie, równie piękny.
10: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka.
3: Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
11: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
12: Bez VAT! Bez VAT! Let's go!
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Kochanie, jak być macho eleganckim? Na salonach znów brylować, fajny gajer się wyrychtować.
15: A Nowaka odwiedziłeś?
14: Nie.
15: To pędź! Będziesz jak Sean Connery w Bondzie.
16: Salon mody męskiej Nowak. Wspaniała obsługa i niespotykanie niskie ceny. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
17: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
19: Reklama.
20: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Znajdzie się w niej także 9 innych państw. Miał molestować dziewczynki. Są poważne podejrzenia wobec toruńskiego dentysty. Gdzie szukać schronienia, gdy wyją syreny? Zapytaliśmy o to mieszkańców Podkarpacia.
21: Godzina 17 już minęła. To czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
20: Polska dołącza do systemu wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Poinformował o tym goszczący na Ukrainie premier Donald Tusk.
22: Tak, Polska od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zeleńskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro, będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
20: Szef polskiego rządu bierze udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Jego inauguracja odbywa się także symbolicznie w ukraińskich Karpatach. To początek ruchu, którego celem jest jeszcze większe zbliżenie państw, a także stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, m.in. w biznesie, mówi Wołodymyr Zełenski. Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą one dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji, ale Robert Fico z powodów zdrowotnych wizytę odwołał. Dentysta miał wykorzystywać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
0: Toruńska prokuratura potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło, a w poniedziałek 14 września prokuratura rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
20: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Gdy zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co zrobić. Mowa o sytuacji z wczoraj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdy rozbrzmiały alarmy. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, gdzie szukać schronienia?
1: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego i tam jest blok przeznaczony do...
19: Schron?
1: Na schron, tak.
19: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
1: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
23: Schronów jako takich... Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
19: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
24: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
20: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak. Informacje o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia z powietrza, można szukać na rządowych stronach internetowych i w poradniku bezpieczeństwa. Chcą pomóc zwierzętom, ale tak naprawdę robią im krzywdę. Setki jeży trafia do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko przez nadgorliwość spacerowiczów.
25: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
20: Mówi okoliczny mieszkaniec, który przywiózł jeże do ośrodka. Zdecydowana większość tych małych ssaków nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
26: Trafia do nas blisko 400 tych zwierząt, tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
20: Każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres, lepiej zostawić go w naturalnym środowisku.
27: A pogoda na weekend zapowiada się bardzo przyzwoicie. W całym kraju jutro zachmurzenie umiarkowane, albo nawet i małe, więc troszeczkę witaminki D nam popłynie z nieba. Jeżeli chodzi o temperaturę, od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 nawet na południowym wschodzie i nigdzie nie powinno padać. Deszcz za to pojawi się w niedzielę, ale nie w całej Polsce, bo bez deszczu na południowym wschodzie temperatury bardzo podobnie do sobotnich, od 28 do 24, 5 nawet stopni. Znaczy 25, żeby nie było nieporozumienia. Na 5 stopni jeszcze przyjdzie moment.
20: Wyprostowałeś wszystko.
27: Ćwiczenia w kolejnych wiadomościach, bo też będzie sport.
20: Będzie sport o 17.30.
27: Zgadza się wszystko. Teraz 4,5 minuty po godzinie 17. Ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, zapraszam do godziny 19. A że dzisiaj jest piątek, no to oczywiście w planach bez lista. 623 notowanie. Teraz w tym temacie rozgrzewkowym pogramy sobie fajną muzykę. Taką na dobry początek weekendu. Na samo odliczanie bez listy tak mniej więcej za pół godzinki.

0: Tylko ona, jedyna grupa After Party w Vox FM w rytmie hitów 11 minut po godzinie 17 w ramach rozgrzewki przed dzisiejszym 623 nadawaniem Best List. Oczywiście parę punktów musimy odhaczyć i to będzie oczywiście taka tylko przyjemność, prawda? Na przykład teraz cofniemy się w czasie o tydzień, aby przypomnieć sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia. Numer 3.
1: Czy będziesz moją love?
0: Z Colin Zenek i Ryder Love.
1: Czy będziesz moją love, którą do siebie.
0: Ubiegłotygodniowy numer 2. Andrea Bocelli, DNA. A i szczyt bez listy w ubiegłym tygodniu David Guetta, Lucky Stick Figure.

No trzeba przyznać, że ta pierwsza trójka sprzed tygodnia to jeszcze nam pięknie wakacjami wahniała. Jak będzie z tą dzisiejszą? Tutaj poproszę o odrobinę cierpliwości, ale do godziny 19 wszystko będzie jasne, jak poukładaliście, głosując na naszej stronie Vox FM.pl swoje ulubione piosenki w 623 notowaniu bez listy Vox FM.

0: Dostać zadyszki przy tej piosence to sama przyjemność. Krzysztof Krawczyk, Goran Bregović, mój przyjacielu w Vox FM. 19 minut po godzinie 17 to teraz piosenka, która chętnie do bestlisty by się dostała. Oczywiście, jeśli tylko zasługuje na to w waszych opiniach, w waszych gustach. Brytyjski producent i wokalistka pochodzenia etiopsko-brytyjskiego. Czyli Eben i Easy Bizu polecają się w swoim singlu All of My Love w propozycjach do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

Victoria Kida i Oj Dziewczyno w Vox FM, 24 minuty po 17, co teraz? A teraz, proszę Państwa, dowiemy się, jakie oraz ile piosenek dziś bez listy opuszczam. No i dzięki temu dowiemy się także, ile nowości dziś będzie w 623 notowaniu bez listy. No to z bez listą żegnają się Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine. Topic, Becky G, Sorry Papi. I Axwell, Whatever Turns You On. Te trzy, tak jest, trzy nagrania poza bestlistą, a skoro trzy nagrania poza bestlistą, to to oznacza, że trzy nowości w 623 notowaniu bestlisty, a samo notowanie, no rozpoczynamy za 5, 6 plus 2, no tak 7, 8 minut. Jeszcze odrobinę cierpliwości poproszę. Rozgrzewająco, przedgłębowo, proszę bardzo, Balin i Samba de Janeiro już teraz. Za chwileczkę o 17.30 wiadomości, również też ze świata sportu, no a później startujemy z bestlistą.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
15: 17.30 już jest na zegarach. To oczywiście czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Dawid Osysko.
16: Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu posłowi PiSu Tadeuszowi Chrzanowi. Wniosek prokuratury dotyczący budowy strzelnicy w Maleniskach na Podkarpaciu został odrzucony głosami 440 posłów. Przypomnijmy, śledczy zarzucali Chrzanowi, że jako ówczesny starosta jarosławski miał dopuścić się do nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu inwestycji. Chrzan po sejmowym głosowaniu nie krył satysfakcji. Skrytykował także działania przemyskiej prokuratury.
17: Ja odczułem w końcu jakąś tam małą satysfakcję, że prawda i racjonalne postępowanie również posłów z opozycji okazały się, że zwyciężyły nad jakimiś politycznymi intrygami.
16: Przypomnijmy, prokuratura twierdziła, że w dokumentacji inwestycji wykazano prace, których w rzeczywistości nie wykonano. Czy ktoś podsłuchiwał mera Lwowa? Andrzej Sadowy poinformował, że w jego samochodzie służbowym znaleziono urządzenie przypominające sprzęt do podsłuchu. Dodał, że o sprawie zostały powiadomione organy ścigania. Sadowy pokazał w mediach społecznościowych płytki z układami scalonymi i przewodami. To trzeci Polak w wieku od 20 do 75 lat cierpi na nadciśnienie. Tak wynika z najnowszych badań WOBASZ-3. Według ekspertów niepokoi, że liczba chorych na nadciśnienie stale się zwiększa.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Dziś piłkarskie emocje w ligowym wydaniu. Rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Za pół godziny Widzew zagrał siebie z Wieczystą. Druga drużyna z Krakowa Wisła przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Początek tego meczu o 20.30 na zapleczu Ekstraklasy. W pierwszej lidze o 18.00 mecz Warty Poznań z Puszczą Niepołomice. A o 20.45 Polonia Bytom zmierzy się z Ruchem Chorzów. Kibice kobiecego tenisa będą zawiedzeni. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Rybakina nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Turniej we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję zawodniczka z Kazachstanu. A już 3 października w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się trzecia edycja Shaq Presents All-Stars League. Gospodarzem wydarzenia będzie sam Shaquille O'Neal. Ale to nie wszystko.
8: Po raz pierwszy w ogóle za granicami USA odbędzie się Dunkman, czyli profesjonalna liga wsadów założona przez samego Shaquilla O'Neala, która skupia najlepszych dunkerów na świecie.
16: Mówi Dawid Tomanek, prezes All Stars League. Na wydarzeniu pojawią się także m.in. Grubson, Trips i Paweł Domagała.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Best lista. 17.33 jest na zegarach. Czas zatem rozpocząć 623 notowanie Best Listy Vox FM. Wiemy już, że mamy 3 nowości, a poza tym 3 nagrania utrzymują pozycję sprzed tygodnia. 7 piosenek mamy spadających i 7 awansujących. A ja się nazywam Krzysiek Strzupkowski. Jeszcze raz dzień dobry, witam i zapraszam na najświeższe notowanie Best Listy. Właśnie tradycyjnie zaczynamy od miejsca 20. Tutaj spadek z 12. 7 tygodni w zestawieniu. Thomas Grayhaven.
1: Best lista Vox FM 20.

0: 18 dzisiaj, 18 także tydzień temu i drugi tydzień w Westliście Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Ależ to piątkowe nagranie. Wcześniej dwa nagrania, które zanotowały największy spadek w Westliście. Z 11 na 19 Kumi, Medusa i Arsenium Op, Op, Na, Na, Na. I na 20 z 12, 7 tydzień w Westliście Thomas Gray i Heaven. Za 19 minut będzie godzina 18. No to teraz, proszę Państwa, to artysta, który dawno rozpoczął temu karierę od piosenki A Ty Bądź, a teraz wyszła właśnie jego nowe nagranie w bujanym rytmie na pełnej. Luke Rossi, proszę Państwa, w propozycjach do Westlisty.
1: Propozycja.

0: Przypomnę, że dzisiaj w 623 notowaniu bez listy mamy 3 nowości, a 2 już za nami. Na miejscu 16 Cascada Alive, a wcześniej na miejscu 17 Joel Corey, Hannah Boleyn, Don't Go Breaking My Heart. Jeszcze jedna nowość przed nami. Zdradzę, że w tej godzinie jej nie usłyszymy, ale w kolejnej na pewno. Teraz proszę Państwa, kolejna propozycja przed nami i będzie to Madonna piosenka Like a Prayer, ale w interpretacji mistrza interpolacji, francuskiego DJ-a i producenta, który no już tyle razy nam się pokazał właśnie z tej dobrej strony, że on potrafi właśnie na nowo robić piosenki. Labak, Like a Prayer w propozycjach The Best System.
1: Propozycja.

0: I tak aż mi się przypomniało, jak w pewien wakacyjny piątek siedzieliśmy sobie z Julią, prowadząc bestlistę na tej górce, która się nazywa Gubałówka, patrząc na Kasprowy, Wierch oraz Giewont. Graliśmy tę piosenkę jako numer jeden. Kiedy to było? No w wakacjach, że już jest po wakacjach, to i DJ Ilham i Digi Digi nieco niżej w tym tygodniu na miejscu 15 i to jest spadek z 14, ale najdłużej, bo 17 tygodni w zestawieniu.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: Reklama.
22: Podatek od nadmiarowych zysków uchwalony, ruch w sprawie kolejnego pakietu CPN należy do prezydenta. Jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 53-latek z Koszalina trafi im do aresztu na 3 miesiące. W ostatnią niedzielę września wybory prezydenckie w Krakowie. W wiadomościach Vox FM przedstawimy wyniki prawyborów.
0: A na zegarach jest godzina 18, czyli to czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
22: piątego od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny paliwa niżej. Ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. A Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
1: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
2: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
1: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
3: Jeśli prezydent ją zawetuje, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
1: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
22: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Idzie na 3 miesiące za kratki. Jest tymczasowy areszt dla 53-letniego mężczyzny podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina. Funkcjonariusze odkryli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany w tej sprawie 53-latek to brat zamordowanej kobiety.
23: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
22: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury w Koszalinie. Podczas przesłuchania 53-latek przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar, zaprzecza jednak, by działał ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrze, zagłosuj. I o tym ze szczegółami Ulabienia.
24: Wyniki prawyborów wskazują jasno, do drugiej tury wszedłby Łukasz Gibała oraz Aleksandra Owca.
25: Łukasz Gibała to jest ponad 27% głosów, Aleksandra Owca 20% głosów i podium zamyka Michał Klimek ponad 10% głosów. Później jest Michał Drywnicki, Jan Hoffman, Monika Piątkowska, Daria Gosek, Popiołek, Sławomir Pietrzyk i głosy nieważne, to jest około 8%.
24: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. W ramach kampanii każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży.
25: Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską. Kwestia posiłków chociażby w szkołach. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata.
24: Dodaje Paweł Mrozek. Teraz wszystko w rękach krakowian. Ci pójdą do urn 27 września.
22: Na przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum. Mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią także wygląd zaniedbanych podwórek. Piotrków Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
26: Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji. Dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych.
22: Mówi Juliusz Wiernicki, prezydent Piotrkowa. Takie inwestycje cieszą samych mieszkańców.
27: Trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
22: Na remont piotrkowskich kamienic miejscowy samorząd wydał łącznie ponad 30 milionów złotych. Złotych.
0: 19 stopni to jutro najchłodniej na północnym zachodzie kraju, w centrum około 20, na południowym wschodzie najcieplej, nawet 23 mogą pokazać termometry w Przemyślu oraz w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o chmury, będą obecne na niebie, ale nie w jakiejś takiej dramatycznej ilości, bo słońce od czasu do czasu wyjdzie, to nawet momentami bardzo często i bez deszczu. Deszcz za to pojawi się dopiero w drugiej części weekendu, czyli w niedzielę. Popada prawie w całym kraju, wyjątek do południe i wschód, ale południowy wschód to najcieplej, bo nawet 25 stopni. A to będzie 20 września, 25 stopni.
22: Dobre te informacje, fajna temperatura.
0: No, cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że przypędli Państwo do gustu to, jak poukładaliście piosenki w bestliście, bo my gramy dalej i miejsce 14 teraz przed nami to awans 19 Fastboy i Music Sounds.
28: 14.

0: No i co przy takiej piosence? To czuć, że piątek i weekendu początek. To Vox FM, bez lista 623 notowanie i 13 po 6.
1: Bez lista Vox FM.
0: A to nagranie, które tak weekendem pachnie, to Age, Ring My Bell, R&B tytuł właściwy. I to nagranie w dzisiejszym notowaniu z awansem z miejsca 15. Drugi tydzień w zestawieniu. Wcześniej na miejscu 13 po raz pierwszy. Witamy w bez liście na I Body Talk, a na miejscu 14 nagranie, które w tym tygodniu najbardziej awansuje, bo o 5 oczek drugi tydzień w bez liście Fast Boy i Music Sounds. Kolejna propozycja, proszę bardzo, duet za naszej zachodniej granicy, który już raz gościł w Bestliście za sprawą nagrania Keep On Running. No chyba powtórka z rozrywki nas czeka. What If Neptunica w propozycjach do Bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: Best lista. Best lista. Vox FM.
1: 623 nadawanie Best listy w Vox FM trwa. 12 miejsce. A to było kiedy? To było 11 miejsce. O tym chciałbym powiedzieć, bo imponujących 12 tygodni w zestawieniu już. I awans 13. Sienicki, Braxton, Kościkiewicz, zdobyć świata szczyt. A skoro miejsce 11 za nami, to znaczy, że w połowie drogi na szczyt jesteśmy. Jeszcze 10 nadawanych piosenek przed nami. Dwie propozycje. No i oczywiście na ciąg dalszy 623 notowania bez listy Vox FM. Zapraszam. Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry. Jack Style, John, what are we gonna do? To 10 miejsce zachowane sprzed tygodnia i 4 tydzień bez liście.
0: Bez lista Vox FM. 10.

0: Chociaż to nowe nagranie, no to założę się, że przypomniała się trochę młodość, co? Armin van Buuren jak sprzed lat, Everlasting w 623 notowaniu bez listy. Z delikatnym spadkiem z 8 na 9, 5 tydzień w zestawieniu. A oczko niżej, na 10 tutaj bez zmian, sprzed tygodnia pozycja zachowana. 4 raz bez liście Jack Style, John, What Are We Gonna Do? No a teraz proszę Państwa, czas na kolejną propozycję do bestlisty. Po polsku, nikomu nie życzymy tytułu, ale jak się okazuje, to chyba bardziej o miłości będzie. Podgorączkowy stan, proszę Państwa, Konstanty Drążek i Tańcula w Vox FM, w propozycjach do bestlisty.
1: Propozycja.

0: 623 nadawanie bez listy w Vox FM i jesteśmy przy miejscu 7, a tutaj nagranie, które no utrzymało pozycję sprzed tygodnia. Też to była 7 i 10 tydzień w zestawieniu Tobe Romeo Fly High. Chwilkę wcześniej na miejscu 8 tutaj mamy awansik, jedna oczka to zawsze do góry, imponujących 9 tygodni w zestawieniu. Criss Cross Amsterdam, Luis Sonza i Willy William My Oh My. 27 minut pozostało do godziny 19, króciutka przerwa, a po niej nagranie, które tydzień temu było na szczycie bez listy z 1 na 6. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tylko tobie.
7: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu,

Vox FM. 623 notowanie bestlisty w Vox FM. Za nami miejsce piąte, tutaj spadek z miejsca trzeciego. 7 tygodni w bestliście z Colim, Zenek Martyniuk i Ryder Love. A na miejscu szóstym spadek z miejsca pierwszego z kolei.

0: Ale bardzo imponujący 14 tygodni w zestawieniu. David Guetta, Lucky Stick Figure, Run, Run River, Angels Above Me. Jeszcze jedna propozycja pozostała nam do zagrania, a tutaj trzeba wyjaśnić, że Asha to włoski projekt muzyczny, który na początku lat 90. wypuścił legendarne nagranie JJ Tribute. No to trzeba powiedzieć, że z wpadającym w ucho motywem fortepianowym. W 2026 roku po to nagranie sięga holenderski DJ, no i przy okazji także mistrz Kung Fu, Layback Luke i jego wersja jest naprawdę mocna. A ten zachrypnięty żeński wokal w piosence to tytułowa JJ, czyli Janis Joplin. Posłuchajcie, Layback Luke i Asha, JJ Tribute w propozycjach do Bestlista.
1: Propozycja.
0: A jeżeli gdzieś tam w szufladzie macie schowane z czasów banieczkowych gwizdki, no to w tej piosence mogą się przydać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Mega Thee Stallion, DNA, More Than A Game w 623 nadawaniu Bassisty Vox FM z delikatnym spadkiem z drugiego na czwarte. 13 tygodni w zestawieniu, to robi wrażenie. 10 tygodni też robi wrażenie, a to nagranie, które tydzień temu było na miejscu czwartym, dzisiaj jest na miejscu
1: 3.
0: No i to Alan Walker, Ava Max Fate.

0: Szóste miejsce w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj witamy na podium po raz czwarty w Bestliście. Na podium witamy na miejscu drugim dokładnie. Klasik Sławomir Zabiorę, a na miejscu trzecim przypomnę Alan Walker, Ava Max i Fate. I do zagrania jedna piosenka.
1: To wasz numer jeden.
2: Number one.
1: W Bestliście Vox FM.
0: Bardzo serdecznie witamy na szczycie Bestlisty. L.A. Oaks, Lavinia, Reasons z piątego po raz siódmy w zestawieniu.

0: I tak właśnie w całości przedstawia się 623 notowanie bez listy Vox FM. Numer 1 to ubiegłotygodniowy numer 5. Siódmy raz w bezliście LOX, Lawina i Reasons. 4 minuty pozostały do godziny 19, punktualnie o godzinie 19 na naszej stronie voxfm.pl. Tak jest, oczywiście, że dzisiejsze notowanie się pokaże. Proszę korzystać, proszę klikać w plusy i minusy przy 20 notowanych piosenkach i 6 propozycjach. No a za tydzień 624 notowanie bez listy od 17 oczywiście rozpoczniemy. A za moment od 19 na naszej antenie wiadomości, a po tym, że to jest piątek, proszę Państwa, weekendu początek, no to i DJ Harris. Udanego weekendu zatem, Krzysiek Skrzypkowski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
16: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
1: Reklama.
17: Po spotkaniu prezydenta z szefem MON w wiadomościach Vox FM pierwsze komentarze. Modulowany bądź ciągły, czy wiemy jak reagować na dźwięki alarmowe? Są debiutanci, ale i starzy wyjadacze. Znamy szeroką kadrę Polski na mecze w Lidze Narodów.
0: 19 już minęła, to oczywiście czas na wiadomości. Vox FM zaprasza Dawid Osysko.
17: Rozpoczynamy jednak od ważnej informacji dla kierowców. Na obwodnicy Krakowa, autostradowej obwodnicy Krakowa, doszło do śmiertelnego wypadku. Między węzłami Kraków Wieliczka a Kraków Bieżanów doszło do potrącenia mężczyzny. Uważajcie w tym miejscu. Dobre, konstruktywne spotkanie. Takie sygnały płyną zarówno od szefa MON, jak i otoczenia prezydenta po rozmowach w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki spotkał się z ministrem obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W spotkaniu uczestniczył także szef Sztabu Generalnego i szef BBN-u. Rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji, a także sytuacji na Ukrainie i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał spotkanie bardzo konstruktywnym. Jak mówił, jego ważnym tematem była współpraca z USA, w tym sprawa amerykańskiej bazy w Polsce. Minister zapewnił, że w tej kwestii nie ma różnic między rządem a prezydentem i wyraził nadzieję na podobne rozmowy w przyszłości.
18: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego też.
1: Podobny komunikat płynie z Pałacu Prezydenckiego.
19: To było bardzo dobre spotkanie. To była wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. Rozmawiano też o sytuacji w Ukrainie i informacji przekazanej rządowi przez szefa CIA. Zdaniem wicepremiera rozmowa pokazała, że w sprawach bezpieczeństwa można budować wspólny mianownik.
17: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działanie doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów. Ze szczegółami Natalia Czernuch.
20: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
17: O czym informowała nasza reporterka Natalia Czernuch. Mogą ostrzegać przed dronami, wrogimi samolotami albo pożarem. Sygnały dźwiękowe, modulowane ciągłe albo krótkie, 3-minutowe. Co oznaczają i czy wiemy, jak reagować, gdy je słyszymy? Sprawdził to nasz reporter Grzegorz Mnich.
21: Jak słyszymy taką długą, właściwą, to co trzeba byłoby zrobić?
22: Uciekać.
21: Do schronów? Gdzie uciekać?
23: Za granicę.
22: No najlepiej, ale do schronów też mi się wydaje, że można.
24: Pierwszy komunikat, który jest nadawany sygnałem modulowanym, 3-minutowym, oznacza ogłoszenie alarmu. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
25: Jesteśmy na ulicy, między blokami, między kamienicami. Co robimy?
24: Najlepiej wówczas znaleźć takie wejście do klatki, gdzie znajdziemy się w przestrzeni, która jest osłonięta ścianami.
22: Każdy niby zna, ale w sumie to jak co do czego, to nie wiadomo, który to dobrze, który to źle.
17: W sytuacjach kryzysowych wysłane są także SMS-y z krótką informacją o rodzaju zagrożenia. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło doświadczonych Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. A o szczegółach Oleg Gruszkowski.
26: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
27: U nas, nie wiem co będzie, nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
26: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
17: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe.
0: 19 stopni to najchłodniej jutro na północnym zachodzie, 20-21 w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie. Tam termometry nawet 23 stopnie mogą pokazać. Zachmurzenie małe albo umiarkowane i dobra wiadomość jeszcze jedna, jeżeli chodzi o prognozę pogody na sobotę, nie powinno nigdzie padać, ale w niedzielę deszcz już się pojawi. Wyjątek to południowy wschód, ale tam z kolei najwyższe temperatury w niedzielę nawet do 25 stopni, z kolei północny zachód, tutaj najchłodniej 18.
28: 3, 2, 1 DJ Harris i

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, że się nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Mówili:
13: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
12: No właśnie, mówili.
13: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
12: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
13: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
12: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
13: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
12: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
14: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Tylko tobie.
9: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
13: Volkswagen.
14: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
15: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
16: Gdzie ty mnie prowadzisz?
15: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
17: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
19: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
20: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
21: Reklama.
22: Samochód ciężarowy potrącił pieszego. Śmiertelny wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Marcin Choroma z Rozwoju Plus, wicemarszałkiem Sejmu. Za chwilę w Vox FM polityczne komentarze. Na Dolnym Śląsku kolejne kontrowersje wokół pieniędzy na odbudowę po powodzi. O sprawie opowie nasza korespondentka. Godzina 20. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Śmiertelny wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na A4 między węzłami Kraków-Wieliczka i Kraków-Bieżanów samochód ciężarowy potrącił pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu. Trwa akcja służb, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Mężczyzna został potrącony przez samochód ciężarowy. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby, w tym ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jeden pas autostrady jest obecnie całkowicie zablokowany.
22: Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna, który zginął wcześniej, wysiadł z samochodu. To polityczna gra koalicji rządzącej i Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Brzmią po wyborze Marcina Horauna, wicemarszałka Sejmu, posłowie PiSu. Bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Ociepa, przepadł w głosowaniu i starciu z rozłamowcem z tej partii.
13: To jest prawo parlamentarne ogólnie przyjęte, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka, w tym największy klub opozycyjny, więc uważamy to za grę Rozwoju Plus z koalicją 13 grudnia.
21: Koalicja 13 grudnia wykorzystała pewną naiwność chyba, bo niektórzy mówią, że była sprawa umówiona. Mam nadzieję, że to była tylko i wyłącznie jakaś naiwność.
22: Mówili po głosowaniu posłowie PiSu Norbert Kaczmarczyk i Robert Telus. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u spodziewa się dobrej współpracy z Horałą.
23: Tak jak z każdym wicemarszałkiem, czysta polityka. Mnie przekonała laudacja, którą na cześć pana Horały wygłosił pan Schreiber.
22: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza przyznano blisko 10 milionów złotych. To niemal połowa z 23 milionów unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remis po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
24: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
25: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
24: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć dwa stanowiska dla wozów, stale szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
22: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie bardzo mocniej dotknięte powodzią oszacowały straty na 80 milionów. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje m.in. w okolicach Birczy, Kalwarii Pacławskiej, a także na szczycie Kopyśtanka. Korzystają z lunet i lornetek. Obserwacje prowadzą przede wszystkim przy dobrej pogodzie, kiedy ptaki wykorzystują prądy powietrzne.
26: Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy.
22: Mówi Dariusz Kozik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Obserwacje ptaków drapieżnych potrwają do połowy listopada.
27: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
22: Z pół godziny opóźnieniem rozpoczął się mecz Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków. Powodem była awaria wodociągowa na łódzkim obiekcie. Po pierwszych 45 minutach jest remis 1-1, a o 20.30 przy Rejmonta w Krakowie mecz Wisły ze Śląskiem Wrocław. Przed polskimi siatkarzami jutro mecz o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają z Łotwą, a jakie nastroje wśród kibiców?
28: Nie ma co się bać, Łotwy.
29: Nie ma.
30: Będzie dla nas kolejny, spokojny, bezpieczny mecz, uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
22: Z kibicami reprezentacji Polski rozmawiał Rafał Różycki. Mecz Polska-Łotwa jutro o godzinie 15. Słynny Cristiano Ronaldo jest nadal głodny piłki. 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczne 6. Mistrzostwa Świata były jego ostatnimi, ale nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. Ronaldo zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata.
27: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: W nocy jazdy kierowcom we wschodniej części Polski będą utrudniać silne zamglenia i mgły. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 9 do 11 stopni. Jutro będzie pogodnie, choć po południu zachmurzy się na północnym zachodzie i tam może pojawić się deszcz. A na termometrach przeważnie w sobotę od 18 do 22 stopni. Nieco cieplej na Podkarpaciu, tam 24 stopnie, a w rejonach podgórskich Sudetów zaledwie 16.
0: Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza. Jest weekend. Jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

0: Janek.
1: Proud Lovers DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
2: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.pl.
4: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien. Poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
2: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: Reklama.
5: Głównym punktem wystąpienie na forum ONZ. Prezydent jutro rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Usłyszał zarzuty korupcyjne, za chwilę o tym, co grozi posłowi Wojciechowi Królowi. Treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbędą się jutro na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Godzina 21. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki leci jutro do Stanów Zjednoczonych.
6: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
5: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się także z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
6: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
5: Dodał Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej z zarzutami korupcyjnymi. Wojciech Król usłyszał je w delegaturze Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. O szczegółach Natalia Czarnuch.
7: Prokuratura Europejska posłowi przedstawiła w sumie 4 zarzuty. Według śledczych poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Wśród nich miał znajdować się m.in. wyjazd do Tajlandii oraz samochód udostępniony na zagraniczne podróże. Król zaprzecza zarzutom i twierdzi, że jest niewinny. Po przesłuchaniu prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku o jego aresztowanie, argumentując to m.in. obawą utrudniania śledztwa. Sejm wyraził zgodę zarówno na uchylenie jego immunitetu, jak i na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Obrończyni posła zaznacza, że jej zdaniem zarzuty korupcyjne nie dotyczą bezpośrednio śledztwa w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej.
5: Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. We wrześniu zawieszono go w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Jutro w województwie lubelskim i podkarpackim MSWiA i strażacy organizują specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Tymczasem podkarpackie kuratorium oświaty zbada procedury ewakuacyjne. Chodzi o wczorajsze alarmy przeciwlotnicze. Kuratorium ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci i personelu. Do ustalenia po dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
8: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
5: Wojewoda zapowiada także rekomendacje dla samorządów i dalszą edukację dotyczącą bezpieczeństwa. 20 milionów złotych przekazała Fundacja Cancer Fighters na modernizację kliniki onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Pieniądze zgromadzone m.in. dzięki charytatywnemu streamowi i wsparciu darczyńców pozwolą odnowić ponad 20-letni budynek.
9: Te pieniądze pozwolą na to, żeby ten budynek wszedł w XXI wiek, żeby był nowoczesny, żeby było zaplecze też dla rodziców, żeby rodzice mieli godne warunki hotelowe, żeby dzieci miały fajne miejsce na to, żeby spędzać tu niestety te wiele miesięcy.
5: Mówi Konrad Jarosz, dyrektor placówki. Wszystko w ramach akcji DIS na raka. Uważajmy na mgły i zamglenia, silne mgły i zamglenia będą utrudniać jazdę kierowcom, szczególnie na wschodzie Polski. Temperatura już jesienna w nocy, od 9 do 11 stopni. Jutro dość pogodnie, choć w okolicach Szczecina może po południu pojawić się słaby deszcz. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam 24 stopnie Celsjusza.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Reklama.
0: Jest.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Reklama.

dopiero pierwszy. Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył, choć

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.